0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
2: Mogę się przytulić?
1: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
3: Zostaniesz z nami?
1: By zmienić los.

0: dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
1: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
2: A ja Dominika.
0: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
3: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Reklama.
1: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
2: Mogę się przytulić?
1: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
3: Zostaniesz z nami?
1: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
4: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
2: A ja Dominika.
1: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
5: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
0: I po reklamie.

0: Mogę się przytulić?
1: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
2: Zostaniesz z nami?
1: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
3: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
0: A ja Dominika.
1: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
4: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: No a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
7: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
6: To idę z wami. Zabarwimy się trochę.
4: Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
8: I po reklamie.

0: minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. MaxiGramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
3: Mogę się przytulić?
2: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno:
4: zostaniesz z nami?
2: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze, i dla dzieci, które wciąż czekają.
5: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
6: A ja Dominika.
2: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych, ulica Winna 9.
7: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: I po reklamie.
11: SK Elbląg News.
12: Dzień dobry, dziś w Radiu SK informacja ważna dla przede wszystkim osób związanych obecnie albo kiedyś ze szkołą podstawową numer 5, szkołą podstawową imienia Ziemi Braniewskiej. Jeszcze do niedawna gimnazjum tutaj było, ale również działała szkoła podstawowa. W każdym bądź razie ta szkoła organizuje 1 czerwca festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka i z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Warmiaczek. I o tym wydarzeniu i o szkole sobie właśnie w tej chwili porozmawiamy. A jak rozmawiamy o szkole podstawowej numer 5 w Braniewie, to oczywiście porozmawiamy z panią dyrektor Wioletą Nowakowską. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Pani dyrektor, tak jak już wspomniałam, organizujecie festyn rodzinny z dwóch okazji. Dzień Dziecka i 10-lecie Stowarzyszenia Warmiaczek. W związku z tym porozmawiajmy może przez chwilę o tym stowarzyszeniu. Czym jest to stowarzyszenie, po co powstało i jak działa?
13: Stowarzyszenie powstało w 2016 roku.

0: Kiermasz ciast, loteria fantowa, stoiska z różnymi atrakcjami, dmuchańce, wata cukrowa, malowanie twarzy, fotobudka. I mam nadzieję, że będzie nam towarzyszył bardzo dobry humor.
1: A i pogoda zamówiona. Przypomnę, w poniedziałek 1 czerwca to wydarzenie ma się odbyć.
0: Tak, 1 czerwca od godziny 9 do godziny 12. Liczymy na to, że będzie podobna pogoda jak w zeszłym roku, bo było przepięknie, słonecznie i dobrze się tego dnia bawiliśmy.
1: No właśnie, i w zeszłym roku zorganizowaliście tego typu piknik festyn po raz pierwszy i okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, stąd kontynuacja.
0: Tak, nie spodziewaliśmy się tak dużej liczby osób, rodziców, dziadków zainteresowanych naszym festynem. Bardzo nas to ucieszyło i postanowiliśmy powtórzyć ten piknik w tym roku i mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej osób z nami w tym dniu.
1: Legitymacji szkolnych sprawdzać nie będziecie. Chodzi o to, żeby czuć się związanym w przeszłości albo obecnie z waszą szkołą.
0: Tak, oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców, szczególnie też tu mam na uwadze rodziców naszych przyszłych uczniów klas pierwszych. Szkoła tego dnia będzie otwarta, można będzie sobie wejść do szkoły, zwiedzić budynki szkoły, no i oczywiście skorzystać z tych wszystkich atrakcji, które przygotowaliśmy.
1: A budynki warto zwiedzić, bo przypomnę, że szkoła działa w kompleksie, w którym kiedyś funkcjonowało wojsko, zarówno po II wojnie światowej, jak i przed II wojną światową, zatem budynki z klimatem, z historią, ale odnowione.
0: Tak, budynki po dawnych koszarach wojskowych, bardzo ładnie teraz wyglądające, bo są odnowione, bo jesteśmy po termomodernizacji. Nie tylko budynki, ale też mamy piękne boisko, piękny plac zabaw. Jesteśmy bezpiecznie zagrodzeni i szkoła naprawdę prezentuje się bardzo ładnie.
1: Zatem jeszcze raz serdecznie zapraszamy. A jeżeli o szkole rozmawiamy, o tym, co robi szkoła, no to powiedzmy, co się w tej chwili w szkole dzieje. Rozumiem, że egzaminy ósmoklasistów już się zakończyły.
0: Tak, egzaminy ósmoklasistów zakończyły się. Jesteśmy zadowoleni, że mamy ten etap za sobą. Dla mnie to jest bardzo mocne przeżycie w tych dniach, bo zawsze jestem zaniepokojona, czy wszyscy uczniowie dotrą na czas, czy testy będą czytelne i zawsze trzymam kciuki za moich uczniów. Mam nadzieję, że wynik będzie bardzo dobry.
1: To taka mini matura, prawda?
0: Dzieci przeżywają to bardzo. Ja też im tłumaczę, że przygotujcie się, bo w przyszłości właśnie czeka was matura. Później każda sesja na studiach też to jest jakby egzamin podobny jak właśnie, od którego zaczynają teraz, tak?
1: Trzeba się wprawiać, aczkolwiek przypomnijmy, że niezdanie tego egzaminu nie oznacza zakazu pójścia dalej.
0: Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest podejście do egzaminu. Wynik nie ma znaczenia, tylko podejście do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
1: Wszyscy podeszli?
0: Wszyscy podeszli. Nie będzie powtórki.
1: Zatem gratulujemy, a proszę przy okazji powiedzieć, jak duża jest społeczność szkoły.
0: Na chwilę obecną mamy 493 uczniów. Jeżeli chodzi o rekrutację, to na ten moment mamy 3 pełne klasy pierwsze i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej.
1: A ósmoklasistów ilu wam odejdzie?
0: 54. Koniec roku, tak jak i wszystkich, 26 czerwca.
1: Czyli rozumiem, że teraz cała społeczność szkolna już się przygotowuje do końca roku. Wystawiane są oceny, gorący okres w szkole.
0: Tak, 27 maja mamy ostatnie konsultacje z rodzicami, żeby jeszcze tutaj wesprzeć naszych uczniów, żeby te oceny na koniec wyglądały bardzo ładnie. Tak jak wspomniałam, jesteśmy po egzaminie, przygotowujemy się do zakończenia roku. 12 czerwca odbędzie się bal ósmoklasisty, więc też będzie taka miła uroczystość dla nas, taki wieczorek z rodzicami. Jest zaproszony też pan burmistrz, więc myślę, że będzie to miły wieczór.
1: Czyli mówiłyśmy o mini maturze, teraz mini studniówka.
0: Tak, tak. Może troszeczkę inaczej to wygląda, bo to jest jednak szkoła podstawowa, więc te stroje muszą być tak, jak powinny wyglądać uczennice w szkole podstawowej.
1: W szkole macie ten bal?
0: Tak, tak, na sali gimnastycznej.
1: To już życzymy wszystkiego najlepszego i oczywiście szybko upływającego czasu do wakacji.
0: Czas mija bardzo szybko, mamy mnóstwo jeszcze uroczystości po drodze, więc te dni po prostu upłyną bardzo szybko.
1: A tymczasem oczywiście pamiętajmy, 1 czerwca w poniedziałek festyn z okazji Dnia Dziecka i dziesięciolecia Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Warmiaczek. Warto tutaj przyjść, szkoła przy ulicy Moniuszki, start godzina 9.

0: Eski Elbląg.
1: Historia, którą dziś warto przypomnieć, zaczyna się od lipcowego dnia, lasu i poziomek, ale szybko zaprowadzi nas do niezwykłych zdolności chłopca, który zostanie franciszkaninem, wizjonerem, zielarzem i duszpasterzem tysięcy ludzi. Dwoje dzieci zbiera owoce, burza nadciąga po cichu. Deszcz zaskakuje je nagle, więc chowają się pod krzakiem.
2: W tej zwyczajnej scenie pojawia się pierwszy znak niezwykłych zdolności jednego z dzieci. Chłopiec widzi na dłoni dziewczynki brodawki. Sięga po jaskółcze ziele, łamie łodygę i sokiem naciera jej dłonie. Jakby ktoś mu podpowiedział, że właśnie to zioło przyniesie ulgę. Po kilku dniach brodawki zniknęły bez śladu. Ten chłopiec nazywał się Czesław Klimuszko. Późniejszy franciszkanin Andrzej, jeden z najsłynniejszych polskich zakonników XX wieku.
1: Jak to się stało, że ten chłopiec z lasu stał się zakonnikiem, do którego przyjeżdżały setki osób po poradę?
2: Urodził się 23 sierpnia 1905 roku we wsi Nierośno, w ubogiej, wielodzietnej rodzinie. Życie na wsi dało mu stały kontakt z przyrodą, a z jego wspomnień wynika, że już jako młody chłopak w niewyjaśniony sposób potrafił określić właściwości niektórych ziół. W szkole powszechnej poznał postać świętego Franciszka, co bardzo go poruszyło i umocniło w nim myśl o życiu zakonnym.
1: Zanim trafił do zakonu, musiał jednak przejść przez szkoły i zwykłe życiowe wybory. Jak wyglądał ten etap?
2: W 1924 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Grodnie, gdzie spotkał franciszkanina, ojca Fordona, współpracownika świętego Maksymiliana Kolbego. Jego przykład przesądził o decyzji Czesława, by wstąpić do franciszkanów.
1: I tu pojawia się kolejny filmowy obraz. Młody chłopak postanawia zostać zakonnikiem i rusza w drogę. Jak rozwiązał tę kilkusetkilometrową trasę?
2: Gdy zdecydował się przenieść do Lwowa i wstąpić do franciszkanów, nie miał pieniędzy na podróż. Około 500 kilometrów przeszedł pieszo, co stało się symbolem jego determinacji i franciszkańskiej prostoty.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
1: Po takiej wędrówce klasztor musiał wydawać się przystanią. Gdzie trafił na nowicjat i jak wyglądały jego pierwsze lata w zakonie?
2: Od 1925 roku był nowicjuszem w Kalwarii Pacławskiej. Wśród wzgórz i lasów łączył modlitwę z kontemplacją natury. Przyjął imię Andrzej, poznawał duchowość świętego Franciszka i pogłębiał wiedzę o ziołach podczas długich spacerów.
1: Kiedy oficjalnie stał się zakonnikiem i jak potoczyły się jego dalsze losy?
2: Śluby zakonne złożył 6 maja 1934 roku. Posługiwał między innymi w Gnieźnie, Wilnie, Łagiewnikach i Warszawie, gdzie spotykał chorych i ubogich. Coraz częściej proszono go o rady zdrowotne, więc zaczął tworzyć własne mieszanki ziołowe, łącząc tradycję ludową z konsultacjami lekarskimi.
1: I tu dochodzimy do tego, z czego jest najbardziej znany. Do ziół i do tego, co wielu nazwało parapsychologią. Jak wyglądała jego praca z ludźmi?
2: Ojciec Andrzej Klimuszko zasłynął jako znawca ziół. Ułożył mieszanki na niemal 130 chorób, a do klasztoru przyjeżdżały setki osób. Cierpliwie słuchał, zadawał pytania, dobierał zioła i wielu chorym przynosił realną poprawę.
1: A jednak w pamięci wielu zapisał się także jako ktoś, kto widział więcej niż inni. Skąd wzięła się opinia o jego zdolnościach jasnowidzenia?
2: Już w czasie wojny mówiono, że ma dar przewidywania. Miał sen o hitlerowskiej napaści na Polskę, zanim wybuchła wojna, a z czasem zaczęto mu przypisywać zdolności jasnowidzenia. Jego sława cudotwórcy z Elbląga wyszła poza Polskę, bo opowiadano, że potrafił opisać miejsca, w których nigdy nie był i przewidzieć losy konkretnych osób.
1: Czy są konkretne przykłady jego przepowiedni, które szczególnie zapadły w pamięć?
2: Wspomina się, że przewidział krótki pontyfikat papieża Jana Pawła I oraz wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. W 1980 roku mówił też, że Solidarność powstanie dwukrotnie, co zrozumiano dopiero później.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
1: Z jednej strony mamy zakonnika, który układa mieszanki ziołowe i pomaga chorym. Z drugiej człowieka, o którym mówi się jasnowidz. Jak on sam odnosił się do tej sławy?
2: Nie szukał rozgłosu. Traktował swoje zdolności jako odpowiedzialność, a nie powód do dumy. Podkreślał, że zioła są darem natury, z którego trzeba korzystać mądrze, a w sprawie jasnowidzenia był powściągliwy. Skupiał się na pomocy konkretnym ludziom, a jego klasztor w Elblągu stał się miejscem, do którego przyjeżdżali także cudzoziemcy, szukając nadziei i wsparcia.
1: Minęło już wiele lat od jego śmierci, a jednak jego nazwisko wciąż wraca w rozmowach. Jak dziś patrzy się na postać ojca Andrzeja Klimuszki?
2: Dla jednych jest wybitnym znawcą ziół, dla innych człowiekiem obdarzonym niezwykłym darem widzenia przyszłości. Niezależnie od interpretacji, jego biografia pokazuje, jak z połączenia ubóstwa, wrażliwości na przyrodę i odwagi może narodzić się życie, które inspiruje kolejne pokolenia.
1: Może dlatego ta scena z poziomkami i burzą tak mocno zapada w pamięć. Pokazuje, że czasem jeden gest, jedna intuicja staje się zapowiedzią.

0: Całego życia.
1: To jest magazyn lokalny radia SKL Bląk.
0: Skoro znane już wojenne losy i niezwykłe zdolności ojca Andrzeja Klimuszki, czas prześledzić historię, która brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego. A jednak wydarzyła się naprawdę i kończy się w Elblągu, po drodze zahaczając o Kalisz, okolice Domia, Pomorze i powojenną Polskę.
2: Bohaterem jest franciszkanin, ojciec Andrzej, który w czasie wojny ucieka z okupowanej Warszawy do klasztoru w Kaliszu. Liczy na schronienie, ale dopada go gestapo. Aresztuje, przesłuchuje i wypuszcza z nakazem, by nie opuszczał miasta.
0: To brzmi jak pułapka, bo formalnie jest wolny, a w praktyce każdy jego krok kontroluje okupant, więc każdy błąd może skończyć się czymś znacznie gorszym.
2: On jednak ryzykuje. Wychodzi z aresztu i jedzie pierwszym pociągiem, bez dokumentów i pieniędzy, do Wierzbicy koło Radomia. Jakby prowadził go jakiś wewnętrzny kompas.
0: Od tego momentu w jego życiu zaczynają się mnożyć sytuacje, w których unika śmierci dzięki nagłym przeczuciom, impulsom każącym mu zmienić miejsce, drogę albo plan.
2: Ostrzega też ludzi przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Wielu go lekceważy, a potem całe wioski są rozstrzeliwane, co dla niego jest ogromnym wstrząsem.
0: Nosi więc w sobie i ulgę, że ocalał, i poczucie winy, że nie zdołał przekonać innych, co zostawia głęboki ślad w jego psychice.
2: Zauważa u siebie jeszcze jedną zdolność. Patrzy na fotografie i ma wrażenie, że widzi na nich coś więcej niż wizerunek. Jakby na twarzy człowieka był zapisany jego życiorys, zdrowie i przyszłe wydarzenia.
0: Ludzie zaczynają mówić o jasnowidzeniu, bo jego trafne odczyty się mnożą, choć można to też próbować tłumaczyć niezwykłą intuicją i wrażliwością.
2: Ojciec Andrzej prosi ludzi o fotografię, opisuje, co widzi, a oni weryfikują to z własnym życiem. Początkowo traktuje to jak zabawę, ale rosnąca liczba trafnych opisów zaczyna go niepokoić.
0: Nie ogłasza się wizjonerem. Testuje siebie, sprawdza, czy to nie autosugestia, a jednak okazuje się, że jego opisy są zaskakująco precyzyjne.
2: Po wojnie jedzie na Pomorze. Zatrzymuje się w Prabutach, gdzie zastaje zniszczony kościół i własnymi rękami zaczyna go odnawiać.
0: Równocześnie rodzi się jego sława jako zielarza i wizjonera, człowieka, który zna się na ziołach i potrafi odczytywać losy ludzi ze zdjęć.
2: Najpierw przychodzą parafianie z fotografiami zaginionych w czasie wojny. Pytają, czy ich bliscy żyją, gdzie mogą być. A dla wielu rodzin jego słowa stają się jedyną nadzieją na odpowiedź.
0: W kraju pełnym nieoznaczonych grobów i zaginionych dokumentów ludzie chwytają się każdej możliwości, nawet jeśli wydaje się niezwykła.
2: Z czasem listy napływają z całej Polski i z zagranicy, a wśród proszących pojawiają się także milicjanci śledczy, którzy nie potrafią rozwiązać niektórych spraw.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SKL Bląk.
0: To paradoks, bo państwo komunistyczne oficjalnie odrzuca takie zjawiska, a jednocześnie jego funkcjonariusze po cichu korzystają z pomocy zakonnika.
2: W czerwcu 1947 roku w Olsztynie przewiduje śmierć kardynała Augusta Chlonda, co wiele osób odbiera jako potwierdzenie jego daru.
0: Przepowiednia dotycząca jednej z najważniejszych postaci kościoła odbija się szerokim echem i jeszcze bardziej przyciąga uwagę władz.
2: Popularność ojca Andrzeja zaczyna przeszkadzać komunistom, więc zapada decyzja, że trzeba go usunąć i ograniczyć jego wpływ.
0: Każda niezależna charyzma, która nie wyrasta z partii, staje się problemem, więc władza reaguje represją, zamiast próbować zrozumieć fenomen.
2: Ojciec Andrzej wyczuwa niebezpieczeństwo. 8 grudnia 1948 roku ucieka z Prabut w przebraniu kobiety, aby zmylić śledzących go funkcjonariuszy.
0: Ten motyw przebrania pokazuje, że łączy duchową odwagę z przyziemnym sprytem. Wie, że sam dar nie wystarczy. Trzeba też przechytrzyć system.
2: Po ucieczce ukrywa się w kolejnych klasztorach. Używa fałszywego nazwiska. Stara się nie ujawniać swoich umiejętności. Wraca do zwykłych obowiązków zakonnika, aby nie ściągać kłopotów na współbraci.
0: Żyje w napięciu między pragnieniem pomagania ludziom, a koniecznością ukrycia części siebie przed służbami.
2: Przebywa w Lubomierzu, potem w Wyszogrodzie, następnie w Nieszawie, gdzie poznaje ojca Lucjusza Chodukiewicza, z którym zaprzyjaźnia się na długie lata.
0: Ta przyjaźń okazuje się kluczowa, bo ojciec Lucjusz zostaje później gwardianem i proboszczem w Elblągu, mieście, które stanie się ostatnim ważnym przystankiem w życiu ojca Andrzeja.
2: Kiedy ojciec Lucjusz obejmuje funkcję w Elblągu, zaprasza go do tego miasta. Ojciec Andrzej przyjmuje propozycję i w 1961 roku przybywa tam, pozostając aż do śmierci jako zakonnik, zielarz i wizjoner.
0: W ten sposób historia człowieka, który uciekał z okupowanej Warszawy, ostrzegał wioski przed zagładą, odnawiał kościół w Prabutach i uciekał w przebraniu kobiety, kończy się w mieście nad rzeką Elbląg.
2: Przeplatają się tu trzy wątki. Wojenne przetrwanie, duchowa droga franciszkanina i niezwykły dar odczytywania ludzkich losów z fotografii, pokazując różne twarze człowieka, który nie szukał rozgłosu, ale nie mógł uciec od odpowiedzialności za to, co widzi.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SKL Bląk.

0: skoro poznaliśmy już niezwykłe życie ojca Andrzeja jako franciszkanina, wizjonera i zielarza, spójrzmy teraz, jak wyglądała jego codzienność w Elblągu. Człowieka, który nie umiał przejść obok cudzego cierpienia, nawet jeśli groziły mu za to kłopoty z władzami komunizmu.
1: On nie traktował swojego daru jak czegoś niezwykłego, tylko jak narzędzie do pomagania. W Elblągu, mimo nacisków i krytyki, nadal ostrzegał ludzi przed chorobami. Potrafił spojrzeć na człowieka i wyczuć słaby punkt organizmu, a badania potem potwierdzały poważne schorzenia, których wcześniej nikt nie zauważył.
0: I to wszystko w czasach, gdy władza ludowa bardzo podejrzliwie patrzyła na religijność, a co dopiero na kogoś, kto mówi o jasnowidzeniu.
1: Dokładnie, a on szedł dalej, bo nie ograniczał się do zdrowia. Przepowiadał duże wydarzenia, jak wielką powódź we Włoszech czy szybką śmierć papieża Jana Pawła I, co budziło ogromne emocje i przyciągało ludzi szukających odpowiedzi na swoje lęki.
0: To musiało wywoływać skrajne reakcje. Z jednej strony wdzięczność, z drugiej oskarżenia o szarlatanerię.
1: I tak było. Drzwi do jego pokoju w klasztorze praktycznie się nie zamykały, a jednocześnie publicyści nazywali go szarlatanem. On jednak trwał przy swoim. Zajmował się ziołolecznictwem i tworzył przemyślane, indywidualne mieszanki ziół, które opisywał w broszurach i książkach.
0: To też ciekawy obraz tamtych czasów. Oficjalna medycyna i obok niej człowiek w habicie, który pisze o ziołach i ma kolejki pod drzwiami.
1: A kolejki były naprawdę długie. Przyjmował ludzi w klasztorze, diagnozował, układał mieszanki, a jednocześnie pełnił zwyczajną posługę duszpasterską i jeździł na sympozja oraz konferencje. Jego życie miało taki potrójny rytm. Klasztor, kościół i wystąpienia publiczne.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
0: A do tego dochodzi ten najbardziej sensacyjny wątek, czyli pomoc w odnajdywaniu zaginionych osób. To brzmi jak scenariusz filmu kryminalnego.
1: A jednak to są fakty. Ojciec Andrzej wielokrotnie pomagał w poszukiwaniach. Wystarczało mu zdjęcie. Często wskazywał miejsce, gdzie leżało już ciało, co było ogromnym ciężarem psychicznym.
0: Najgłośniejsza była chyba sprawa porwania syna Bolesława Piaseckiego.
1: Tak, wtedy milicja była bezradna, a ojciec Klimuszko wskazał miejsce porzucenia ciała i miał rację. Podobnie opisywał miejsce, w którym znajdowało się ciało włoskiego premiera Aldo Moro.
0: Czyli jego dar sięgał daleko poza granice Polski.
1: Tak, pomagał też odnaleźć osoby żywe, na przykład Patrycję Hearst w Stanach Zjednoczonych. Wypowiadał się nawet o bursztynowej komnacie, twierdząc, że została zniszczona przez Niemców.
0: To wszystko brzmi jak życie człowieka, który nie znał słowa odpoczynek.
1: On naprawdę się nie oszczędzał. Drzwi jego pokoju w elbląskim klasztorze były prawie zawsze otwarte. Ciągle przyjmował chorych, wyjeżdżał, odpisywał na listy z całej Polski i z zagranicy.
0: Taki tryb życia musiał się odbić na zdrowiu.
1: Bardzo. Od połowy lat 70. poważnie chorował na płuca. Palił nałogowo, pił dużo kawy, sięgał po koniak. Zioła pomagały mu na wiele dolegliwości, ale na chorobę płuc nie znalazł ratunku.
0: Paradoks. Pomagał tylu chorym, a sam nie miał czasu zadbać o siebie.
1: Coraz częściej trafiał do szpitala w Elblągu, a nawet tam wspierał chorych i lekarzy. Na dłuższe leczenie nie chciał sobie pozwolić. Czuł, że jego miejsce jest przy ludziach stojących pod klasztorną furtą i do końca pozostał wierny tej misji.
2: Elbląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
0: W końcu jednak organizm powiedział dość. Jak on sam widział swój dar i swoją rolę, gdy nie był na świeczniku, tylko pisał o sobie w bardziej osobistych tekstach?
1: W nieopublikowanej biografii podkreślał, że nie jest ani uzdrawiaczem, ani cudotwórcą, ani kimś nieomylnym. I że czuje zażenowanie, gdy ktoś tak go nazywa. Chciał po prostu przekazać ludziom choć odrobinę wiedzy i doświadczenia, które zdobył, oraz pokazać bogactwo, jakie daje żywa przyroda dla ludzkiego zdrowia. Dla niego jasnowidz powinien mieć mocną, niezachwianą miłość do ludzi i gotowość do bezinteresownej pomocy, z serdecznym współczuciem.
0: To brzmi jak bardzo wymagająca definicja.
1: On stawiał sobie wysoką poprzeczkę. Pisał, że jeśli w wieloletniej pracy choć jedną iskierkę radości wlał w skołatane ludzkie serca, to nie żył nadaremnie. W Elblągu nadal żyją ludzie, którzy mówią, że zawdzięczają mu zdrowie, spokój albo odnalezienie bliskich.
0: I to się przekłada na pamięć instytucjonalną. Miasto go uhonorowało.
1: W 2004 roku radni Elbląga przyznali mu pośmiertnie honorowe obywatelstwo miasta. Jego imię nosi jedna z ulic i jeden z tramwajów, a w Prabutach jedna z dzielnic. To pokazuje, że nie został zapamiętany jako kontrowersyjny jasnowidz, lecz jako człowiek, który realnie pomagał.
0: Czyli z jednej strony mistyk i wizjoner, z drugiej bardzo konkretny praktyk, który mieszał zioła, pisał książki, jeździł na konferencje i siedział godzinami w konfesjonale.
1: I chyba właśnie ta mieszanka sprawia, że jego postać wciąż fascynuje. Był zakonnikiem, zielarzem, jasnowidzem, duszpasterzem, popularyzatorem wiedzy o przyrodzie. Żył intensywnie, płacił za to własnym zdrowiem, ale do końca pozostał wierny temu, co uważał za swoją misję.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.

0: blaskowym studiu gościmy dzisiaj panią Karolinę Galińską z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, z którą porozmawiamy o planie ochrony Parku Krajobrazowego. Taki dokument strategiczny, na którym jakby opiera swoją pracę Park Krajobrazowy, ale o szczegóły, o opowiedzenie, co to jest za dokument, co to za plan, to już poproszę właśnie panią Karolinę.
1: Dzień dobry. Co to jest plan ochrony? Plan ochrony akurat tutaj dla nas, dla Parku Krajobrazowego, to jest dokument planistyczny, który obowiązuje przez kolejne 20 lat. Jest on ustanawiany uchwałą przez Sejmik Województwa. Obecny plan

Państwo. To jest dokument planistyczny, który obowiązuje przez kolejne 20 lat. Jest on ustanawiany uchwałą przez Sejmik Województwa. Obecny plan

0: tym trwają prace nad nowym dokumentem, który wykonuje dla nas firma zewnętrzna wyłoniona w trakcie przetargu. Obowiązek sporządzenia takiego planu ochrony spada na dyrektora parku i wynika z ustawy o ochronie przyrody.
1: Plan jest przygotowywany na bardzo długi okres czasu, na 20 lat. Co taki dokument musi zawierać?
0: Musi uwzględniać wszystkie czynniki środowiskowe czy też społeczne, które mogą mieć wpływ na zachowanie i ochronę tutaj wartości przyrodniczych, kulturowych, historycznych czy też walorów krajobrazowych. Określa na przykład zasoby, przede wszystkim jakie znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego, i nakreśla kierunek ich ochrony. I tutaj na przykład przy zasobach przyrodniczych może to być zachowanie różnorodności gatunków flory, gatunków zwierząt, ochrona gleb, zachowanie starodrzewów. Przy wartościach historycznych i kulturowych to na przykład zachowanie historycznych układów osadniczych, traktów, założeń dworsko-parkowych czy zabytkowych kapliczek, przydrożnych krzyży, a także tradycję turystyczną, krajoznawczą czy użytkowanie terenów Wysoczyzny Elbląskiej pod względem rekreacji. Natomiast odnośnie walorów krajobrazowych to może być na przykład zachowanie otwarć widokowych, enklaw wokół osad wiejskich, zespołów krajobrazu otwartego oraz charakterystycznych cech rzeźby terenu, zwłaszcza w strefie krawędziowej Wysoczyzny Elbląskiej.
1: Nie jest to łatwe, chociażby dlatego, że zmiany cywilizacyjne, to był poprzedni dokument opracowywany, nikomu się na przykład w głowie nie śniło, że ten teren wokół nas będzie na przykład utkany wiatrakami, które są w tej...
0: No to jest trudny temat, też nie jest to dla nas łatwe, staramy się jak możemy, żeby te walory krajobrazowe zostały zachowane, czy to poprzez, przed wiatrakami powiedzmy, czy też przed innymi czynnikami, bo bywają różne.
1: Proszę w takim razie powiedzieć, na czym polegają prace nad przygotowaniem tego planu ochrony? Jak to wygląda w praniu?
0: Można tak powiedzieć ogólnie, że prace podzielone są na kilka etapów. I upraszczając, na początku oczywiście jest pozyskiwanie i analiza dostępnych danych, publikacji naukowych. Firma, która realizuje wykonanie planu, bazuje oczywiście na materiałach, obserwacjach, inwentaryzacjach samych pracowników parku, którzy to cały czas trzymają pieczę oczywiście nad tym terenem. Pozyskanie odpowiednich zgód na badanie gatunków chronionych, następnie prace inwentaryzacyjne w terenie, by ocenić zasoby, jakie tutaj mamy, ich stan i w przyszłości zagrożenia. Nad opracowaniem tego dokumentu pracują zespoły przyrodników, specjaliści od hydrologii, geologii, zagospodarowania przestrzennego, specjaliści do spraw krajobrazów, także kulturowych, do spraw turystyki, rekreacji, edukacji oraz geograficznych systemów informacji przestrzennej, czyli tak zwany GIS. Na koniec dokument, mówiąc kolokwialnie, przechodzi przez proces opiniowania, uzgodnień i ostatecznie zostaje przedłożony Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako projekt uchwały do uzgodnienia. Oczywiście cały ten proces musi być zgodny z wymogami prawa.
1: Jesteście już Państwo po tym etapie jakby gromadzenia informacji, tak?
0: Plan ochrony, prace nad planem ochrony tutaj dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na szczęście przewidują okres dosyć duży, bo 2 lat. I dzięki temu specjaliści mają czas, żeby przebywać w terenie, zbierać dane w terenie przez okres wiosny, lata, jesieni i zimy, tak? Czyli mają naprawdę bardzo dobre warunki na to, żeby pozyskać jak najwięcej informacji.
1: Zwierzęta, część z nich jest sezonowo na naszym terenie, no i tylko w ten sposób można jakby rzeczywiście zweryfikować, co tam się pojawiło nowego.
0: Oczywiście, jest tak jak Pan mówi, no ale bywa, że jest to zależne od różnych czynników i czasami prace nad planem ochrony trwają dużo krócej, na przykład rok.
1: Ja wiem, że to wszystko jest jeszcze na etapie zbierania, weryfikowania, ale być może już macie Państwo informację,

0: na tych przestrzeni ostatnich lat, jakby ta fauna i flora na Wysoczyźnie Elbląskiej się zmieniła. Być może pojawiają się jakieś nowe gatunki zwierząt, a może jakieś rośliny, albo zadziało się tak, czego byśmy pewnie nie chcieli, że jakieś tam gatunki są zagrożone bardziej niż były, nie wiem, kilka czy kilkanaście lat temu.
1: Przede wszystkim musimy tu stwierdzić, czy poprzednie formy ochrony były prawidłowe, tak? Przyniosły oczekiwane efekty i faktycznie chroniły odpowiednio te zasoby. Jest podsumowanie gatunków, czy też zasobów, które tutaj do tej pory mieliśmy, jeżeli chodzi czy tam o gatunki roślin, czy zwierząt, no nie zmieniają one się w nie wiadomo jaki sposób. Musimy określić, czy jest ich mniej, czy więcej, czy co na przestrzeni tych 20 lat się wydarzyło.
0: Czy w trakcie prac nad tym planem ochrony, czy w jakiś sposób mogą włączać się mieszkańcy naszego regionu?
1: Oczywiście, jak najbardziej, i jest to zresztą wymóg ustawy o ochronie przyrody, czy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie. Wszystkie osoby i podmioty zainteresowane pracami nad planem ochrony mają możliwość zgłaszania do niego uwag i wniosków. O przystąpieniu do prac zostali powiadomieni wszyscy potencjalni interesariusze. Po opracowaniu części strategicznej pod koniec roku odbędą się konsultacje społeczne z gminami i innymi interesariuszami planu ochrony, a w przyszłym roku natomiast zostanie przygotowany już operat generalny i trzecie warsztaty prezentujące koncepcję. Na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej największy obszar zajmuje gmina Tolkmicko i to na pewno u nich odbędzie się takie spotkanie, konsultacje.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Elbląg News.
3: Znajdujemy się w Elblągu, w biurze żeglugi ostródzko-elbląskiej. Jest ze mną
4: Marta Moszczyńska,
3: pracownik żeglugi. Zacznijmy od tego, jak technicznie to wygląda. Jeżeli chciałbym się przepłynąć statkiem po trawie, jak to się mówi, co muszę zrobić, gdzie się udać?
4: Najlepiej zrobić to internetowo, ale zawsze można do nas zadzwonić, bądź wejść na naszą stronę zegluga.com.pl. Chętnie zawsze pomożemy, doradzimy, można zarezerwować u nas, wykupić bilet, podpowiemy co i jak, nie ma problemu, dobierzemy odpowiednią datę, godzinę.
3: A to jest tak, że macie jeden rejs, czy jest kilka do wyboru?
4: Przeważnie z Elbląga pływamy Elbląg-Buczyniec poprzez Pochylnie, Jezioro Trużno, Rezerwat Przyrody, potem można zwiedzić sobie muzeum i zabieramy wszystkich z powrotem. Są też inne możliwości za pół ceny. Jest zawsze o 16.25 z Jeleń do Elbląga, powrotny statek, więc opłaca się zobaczyć. Można przepłynąć wtedy przez dwie Pochylnie, Jezioro Trużno, kanał i sobie wieczorkiem wrócić do Elbląga, skorzystać ze starówki.
3: Bo macie też od tego sezonu, wracacie po kilkunastu latach do takiej bardzo długiej trasy.
4: Tak, mamy też rejsy 11-godzinne właśnie, które startują z rana. Z Elbląga bądź Ostródy jedziemy 11 godzin przez jeziora, Pochylnie, śluzy, wszystko. I potem wracamy z miejsca końcowego, z Ostródy bądź z Elbląga, z powrotem, a po prostu autokarem.
3: Czyli właśnie, bo pasażerowie są na miejsce startu albo z miejsca docelowego odwożeni lub przywożeni, tak?
4: Przeważnie startujemy statkiem, a powrotnie wracamy autokarem. Zawsze podczas rejsu jest przewodnik po prostu. I po polsku, i po niemiecku, nie ma problemu, angielska wersja też. Można zabierać ze sobą zwierzątko. Nie więcej niż trzy psiaki albo żółwie, co kto lubi i kocha. Można wziąć rower, wybrać się na przejażdżkę. Mamy wiele tras właśnie, które można tam sobie przejechać z Jeleni, Buczyńca, wrócić do Elbląga rowerami, hulajnogami.
3: Kanal Velo, który umożliwia właśnie takie coś, że można popłynąć częściowo statkiem, a potem przesiąść się na przykład na rower. Jak wygląda flota wasza w tym roku?
4: Przeważnie tutaj są na naszym terenie cztery statki, Birkut, Marabut, Pingwin i Kormoran. Dwa pływają z Elbląga do Buczyńca, z Buczyńca do Elbląga też dwa. W Ostródzie mamy dużo więcej statków.
3: Jak trzeba się przygotować do takiego rejsu?
4: Dobrze wziąć butelkę wody, kiedy będzie gorąco, okularki, coś przeciwsłonecznego, może coś z filtrem. Zapowiada się bardzo ładna pogoda. Zabieram wszystkich przyjaciół, rodzinę, pieska, kotka i rower i zapraszam.
3: To część pierwsza poradnika. Jakieś jeszcze porady dla turystów?
4: Dla turystów. No na pewno warto skorzystać z takiej przejażdżki. Jedyna w swoim rodzaju, jedyna w Polsce.
3: Jedyna na świecie chyba nawet.
4: Jedyna na świecie już teraz, tak. Ma swoją historię i jest odrestaurowana, więc bardzo przyjemna jest ta podróż teraz.
3: Warto jakiś aparat chyba też ze sobą zabrać, bo...
4: Tak, i wielu ornitologów bardzo chętnie też korzysta z tej wycieczki. Mamy podróże Jezioro Trużno, więc rezerwat przyrody, ptaków, a w czerwcu pięknie tam kwitną też.
3: Te czasy podróży, jakie to są

0: odcinki, jeżeli wybierzemy na daną trasę, to jaki to jest przekrój czasowy?
1: Z Elbląga do Buczyńca to 4,40, no i pół godzinki z powrotem. Na odcinku Jelenie, Buczyniec, Buczyniec, czyli same pochylnie. Jeżeli dostaniemy się tam do Buczyńca, możemy po prostu same pochylniach pływać, to tak 2-3 godziny, więc wtedy czas jest krótszy, jak dzieci nie wytrzymują, to można tam pojechać. Zawsze troszeczkę mniej.
0: A ten 11-godzinny rejs, on już jest możliwy, czy dopiero będzie?
1: Jest możliwy, kultowy rejs wrócił z powrotem, na całej trasie.
0: Czyli a to jest jeden dziennie, czy...
1: Jest raz w miesiącu, tylko w ostatni czwartek miesiąca. Teraz w maju mamy z Ostródy do Elbląga, dopiero od czerwca mamy z Elbląga do Ostródy. Ale jest tak duże zainteresowanie, tak, że musieliśmy kolejne statki dostawić, więc już jest po 2 albo 3 na ten jeden w miesiącu rejs i naprawdę dobrze się sprzedają bilety.
0: No właśnie, jak zainteresowanie tą naszą atrakcją tutaj regionalną, nawet ogólnopolską, jest coraz większe, czy jest na stałym poziomie?
1: Jest bardzo dużo, właśnie cały czas przyjeżdżają turyści gdzieś z Polski, którzy słyszeli o tym rejsie, pamiętali, kiedy byli mali, z rodzicami pływali, czy z dziadkami 50 lat temu i tak właśnie sobie przypomnieli się znowu.
0: A jeżeli chodzi o narodowość tych turystów, to Polacy dominują, rozumiem, ale są też inne nacje.
1: Tak, mieliśmy wycieczkę z USA niedawno, była pani z National Geographic albo z innej takiej gazety właśnie, też robiła reportaż, ale przeważnie Niemcy. Bardzo dużo niemieckich wycieczek, bardzo dużo. Jeden pan był dzisiaj, też mówił, że jego tata, dziadek kiedyś tu mieszkali, to historie rodzinne, to też tak... Te wszystkie wspomnienia i z opowieści rodziny.
0: Więc sentymentalna podróż. Tak. Dla mnie też byłaby to sentymentalna, bo ja no, już jakiś czas temu dopłynąłem. A jak wyglądają widełki cenowe?
1: Normalny bilet kosztuje 169 zł plus 31 zł bilet powrotny. 200 zł równo wychodzi. Ulgowe bilety są 20 zł tańsze. Z obie strony w sumie wychodzi 20 zł taniej. Czyli 149 plus 31 autobus. Dzieciaki do 8 lat jest dużo taniej, bo tam wychodzi 49 zł plus 18 zł bilet za autobus, więc małe dzieci to zawsze fajnie wycieczkę zabrać, będzie taniej. Psiaki można za mało, opłatą tam 15 zł, rowery 20 zł, a na ten rejs kultowy to było 290 zł normalny, 249 zł ulgowy i 65 zł autobus.
0: A są jeszcze wolne miejsca na ten rejs, 11 godzin?
1: Są, bo dlatego dostawiliśmy w zeszłym tygodniu nowy statek. Okay. Tak, już nie było miejsc.
0: A te ceny to dotyczą niezależnie od tego, na jakim odcinku pływamy, czy to?
1: Nie, to też każdy rejs ma swoją cenę. Za jak jest krótszy, jest taniej. Mówię o tym Elbląg Buczyniec, bo ten startuje od nas. To jest najczęściej. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. To jest ten za 200 zł normalny, 180 wychodzi ulgowy.
0: No tak, nie jest tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
1: Tak jest.
0: Jaki to adres?
1: Zegluga.com.pl.
0: Zegluga.com.pl. My byliśmy dzisiaj w elbląskim oddziale żeglugi ostródzko-elbląskiej. Była ze mną Marta Mączyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Pasłęk kojarzy się wielu osobom z nazwą trochę zagadkową, a to przecież miasto tuż obok Elbląga z bardzo długą i barwną historią, pełną tajemnic, niezwykłej architektury i burzliwych dziejów. Od czasów Prusów po wielkie europejskie konflikty.

0: adres?
1: Zegluga.pl.
0: Zegluga.pl. A my byliśmy dzisiaj w elbląskim oddziale żeglugi ostródzko-elbląskiej. Była ze mną Marta Mączyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Pasłęk kojarzy się wielu osobom z nazwą trochę zagadkową. A to przecież miasto tuż obok Elbląga z bardzo długą i barwną historią. Pełną tajemnic, niezwykłej architektury i burzliwych dziejów. Od czasów Prusów po wielkie europejskie konflikty.

0: w tym pograniczu.
1: A skąd wzięła się nazwa Holland? Brzmi jak przeniesiona z zupełnie innego krańca Europy.
0: W 1297 roku lokowano tam miasto o nazwie Holland, najprawdopodobniej upamiętniając zasadźców z terenów dzisiejszej Holandii. W XIV wieku powstał murowany zamek, rozbudowano fortyfikacje miejskie, zbudowano ratusz i kościół świętego Bartłomieja, a do dziś zachowały się mury o długości około 1200 metrów.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
3: Wróćmy do historii. Wspomniałaś o Krzyżakach, ale ten region to także pole wielu konfliktów polsko-krzyżackich. Jaką rolę odegrał Pasłęk w tych zawirowaniach?
0: Podczas wojny trzynastoletniej mieszkańcy opowiedzieli się po stronie Polski. Doprowadzili do odejścia krzyżackiej załogi z zamku i przez pewien czas stacjonowała tam polska załoga. To pokazuje, że lokalna społeczność potrafiła podjąć ryzykowną decyzję polityczną.
3: A jednak mimo tego wsparcia dla Polski miasto nie trafiło od razu do korony. Jak to się ułożyło po drugim pokoju toruńskim?
0: Zgodnie z jego postanowieniami Pasłęk pozostał w państwie krzyżackim. Po kolejnej wojnie polsko-krzyżackiej znów obsadziła go polska załoga, a następnie miasto znalazło się w granicach Prus Książęcych i dzieliło ich losy polityczne oraz gospodarcze.
3: A co z czasem wojen polsko-szwedzkich?
0: W 1635 roku w kościele świętego Bartłomieja odbywały się wstępne rozmowy pokojowe między stroną polską a szwedzką. Doprowadziły do podpisania 26-letniego rozejmu w Sztumskiej wsi, więc miasto pełniło rolę zaplecza dyplomatycznego, a nie tylko militarnego.
3: Czyli w jednym kościele modlono się, negocjowano pokój, a później jeszcze słuchano muzyki, bo tam przecież są słynne organy.
0: Tak, w latach od 1717 do 1719 Andreas Hildebrand zbudował tam wspaniałe organy. Instrument działa do dziś i jest jednym z ważniejszych zabytków sztuki organmistrzowskiej w regionie.
3: Wspomniałaś wcześniej o nazwie Holland. W pewnym momencie pojawia się jednak określenie Preußisch Holland. Kiedy nastąpiła ta zmiana i co oznaczała?
0: W 1701 roku miasto oficjalnie przyjęło nazwę Preußisch Holland, która utrzymała się do 1945 roku. Dodatek Preußisch podkreślał przynależność do państwa pruskiego i odróżniał miasto od innych miejscowości o podobnej nazwie.
3: A jak wyglądało życie w takim pruskim mieście?
0: Od wieku XIX Pasłęk był siedzibą powiatu. Rozwijał się gospodarczo. Powstawały zakłady produkcyjne, a pod koniec wieku XIX rozkwitły tradycje piernikarskie. Pierniki stały się jednym z symboli dawnego Pasłęka, obok murów i zamku.
2: Elbląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
3: Wróćmy do XIX i początku XX wieku. Wspomniałaś o rozwoju gospodarczym, ale w tym czasie zmieniała się też struktura społeczna wielu miast. Jak to wyglądało w Pasłęku?
0: W Pasłęku działała niewielka gmina żydowska. Do dziś zachował się cmentarz z kilkudziesięcioma macewami. Najlepiej zachowana nekropolia wyznania mojżeszowego na Warmii i Mazurach. Ważne źródło wiedzy o lokalnej społeczności i jej wkładzie w życie miasta.
3: Historia tego regionu to także wojny światowe. Co działo się tu podczas I wojny światowej i jak wyglądał los miasta w czasie II wojny światowej oraz tuż po niej?
0: Pod Pasłękiem powstał obóz jeniecki dla żołnierzy alianckich, mogący pomieścić nawet 15 tysięcy osób, z cmentarzem, na którym pochowano ponad 1 tysiąc, głównie rosyjskich żołnierzy. 23 stycznia 1945 roku Pasłęk zajęły wojska radzieckie. Historyczne Stare Miasto zostało poważnie zniszczone, a po wojnie miasto znalazło się w granicach Polski, rozpoczynając nową epokę odbudowy i przemian ludnościowych.
3: Mimo tych zniszczeń do dziś zachowało się w Pasłęku sporo zabytków. Co można zobaczyć, spacerując po mieście?
0: Długie odcinki murów miejskich, fragmenty zamku, ratusz oraz kościół świętego Bartłomieja z organami Hildebranta. To szlak od czasów krzyżackich przez okres pruski aż po powojenną odbudowę. Jedna z lokalnych legend mówi też o ukryciu w podziemiach zamkowych słynnej bursztynowej komnaty, co podkreśla, że pod dzisiejszym brukiem mogą kryć się tajemnice, których nikt jeszcze nie odkrył.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
3: Skoro w poprzedniej części odkrywaliśmy historię i tajemnicę Pasłęka, to teraz przyjrzyjmy się samemu miastu, które wielu kojarzy się tylko z zamkiem przy drodze krajowej, a tymczasem to miasto z historią, która mogłaby posłużyć za scenariusz serialu.
0: Powstał na miejscu pruskiej osady Paslok. Osadzono tu uchodźców z Holandii sprowadzonych przez mistrza krzyżackiego Meinharda z Herfurtu. Od nich wzięła się pierwsza nazwa – Holland, a prawa miejskie nadano 29 września 1297 roku.
3: Czyli pruska osada, holenderscy osadnicy i krzyżacy w tle. Jak to się przełożyło na wygląd miasta, który widzimy dzisiaj?
0: Najlepiej widać to na Starym Mieście. Pasłęk zachował regularny, gotycki układ urbanistyczny. Czworobok na wzgórzu z rynkiem w formie długiej, reprezentacyjnej ulicy.
3: To ulica Bolesława Chrobrego. Taki uliczny rynek w stylu holenderskim, otoczony gotycko-barokowymi kamieniczkami. A całe Stare Miasto zamykają mury obronne z wieżami i basztami.
0: Jednym z symboli

0: jest brama kamienna, czyli wysoka wieża, główna gotycka brama z pierwszej połowy XIV wieku, niegdyś z dębową kratą i zwodzonym mostem. Druga zachowana brama to brama młyńska, prowadząca do młyna na Podzamczu.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
2: Skoro jesteśmy przy Podzamczu, przejdźmy do zamku, który z drogi wygląda okazale, ale jego historia jest jeszcze bardziej imponująca.
0: Około 1320 roku powstało północne skrzydło zamku na szczycie urwistego wzgórza. Cały zamek miał plan prostokąta z potężnymi piwnicami i lochami, które według przekazów sięgały kilku kilometrów poza mury miasta.
2: Brzmi jak gotowy materiał na legendy o tajnych przejściach, ale wojny mocno go doświadczyły.
0: W czasie wojny polsko-krzyżackiej w 1520 roku zamek zniszczono i rozebrano do fundamentów. Odbudowę rozpoczęto w XVI wieku, później pełnił funkcję wozowni, szpitala, szkoły, a od końca XVII wieku więzienia. W 1945 roku został spalony przez Armię Czerwoną.
2: Jak to możliwe, że dziś wygląda tak dobrze?
0: Dzięki powojennej odbudowie prowadzonej od końca lat 60. do połowy lat 70. W 1972 roku zamek oddano na siedzibę władz administracyjnych, Biblioteki Publicznej i Pasłańskiego Ośrodka Kultury.
2: Wśród zabytków wyróżnia się też kościół świętego Bartłomieja. Z zewnątrz gotyk, w środku barok.
0: Świątynia powstała około 1350 roku jako gotycki kościół halowy. Po pożarze w 1543 roku odbudowano ją, zachowując gotycką bryłę, ale nadając wnętrzu barokowy wystrój.
2: Najcenniejszy jest ołtarz główny.
0: Ołtarz z 1687 roku, wykonany przez mistrza Rigę z Królewca, przedstawia scenę ukrzyżowania z XVII-wieczną panoramą pasłęka w tle, a do tego barokową ambonę wspartą na figurze anioła oraz organy z XVIII wieku, z tej samej serii co słynne instrumenty w oliwie i fromborku.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
2: Pasłęk ma też drugi ciekawy kościół, świętego Jerzego przy ulicy Bohaterów Westerplatte.
0: To renesansowa świątynia z 1598 roku z tryptykiem z Chrystusem ukrzyżowanym. Od 1966 roku służy wspólnie wiernym ewangelickim i prawosławnym.
2: Wróćmy na rynek, bo tam stoi ratusz z burzliwą historią.
0: Gotycko-renesansowy ratusz z 1380 roku został w 1945 roku zniszczony w 80%, a odbudowany i oddany do użytku w 1961 roku.
2: Niedaleko murów Starego Miasta jest Plac Tysiąclecia, miejsce współczesnych uroczystości.
0: Oddany do użytku w 1966 roku, w rocznicę Tysiąclecia Państwa Polskiego, z podium w kształcie konturów orła jest dziś przestrzenią miejskich imprez.
2: Wspomniałaś o zmianach nazw miasta. Uporządkujmy to.
0: Od osady Paslok przez Holland, potem Preussisch Holland, od 1701 roku aż do 1945 roku. Po II wojnie światowej utrwaliła się obecna, spolonizowana nazwa Pasłęk.
2: A jak zmieniała się liczba mieszkańców?
0: Od około 430 osób w XVI wieku do około 5000 na początku XX wieku, po czym w 1945 roku zostało zaledwie 745 mieszkańców. Potem liczba rosła. W 1983 roku do około 10200, a w 2002 roku do około 12500.
2: Od Paslok przez Holland i Preussisch Holland po współczesny Pasłęk. Miasto, które łączy średniowieczne mury, barokowe wnętrza i współczesne ambicje.
0: To miejsce, w którym historia jest widoczna na każdym kroku, ale nie zatrzymała się w miejscu. Mury, zamek, kościoły, ratusz, Plac Tysiąclecia i nowe osiedla tworzą opowieść o mieście, które wiele przeszło, a wciąż się zmienia.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
2: Skoro znane już burzliwe dzieje murów i ulic Pasłęka, to teraz przyjrzyjmy się, jak ta historia zaczęła się w ogóle kształtować. Kto był tu pierwszy, zanim pojawili się Krzyżacy?
0: Na początku byli Prusowie z plemienia Pogezanów. Ten rejon należał do nich do połowy XIII wieku. Potem weszli Krzyżacy, podporządkowali sobie te ziemie, ale Prusowie długo stawiali opór. W dokumentach gród pojawia się w 1267 roku jako Paslok, a pełne prawa miejskie dostał

Na początku byli Prusowie z plemienia Pogezanów. Ten rejon należał do nich do połowy XIII wieku. Potem weszli Krzyżacy, podporządkowali sobie te ziemię, ale Prusowie długo stawiali opór. W dokumentach gród pojawia się w 1267 roku jako Pazlok, a pełne prawa miejskie dostał

0: W jakich zasadach?
1: W 1297 roku przywilej lokacyjny nadał Meinhard von Querfurt, mistrz krajowy w Prusach. Miasto oparto na prawie chełmińskim, takim średniowiecznym kodeksie miejskim regulującym handel, sądownictwo i organizację życia.
0: No właśnie, rzeka. Nazwa miasta sugeruje pasłękę, a płynie wąska?
1: Tak, przez miasto płynie wąska, a nie pasłęka. Ma prawie 50 km długości i uchodzi do jeziora Druzno. Sama nazwa miasta zmieniała się wielokrotnie, a w języku dawnych Prusów funkcjonowała forma Paistlauks.
0: Skoro mowa o znaczeniu miasta, przejdźmy do zamku. Kto kontrolował zamek, ten rządził okolicą.
1: Zdecydowanie. Zamek powstał na miejscu wcześniejszych umocnień, a pierwsze murowane skrzydło wzniesiono około 1320 roku. W czasach krzyżackich była to siedziba komtura, a później prokuratora, odpowiedzialnego za sądownictwo, administrację i dowodzenie wojskami.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
0: Jaką rolę pasłęk odegrał po bitwie pod Grunwaldem?
1: Po zwycięstwie w 1410 roku wojska polskie na krótko zajęły pasłęk. Podczas buntu miast pruskich mieszkańcy wypowiedzieli posłuszeństwo zakonowi, ale zamek pozostał w rękach krzyżaków i ostrzelał miasto. W 1463 roku, po zdradzie części mieszkańców, krzyżacy zajęli miasto, lecz zamek bronił się dalej. Wojska polskie Piotra Dunina spaliły miasto, wyparły krzyżaków i utrzymały zamek.
0: Jak zakończyła się ta wojna i co przyniósł drugi pokój toruński?
1: Drugi pokój toruński z 1466 roku zakończył wojnę 13-letnią. Pasłęk przyznano zakonowi w zamian za Sztum. W czasie ostatniej wojny z zakonem w 1520 roku wojska polskie obległy pasłęk, a po sprowadzeniu dział z Krakowa załoga poddała się 29 kwietnia. Miasto i zamek ucierpiały, ale pasłęk przeszedł pod kontrolę polską i pozostał w niej do powstania świeckich Prus książęcych.
0: A potem wojny polsko-szwedzkie. Jak pasłęk znalazł się na ich trasie?
1: Spór o Inflanty i koronę szwedzką sprawił, że wojny Zygmunta III Wazy ze Szwecją objęły także Prusy. W 1626 roku pasłęk zajął król Gustaw II Adolf, nałożył wysoką kontrybucję, a żołnierze rabowali mieszkańców. Po krótkim wejściu oddziałów elektora brandenburskiego okupacja szwedzka wróciła i trwała do 1627 roku.
2: Elbląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
0: W pasłęku toczyły się też rozmowy pokojowe. Co działo się w kościele świętego Bartłomieja?
1: Po wygaśnięciu rozejmu ze Starego Targu w styczniu 1635 roku w pasłęku rozpoczęto negocjacje polsko-szwedzkie. Odbyły się dwa spotkania delegacji w kościele świętego Bartłomieja. Szwedzi zaproponowali bardzo odległy termin kolejnego posiedzenia, co Polacy odebrali jako grę na zwłokę. Zerwali rozmowy i przenieśli rokowania do sztumskiej wsi, gdzie podpisano pokój.
0: A w czasie potopu szwedzkiego?
1: W 1656 roku na zamku w Pasłęku spotkali się król Szwecji Karol X Gustaw i elektor brandenburski książę Prus Fryderyk Wilhelm. Uzgodnili wspólne działania przeciwko Rzeczypospolitej, a Szwedzi przekazali Pasłęk elektorowi. Pod koniec 1657 roku Fryderyk Wilhelm przeszedł jednak na stronę Polski w zamian za zwolnienie z przysięgi lennej. Tak Prusy książęce uniezależniły się od korony.
0: Był też dramatyczny epizod oblężenia miasta przez Szwedów.
1: W marcu 1659 roku prawie 5 tysięcy żołnierzy szwedzkich rozpoczęło oblężenie Pasłęka. Obrońcy sami spalili południowe przedmieścia, aby utrudnić atak. Miasto się obroniło, głównie dzięki zaangażowaniu mieszkańców, ale straty były ogromne.
0: Po Szwedach przyszli Rosjanie i wojna siedmioletnia.
1: W styczniu 1758 roku wojska rosyjskie generała Wilhelma Fermora wkroczyły do Prus książęcych. Król pruski Fryderyk II wycofał swoje oddziały, więc Pasłęk zajęto bez walki. Okupacja miała głównie charakter administracyjno-finansowy. W grudniu 1757 roku caryca Elżbieta I ogłosiła ukaz uznający Prusy za prowincję Rosji i nałożyła wysokie obciążenia. Pasłęk musiał utrzymywać garnizon, a jego kontrybucje stanowiły około 30% sumy dla całych Prus górnych. Dopiero w lipcu 1762 roku ukaz zniesiono, a po wojnie wróciły rządy króla pruskiego.
0: Widać więc, że Pasłęk był czymś więcej niż małym miasteczkiem. Przez wieki przechodziły tędy wielkie europejskie konflikty, a ich ślady widać w zamku, układzie miasta i nazwach zmieniających się wraz z kolejnymi władcami.
3: Doraźne naprawy i długoterminowe inwestycje. Wody Polskie rozpoczęły właśnie remont fragmentu wałów kanału Elbląskiego. Przedsiębiorstwo podpisało także dwie ważne umowy dotyczące tego unikalnego w skali światowej zabytku hydrotechniki. Mówi Bogusław Pinkiewicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
4: Obecnie na kanale Elbląskim na pochylni Kąty trwają prace związane z koniecznością naprawy obwałowania kanału biegowego, które zostało uszkodzone podczas nawalnych deszczy latem ubiegłego roku. Wtedy to deszcz spływający z pobliskich pól doprowadził do rozwoju rozmycia wału i jego uszkodzenia. Został on

0: prowizorycznie naprawiony, a obecnie przeprowadzona jest trwała naprawa, tak aby ta usterka się drugi raz nie powtórzyła. Jednocześnie Wody Polskie podpisały umowę partnerstwa ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Brzęskiego i Pojezierza Iławskiego. Są to umowy partnerstwa, których celem jest i rewitalizacja kanału Elbląskiego. Jest to taki plan działań rewitalizacyjnych rozłożonych na dwa etapy, które mają na celu daleko posunięte inwestycje, które usprawnią i podtrzymają funkcjonalność kanału na następne lata. Tutaj mówimy o kosztach rzędu 270 milionów złotych przeznaczonych właśnie na liczne prace rewitalizacyjne i naprawcze na różnych odcinkach. Chodzi tu o prace budowlane na odcinkach kanałów na długości około 34 km oraz modernizację obiektów hydrotechnicznych takich jak jazy czy przystanie. I drugie partnerstwo, jakie mamy podpisane właśnie też z tym podmiotem, jest to partnerstwo mające na celu rozbudowę szlaku kulturowego kanału Elbląskiego. Jest to takie przedsięwzięcie nakierowane bezpośrednio na turystykę, które ma zwiększyć atrakcyjność regionu, zbudować kulturalny wizerunek, kulturalny obraz kanału Elbląskiego, jakby nie ograniczając go tylko do samego przewozu, ale też tworząc pewną ofertę kulturalną dla turystów, zachęcającą ich do pozostania dłużej i korzystania z atrakcji regionu.
1: Mimo prowadzonych obecnie prac w rejonie Pochylni Kąty, kanał Elbląski jest cały czas dostępny dla statków pasażerskich.
2: Dzień dobry, dziś w Radiu SK odwiedzamy Braniewskie Centrum Kultury i od razu bardzo dobra informacja. Braniewskie Centrum Kultury w wakacje tego roku rozpocznie remont znanej nam wszystkim sali kinowo-widowiskowej. O szczegółach porozmawiamy z dyrektorką BCK Dorotą Sobolewską. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cieszymy się bardzo. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i takie dofinansowanie dostaliśmy. Dostaliśmy 300 tysięcy na remont naszej sali kinowej. Chcieliśmy troszkę więcej, ale dostaliśmy 300 i takimi środkami będziemy dysponować. Cieszymy się bardzo, ponieważ sala kinowa wymaga już remontu. Chcemy, żeby warunki panujące w naszej sali kinowej były coraz lepsze, żeby Państwo, nasi mieszkańcy i nie tylko mogli korzystać z lepszych już warunków na tej sali.
2: Co się uda zrobić dzięki temu dofinansowaniu?
3: Dofinansowanie jest na realizację zadania w programie Infrastruktura Domów Kultury. Planujemy zrobić piękną scenę, nowe kotary, do tego nowe nagłośnienie. Środki możemy wykorzystać też na remont rampy, czyli to są tylne schody, które i ewakuacje, które są teraz mocno już nadwyrężone i wymagają natychmiastowej jakby już naprawy, więc te wszystkie środki, które dostaniemy oczywiście również wkład własny, będziemy kierować na całą renowację już i schodów, i sceny. Scena będzie też malowana. Projekt obejmuje kompleksową modernizację infrastruktury Brańskiego Centrum Kultury, niezbędną do zapewnienia bezpiecznego i funkcjonalnego użytkowania obiektu. Zadanie to ma charakter zarówno modernizacyjny, jak i inwestycyjny, ponieważ większość prac wynika bezpośrednio z konieczności likwidacji skutków zdarzeń losowych, które ograniczyły możliwość prowadzenia działalności statutowej BCK. W ramach tego projektu przewidziano wykonanie prac budowlanych obejmujące modernizację schodów technicznych, co zapewni właściwy stan techniczny i bezpieczne użytkowanie obiektu. W sali widowiskowo-kinowej zaplanowaliśmy renowację podłogi sceny. Konieczna jest ta renowacja po uszkodzeniu wskutek intensywnych opadów deszczy, które dotknęło miasto w lipcu 2025. Konieczna jest również modernizacja wyposażenia sali widowiskowej poprzez wymianę zalanych kotar scenicznych oraz zakup konsoli, mikrofonów i statywów. Niestety nie starczy nam, chcieliśmy również na wymianę foteli. Kwotą, o którą wnioskowaliśmy, była 600 tysięcy. Niestety dostaliśmy połowę mniej, więc sama wymiana foteli opiewa na kwotę około 500 tysięcy, więc niestety nie mamy możliwości takich, ale będziemy działać dalej i mam nadzieję, że kolejne nasze projekty będziemy kierować na wymianę foteli i nam się uda.
2: No właśnie, bo to się na pewno marzy mieszkańcom, wam również przede wszystkim, ale mieszkańcom, którzy korzystają z sali, wymiana tych foteli.
3: Tak, i przymierzamy się już kolejny raz do wymiany foteli. Już mamy konkretną kwotę, więc fotele niestety nie obejmą

0: tego projektu, ponieważ środki są o wiele mniejsze niż wnioskowaliśmy, ale oczywiście będziemy składać kolejne projekty, aby te fotele można było wymienić na nowe, nowoczesne. Nowe, nowoczesne i wygodne.
1: Jak długo będzie trwała ta modernizacja, skupiona tak naprawdę wokół sceny, prawda?
0: Pierwsza część remontu, czyli remont sceny kinowej, będzie już w tym roku, w lipcu i w sierpniu. Reszta prac zaplanowane są na rok 2027. Na taki okres opiewa nasz projekt.
1: Czyli kino po wakacjach będzie działało?
0: Kino jak najbardziej będzie działało, z piękną sceną, z nowymi kotarami, z nowym nagłośnieniem. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko sprawnie zrealizować i we wrześniu już ruszymy z naszą piękną sceną.
1: A jeżeli mowa o wakacjach, to na szczęście jest amfiteatr miejski i tam przy sprzyjającej pogodzie odbywać się będzie wiele wydarzeń, a zacznie się od Braniewskich Piwowarów. Co prawda my już podawaliśmy pierwsze nazwiska, ale może teraz to usystematyzujmy i powiedzmy o gwiazdach i o programie tegorocznych Piwowarów Braniewskich.
0: Tak, w Braniewskim Amfiteatrze Miejskim piwowary od 3 lipca do 4. Na scenie zobaczymy w piątek, jak zawsze, naszych lokalnych artystów na początku wydarzenia, a już o godzinie 16.30 zespół Antyreflex o 18.30 w piątek i nasz rewelacyjny Rafał Szewczuk, czyli perkusista tego zespołu, który działa z zespołem w Warszawie obecnie. Występują, możemy ich zobaczyć w telewizyjnym show, możemy im kibicować, a następnie o godzinie 20 zespół Southern Grace w pięknym widowisku. Zapraszamy serdecznie. Sobota, 4 lipca o 16 również nasi artyści lokalni, 17.30 Aleksander Ryś, 18.30 Stefano Tarantino z tancerzami i o 20 Maciek Maleńczuk. To są nasi artyści zaplanowani na Braniewskiej Piwowary 2026. Tym, którzy nie wiedzą, to przypominam, że Rafał Szewczuk to mieszkaniec Braniewa, bardzo zdolny, młody człowiek, wspaniały perkusista. Cieszymy się bardzo, że przyjedzie ze swoją grupą do nas.
1: Wakacje to też czas organizowanego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i różnego rodzaju atrakcji. Czy też już coś planujecie?
0: Również z Narodowego Centrum Kultury dostaliśmy dotację na Letnią Akademię Sztuk Scenicznych, czyli wakacje w Braniewskim Centrum Kultury. Zadanie zakłada realizację wakacyjnego programu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, obejmującego cykl bezpłatnych warsztatów muzycznych, tanecznych, teatralnych i wokalnych prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów. Uczestnicy będą pracować w małych, większych grupach, rozwijając swoje kompetencje artystyczne, kreatywność oraz umiejętność współpracy. Efektem całego tego projektu, czyli tego procesu, będzie ogólnodostępny koncert finałowy w amfiteatrze. Zaprezentujemy tam również stroje, które będziemy mogli wykonać podczas tych warsztatów. W trakcie warsztatów, w trakcie realizacji projektu nagramy teledysk, swój utwór wakacyjny, więc będzie się u nas miło, kulturalnie działo podczas wakacji.
1: Czyli zapowiadają się bardzo atrakcyjne wakacje, a tymczasem wiosennych atrakcji też w Braniewskim Centrum Kultury nie brakuje.
0: Zapraszam serdecznie.
2: SK Elbląg News.
1: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Braniewskiego Muzeum, z Muzeum Ziemi Braniewskiej. Warto w tym momencie przypomnieć, że Muzeum Ziemi Braniewskiej w Braniewie istnieje już od 10 lat. Obchody, z tego co wiem, mają być we wrześniu jubileuszowe, ale tym razem porozmawiamy o 10. edycji Braniewskiej Nocy Muzeów, bo tak się składa, że w maju Noc Muzeów obchodzi wiele różnych instytucji i nie mogło w tym gronie zabraknąć również Muzeum Ziemi Braniewskiej. A w muzeum spotkaliśmy Dorotę Olbryś, która zaprosi nas i opowie nam kilka słów o tym, co się będzie działo w trakcie Braniewskiej Nocy Muzeów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich. Noc Muzeów w tym roku rozpoczniemy już o godzinie 12. Zostawi się przed muzeum wioska wikingów, taką zbudują osadę wikingów. W samym muzeum będą się odbywały warsztaty malarskie,

0: które poprowadzi pani Barbara Krajnik. Też pomyśleliśmy w tym roku o małych poszukiwaczach. Będzie taka wyspa skarbów w piachu. Dzieci będą mogły za pomocą detektorów, wykrywaczy wyszukać skarby. Też taką nowością, którą wprowadzamy, to będzie gra miejska, w której osoby, które zgłoszą chęć, będą to osoby w grupach. Grupy będą 2 do 5 osób. Dostaną zdjęcia, fragmentów związanych z miastem, architekturą miasta i mapę. I na podstawie tej mapy i tych zdjęć będą musieli odnaleźć punkty, które znajdą się w grze, której finał zakończy się zarówno tej gry, jak i warsztatów o godzinie 16.
1: A o godzinie 16 oficjalne otwarcie jubileuszowej Nocy Muzeów i tam będą atrakcje związane z występami artystycznymi, z oczywiście zwiedzaniem

0: Tak, wieża Jamnica.
1: XIV-wieczna wieża Klesza budzi czasami grozę i no różnie tam bywa, ale zapraszamy.
2: Będzie na pewno bezpiecznie, może trochę strasznie.
1: Tak.
2: Raczej tajemniczo. Dziękuję bardzo, Dorota Olbryś, Towarzystwo Miłośników Braniewa i Muzeum Ziemi Braniewskiej. Zapraszamy.
3: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg. Eska Elbląg News.
4: Dziś zabierzemy Was do Elbląga. Od dawnego kościoła Dominikanów przez niezwykłą przemianę świątyni w galerię L i historię człowieka, który połączył to miasto z europejską awangardą. Zaczynając od kościoła mariackiego, który kojarzy się z potężną gotycką bryłą przy murach Starego Miasta, ale jego historia jest dużo bardziej zawiła niż tylko opowieść o cegłach i sklepieniach. Prawda?
5: Zdecydowanie tak, bo to dawne serce elbląskich Dominikanów, które z czasem stało się głównym kościołem protestanckim, a dziś jest zdesakralizowaną, ale wciąż ważną dla miasta budowlą, której początki sięgają XIII wieku i czasów zakonu krzyżackiego.
4: Jak w ogóle doszło do tego, że Dominikanie pojawili się właśnie tutaj?
5: W XIII wieku przybyli z Krakowa, a w 1238 roku wielki mistrz Herman Balk wystawił dokument fundacyjny. Dał im parcelę pod klasztor i otworzył drogę do budowy kościoła Najświętszej Marii Panny, który stał się najważniejszą świątynią miasta.
3: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
4: I od razu powstał ten okazały gotyk, który widzimy dzisiaj?
5: Nie, początek był skromny. W 1246 roku zezwolono na budowę ceglanego kościoła bez wieży przy murach miejskich, a potem wzniesiono prezbiterium, chór, zakrystię i kilka niewielkich pomieszczeń, które stały się zalążkiem całego kompleksu.
4: A jak spokojnie ta budowa przebiegała w niespokojnym XIII wieku?
5: Przerwało ją powstanie pruskie z lat 1260-1274, po którego stłumieniu Dominikanie wrócili i przebudowali oratorium w stylu wczesnogotyckim, a w XIV wieku dobudowano południową nawę i sklepione krużganki, dzięki czemu klasztor osiągnął pełniejszą formę.
4: A potem przychodzi katastrofa, czyli wielki pożar, który zmienia wszystko.
5: W 1504 roku pożar strawił kościół, ale natychmiast przystąpiono do odbudowy. Połączono nawy południowe w dwunawową halę, przykrytą sklepieniem sieciowym i jednym dachem z wieżyczką. Dodano zachodni przedsionek z kryptą i kryptę pod zakrystią, a całość zakończono w 1514 roku.
4: Architektura się ustabilizowała, ale XVI wiek w Elblągu to czas reformacji, więc zmieniła się przede wszystkim funkcja tego miejsca.
5: Rozwój reformacji doprowadził do upadku klasztoru, a w 1542 roku ostatni Dominikanie opuścili świątynię, która przeszła w ręce Rady Miejskiej i stała się głównym kościołem protestanckim, służąc elbląskiej gminie jako miejsce kultu i pochówków.
4: To oznacza też zmianę w sposobie korzystania z przestrzeni, zwłaszcza jeśli chodzi o pochówki.
5: Chowano tam przede wszystkim patrycjuszy, na cmentarzu, w kościele i krużganku, zwykle w grobach rodzinnych, a z czasem posadzka została usłana płytami nagrobnymi z inskrypcjami. Choć do dziś w prezbiterium i krużganku zachowało się tylko kilka płyt i fragmentów z XVI-XVIII wieku.
4: Pojawiły się też epitafia, prawda?
5: Tak, w ściany i filary wmurowywano obrazy oraz ozdobne kamienne tablice z napisami, portretami, herbami i symbolami śmierci. A wśród najcenniejszych zachowanych elementów są m.in. epitafium burgrabiego Jana Jungschulza z 1631, płyta Izaaka Szpiringa ku czci króla Władysława IV z 1647 roku oraz manierystyczna płyta Hansa Grossa z roku 1600.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
4: Jak II wojna światowa odbiła się na kościele mariackim?
5: W 1945 większość wyposażenia uległa zniszczeniu. Kościół służył jako schron, stał się celem ostrzału, a podczas oblężenia Elbląga został poważnie uszkodzony i wypalony.
4: Co dokładnie stało się z konstrukcją budowli?
5: Runęło sklepienie obu naw, zawaliły się szczyty, ogień i ostrzał zniszczyły budynki klasztorne, a po wojnie kościół stał w ruinie, choć ocalały prezbiterium, zakrystia i krużganek z dachami.
4: Czy cokolwiek z tych kamiennych świadectw przeszłości dało się jeszcze uratować?
5: Część epitafiów i płyt nagrobnych przetrwała, ale większość zniszczyły wojna i zaniedbania, więc dziś kościół mariacki nosi ślady kilku epok. Od średniowiecznego klasztoru Dominikanów, przez protestancką świątynię patrycjuszy, po ruinę po II wojnie światowej.
4: Ta jedna budowla pokazuje całą historię Elbląga, a jednocześnie wciąż stoi przy murach miejskich, tak jak na początku.
5: Mimo zniszczeń, kościół zachował zasadniczy kształt z początku XVI wieku, a jego mury opowiadają o zmieniających się religiach, elitach i zwyczajach pogrzebowych w mieście, w którym przez wieki krzyżowały się wpływy polskie, niemieckie i pruskie.
4: Można więc powiedzieć, że to nie tylko zabytek architektury, ale też archiwum pamięci z cegieł, sklepień, płyt nagrobnych i epitafiów.
5: Dokładnie tak, bo patrząc na ocalałe prezbiterium, krużga

0: Anek i pojedyncze płyty z XVI i XVII wieku widzimy kunszt dawnych rzemieślników i świadomość mieszkańców, którzy chcieli upamiętnić siebie i bliskich w jednym z najważniejszych miejsc Elbląga.
1: A to wszystko zaczęło się od dokumentu fundacyjnego wielkiego mistrza krzyżackiego z XIII wieku i grupy dominikanów z Krakowa.
0: Ten początek pokazuje, że Elbląg od zawsze był częścią szerszej sieci powiązań religijnych, politycznych i gospodarczych, a Kościół Mariacki, choć dziś zdesakralizowany, pozostaje jednym z najważniejszych świadków tej historii.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
3: Skoro znamy już burzliwe losy Kościoła Mariackiego w Elblągu, czas zajrzeć do innej dawnej świątyni, która stała się miejscem bardzo odważnych eksperymentów artystycznych. Można powiedzieć, że to trochę kościół, trochę laboratorium sztuki.
0: Chodzi o Galerię L, czyli dzisiejsze Centrum Sztuki w dawnym kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. W 1961 roku plastyk Gerard Kwiatkowski przejął ruiny dawnego kościoła dominikańskiego i urządził tam pracownię, która od razu stała się Galerią Sztuki Współczesnej.
3: Od jednego wernisażu do całego Centrum Sztuki. Przełomem były biennale form przestrzennych, o których w Elblągu mówi się do dziś.
0: Pierwsze biennale miało jasny program – połączyć środowisko artystyczne z robotniczym. Zamek dał materiał i zaplecze techniczne, a artyści tworzyli metalowe formy przestrzenne, które trafiały wprost do miejskiej przestrzeni.
3: Rzeźby nie lądowały w magazynie, tylko wychodziły na ulice i skwery. W Elblągu stanęły prace m.in. Magdaleny Abakanowicz i Zbigniewa Dłubaka.
0: Te formy stały się znakiem rozpoznawczym miasta. Zainteresowało się nimi Ministerstwo Kultury i Sztuki. Pojawiły się echa w UNESCO, a nawet inspiracja dla podobnych działań w duńskim Aalborgu. Z czasem biennale zmieniało formułę, a Galeria L reagowała na to, czym żyła polska awangarda.
3: Trzecia edycja biennale była już zupełnie inna. Mniej rzeźb, więcej idei.
0: Ograniczono liczbę uczestników, ale dano im pełną swobodę. Zamiast kolejnych metalowych obiektów pojawiły się działania łączące światło, dźwięk, ruch, kolor oraz gry z czasem i przestrzenią. A braki materiałowe przyspieszyły narodziny protokonceptualizmu i popchnęły Kwiatkowskiego w stronę sztuki pojęciowej.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
3: I tak dochodzimy do słynnego Zjazdu Marzycieli, czyli czwartego Biennale Form Przestrzennych. Bardzo poważnego kroku w stronę sztuki konceptualnej.
0: To moment, w którym sztuka stała się sztuką redukcji. Zamiast trwałych obiektów pojawiły się efemeryczne działania. Prelekcje, manifesty, akcje, ekspozycje fotograficzne i projekcje filmowe. Każdy akt twórczy mógł stać się formą wypowiedzi artystycznej.
3: A piąte biennale zamieniło Galerię EL w kino eksperymentalne.
0: W 1973 roku Galeria EL stała się na czas biennale kinem laboratorium. Wyświetlano filmy z Polski i z zagranicy. Odbywały się koncerty, działania teatralne i akcje konceptualne, skupione na języku formalnym filmu, a nie na tradycyjnej fabule.
3: W połowie lat 70. nastąpiło jednak załamanie. Kwiatkowski wyjechał do Niemiec, a Galeria EL jako laboratorium sztuki przestała istnieć.
0: Odejście założyciela było ogromnym ciosem. Trzeba było znaleźć nową drogę, choć prestiż placówki był już ogólnopolski.
3: W drugiej połowie 1974 roku kierowanie galerią przejął Paweł Petasz, który postawił na sztukę konceptualną i mail art.
0: Galeria znów stała się miejscem eksperymentów korespondencyjnych, ale zły stan budynku i brak magazynu zniszczyły wiele dzieł, więc na początku 1976 roku działalność zawieszono i rozpoczęto generalny remont.
3: Po latach ciszy przyszło nowe otwarcie.
0: W 1982 roku obiekt wyremontowano, a komisarz Ryszard Tomczyk przekształcił Galerię EL w Centrum Sztuki. Pojawiły się widowiska czasoprzestrzenne, elementy happeningu i duże wydarzenia, takie jak interdyscyplinarne spotkania twórcze.
3: Wrócił też motyw miasta jako pleneru. Ingerencje nawiązywały do tradycji pierwszych biennale.
0: Ingerencje polegały na wprowadzaniu nowych form w istniejący zbiór rzeźb i w samo tworzywo. Zamek ponownie wsparł działania. Powstało kilkanaście realizacji z materiałów mniej trwałych niż metal, z założenia poddanych działaniu czasu i pogody.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Elbląg.
3: W podobnym duchu odbył się plener What Now z udziałem studentów i absolwentów z Holandii oraz z Warszawy. Potem stery przejął Andrzej Szatkowski, który przesunął akcent w stronę sztuki komputerowej i muzyki.
0: What Now zorganizowano z pracowniami profesorów Ewerta Hilgemana i Ryszarda Winiarskiego. Powstały rzeźby nawiązujące skalą do dawnych form przestrzennych, a Hilgeman deformował metalowe formy siłą kontrolowanej implozji. Od 1987 roku Szatkowski zorganizował pierwsze w Polsce międzynarodowe warsztaty komputerowe, a dawny kościół stał się naturalnym miejscem koncertów, od jazzu po poezję śpiewaną.
3: Stąd noce pod księżycem, a może pod dwoma. Elbląskie spotkania z poezją śpiewaną. Jeden z najstarszych cykli muzyczno-poetyckich w mieście.
0: Później galerią kierował Jarosław Denisiuk, a od 2018

0: 2012 roku Adriana Rążewska-Kotyńska. W 2010 roku przeprowadzono rewitalizację dawnego kościoła i klasztoru. Powstała szklano-stalowa empora na kolekcję sztuki geometrycznej podarowaną przez Kwiatkowskiego. Centrum Sztuki Galeria EL z niezwykłym budynkiem i otwarciem na sztukę aktualną, od metalowych rzeźb po dzisiejsze wystawy i koncerty, wciąż interesuje się sztuką żywą, która stawia pytania o współczesną rzeczywistość.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SKL Bląk.
2: Skoro znamy już drogę Galerii EL od kościoła do eksperymentalnego Centrum Sztuki, czas przyjrzeć się człowiekowi, który nadał jej ten niezwykły rytm. Gerhard Jürgen Blum Kwiatkowski. Nazwisko długie, biografia jeszcze dłuższa. Kim on właściwie był dla miasta i dla sztuki?
0: To był artysta o znaczeniu europejskim, bardzo mocno wpisany w historię Elbląga. Malarz, twórca instalacji, autor pomników w przestrzeni publicznej, teoretyk i kurator sztuki, a do tego animator życia artystycznego. Urodził się w 1930 roku w Faulen, dziś Ulnowie, a choć później mieszkał w Niemczech, Elbląg stał się jednym z najważniejszych punktów jego życiowej trasy.
2: Czyli nie tylko artysta z pracownią, ale ktoś, kto lubił wyjść z obrazami do ludzi, poruszyć środowisko.
0: Zdecydowanie tak. W drugiej połowie lat 50. współtworzył w Elblągu klub młodej inteligencji Czerwona Oberża, a potem w 1961 roku założył Laboratorium Sztuki i Galerię EL w dawnym kościele podominikańskim. W powojennych ruinach zobaczył potencjał dla sztuki współczesnej, a galeria stała się miejscem eksperymentu, dialogu i artystycznej prowokacji.
2: I z tego żywego organizmu narodziło się Biennale Form Przestrzennych. Co to w praktyce znaczyło?
0: Od 1965 do 1973 roku był inicjatorem i organizatorem Biennale. Artyści z Polski i z zagranicy pracowali w halach zakładów mechanicznych, tworząc rzeźby i instalacje z przemysłowych materiałów, które trafiały w przestrzeń miasta. Nagle w Elblągu pojawiały się abstrakcyjne formy z metalu. Nowa rozmowa o tym, jak sztuka może współistnieć z codziennością.
2: A potem nastąpił zwrot. Wyjazd do Niemiec. Co się wtedy wydarzyło?
0: W 1974 roku, po wiadomości o chorobie syna, wyjechał do Niemiec i tam został. Nie porzucił jednak idei z Elbląga, tylko przeniósł je na inny grunt, zakładając stację sztuki w klasztorze Kornberg, na zamku Rittersheim i w miastach takich jak Hinfeld, Fulda czy Bad Hersfeld. Tak narodziła się idea stacjonizmu, sztuki zakorzenionej w konkretnym miejscu, ale otwartej na świat.
2: Czyli zamiast jednej wielkiej instytucji, sieć punktów, które tętnią życiem.
0: Dokładnie. Od 1975 roku prowadził Wolną Akademię Sztuki w Hinfeld, a w 1990 roku otworzył Museum of Modern Art w Hinfeld z międzynarodową kolekcją twórców konstruktywistycznych. W 1993 roku założył też Muzeum Artystów, Forum Sztuki Konkretnej w Erfurcie oraz Muzeum Sztuki Reduktywnej w Świeradowie Zdroju, utrzymując więź z Polską.
1: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
2: W pewnym momencie ta historia wraca do Elbląga. Jak doszło do ponownego spotkania Kwiatkowskiego z Galerią EL?
0: W 2000 roku dzięki dyrektorowi Zbyszkowi Opalewskiemu nawiązano z nim na nowo kontakt. 11 lat później przekazał Galerii EL część swojej kolekcji z Hinfeld. Ponad 200 prac z ponad 4000 dzieł. Zgodnie z jego życzeniem powstała we wnętrzu dawnego kościoła nowoczesna, stalowo-szklana, dwukondygnacyjna empora do stałej prezentacji daru.
2: I wtedy Elbląg w pewnym sensie podziękował swojemu dawnemu animatorowi.
0: Podczas otwarcia empory miasto uhonorowało go tytułem honorowego obywatela Elbląga. Po 50 latach od powstania Galerii EL jej założyciel wracał, symbolicznie i realnie, z konkretnym darem. To domknęło pewien rozdział i otworzyło nowy.
2: Czy on później jeszcze bywał w Elblągu?
0: Mieszkał w Hinfeld, ale utrzymywał stały kontakt z Galerią EL i przyjeżdżał co jakiś czas. W 2012 roku był honorowym gościem jubileuszu 50-lecia galerii. Później z powodu choroby nie mógł już przyjechać.
2: Zmarł w sierpniu 2015 roku, prawda?
0: Tak, odszedł w Hinfeld, a delegacja Galerii EL pojechała na jego pogrzeb. To była żywa relacja ludzi i wspólnej historii, a jego śmierć zamknęła pewną epokę.
2: W tej opowieści o sztuce pojawia się jeszcze jeden wątek związany z Galerią EL – jazz tradycyjny.
0: We wrześniu 1962 roku w piwnicy dawnego klasztoru powstał EL Klub Jazzu Tradycyjnego. Początki były skromne. Nie drzew jako krzesła i stoły, ale atmosfera swobodna, pełna anegdot. Od stycznia 1963 roku klub działał systematycznie, a w 1993 roku reaktywowano tam klub środowisk twórczych Krypta, kontynuując koncerty jazzowe i inne wydarzenia artystyczne.
2: W jednym budynku spotykają się więc formy przestrzenne, konstruktywistyczne, obrazy, jazz tradycyjny i współczesne działania artystyczne.

0: a w tle przewija się nazwisko człowieka, który potrafił połączyć różne światy.
1: Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski był właśnie takim łącznikiem. Łączył Elbląg z Europą, sztukę z codziennością, historię z nowoczesnością. Ta więź jest zapisana w murach Galerii EL, w kolekcji, w Emporze, w rzeźbach miasta i w pamięci tych, którzy z nim współpracowali.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
3: Dzień dobry, dziś Radio Eska pozdrawia wiosennie. Akurat jesteśmy w Nowej Pasłęce i w tak pięknych okolicznościach przyrody porozmawiamy z przedstawicielami Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego Batory z Braniewa, bo to stowarzyszenie w tym roku obchodzi jubileusz swojego dziesięciolecia, a tak na co dzień oczywiście można Was spotkać tu i ówdzie, czyli w terenie, bo na tym Wasza praca polega, ale o szczegółach oczywiście już za chwilę. Tomasz Kamiński i Andrzej Barański. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Tomasz Kamiński, prezes Stowarzyszenia Batory.
5: Dzień dobry, Andrzej Barański, wiceprezes Stowarzyszenia.
3: Tak jak powiedziałam, jesteśmy w Nowej Pasłęce, to miejsce, gdzie też można znaleźć skarby, których szukacie na co dzień, czyli pozostałości przeważnie z czasów II wojny światowej.
4: Tak, można na co dzień tutaj znaleźć. W tych terenach, jako Nowa i Stara Pasłęka, dosyć starą miejscowością, można tutaj różne dziwne rzeczy, których nawet się nie może nie spodziewać się.
3: No właśnie, bo w tej chwili bierzecie udział w akcji sprzątania rzeki Pasłęki i miejscowości Nowa Pasłęka, ale dla Was to oczywiście także okazja do tego, żeby poszukać tych skarbów.
5: Dokładnie, akurat wyciągnęliśmy parę skorup, jakichś glinianych, jakieś tam puszki metalowe, parę desek takich starszych z łodzi. Także staramy się tutaj, tylko że widoczności tej wizury tak zwanej nie ma w tej wodzie, gdzieś może jest na 5-10 cm tutaj pod wodą.
3: I dziś w tej akcji pomagają Wam płetwonurkowi.
5: Dokładnie, grupa poszukiwawczo-ratownicza z Kubą Maniak, Łomża. No i tutaj akurat koledzy już wyszli z wody. Wyciągnęliśmy trochę tych opon, tego śmiecia. No jest, gdyby wizura była trochę lepsza, na pewno byśmy tego więcej powyciągali.
3: Powiedziałam, że obchodzicie w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia i przygotowujecie się do jubileuszu, który będziecie obchodzić z mieszkańcami Braniewa i nie tylko. O tym jubileuszu za chwilę, a tymczasem porozmawiajmy o stowarzyszeniu. Przypomnijmy, czym się zajmujecie i tak naprawdę jak doszło do tego, że takie stowarzyszenie postanowiliście zawiązać.
4: Po prostu, żeby ułatwić sobie życie, a że dużo nas jest, osób tutaj, które prowadziły poszukiwania, więc zobowiązaliśmy się stowarzyszenie. Mniej kwitów jest wtedy do robienia, bo jako stowarzyszenie robimy jeden kwit, a tak każdy musiał sobie osobny robić kwitne pozwolenie do wchodzenia na poszukiwania. Bo wiadomo, żeby chodzić legalnie, poszukiwać, trzeba mieć zgodę nie tylko właściciela terenu, ale też konserwatora zabytków, tak mówię, ustawa o ochronie zabytków. Nielegalne poszukiwania w obecnych czasach mogą skutkować nawet do 2 lat więzienia, zależy co się ma przy sobie, tak?
3: A my chcemy. Czyli samemu nie wolno, nawet jak się jest miłośnikiem.
4: No dokładnie tak, nie wolno samemu, ale ustawodawca przewidział to, że można chodzić samemu po plażach cywilnych, tam gdzie Urząd Morski to dał do rozporządzenia, po plażach można chodzić sobie spokojnie.
3: No bo widzimy ludzi z wykrywaczami.
4: Tak, to nie ma problemu, ale my, jako że jesteśmy kołem wojskowym, robimy wszystko legalnie, musimy mieć wszystkie pozwolenia, także działamy na 100% na legalnie.
5: Chciałem dodać, że na plażach oczywiście nie szukamy zabytków, tylko rzeczy współczesnych i dlatego możemy tam chodzić szukać na legalu.
3: Ale czasami znajduje się.
4: To jest obligowane z pewną ustawą, że do pewnej, jak się znajdzie jakieś kosztowności, trzeba to niestety zgłosić. Także tak też mówi ustawa, nie? Żeby się nie, gdzieś tam nie było, nie zdziwił, jak się znajdzie portfel i się przywłaszczy. To jest niestety przywłaszczenie mienia. Tak?
3: Jeżeli ktoś ma taką smykałkę i pociąga go historia i grzebanie w ziemi, to jak najbardziej może to robić oczywiście z Wami. I może porozmawiajmy o tym, co w trakcie tych 10 lat już ciekawego znaleźliście tutaj w Braniewie i okolicy.
4: Ciekawego, różne. Każda rzecz nas ciekawi, tak? A jednego może być zwykłe widły, grabie, to mogą być ciekawe, bo to może być stare dla niektórych, może być to moneta, która często ląduje w muzeum. Czy nawet w ostatnim roku, w tamtym roku znaleźliśmy umbot, tarczy, topór, tak? Był przekazany też cyrkiel, tak zwany Mikołaja Kopernika do naszego muzeum. No w tym roku też troszeczkę rzeczy przekazaliśmy, dużo plomb właśnie miedzianych i też ołowianych. Także staramy się współpracować z muzeum, staramy się pracować z panem konserwator i to też jest otwarta droga na to, żebyśmy mogli działać legalnie i przekazywać to, co znajdujemy do muzeum, tak? Można to znaleźć.
3: No właśnie, bo fajne jest to, że nie tylko Wy się tym cieszycie, na początku oczywiście, ale później można to, co znaleźliście, zobaczyć właśnie w muzeum.
5: a wrócę jeszcze do naszego tego dziesięciolecia, także będą tak grupy rekonstrukcyjne, będzie bazarek staroci, odwiedzić można będzie jakieś koło gospodyń, także głodny nikt stamtąd nie wyjdzie, będą zaproszone stowarzyszenia, które razem tam współpracujemy, będą stoiska, pokażemy co znajdujemy, co żeśmy wykopali, gdzie żeśmy gdzieś tam pozyskali w różny sposób, tak, eksponaty, także naprawdę będzie ciekawe i warto.
4: Pytając może z tego, co to Andrzej mówi, chcielibyśmy zaprosić nie tylko tych, którzy oficjalnie zapraszamy, ale każdego chętnego, każde stowarzyszenia.
5: Żeby to tak, z rodzinami wszyscy.
4: Też, i panów, którzy na co dzień zajmują się, tak można powiedzieć, handlem czy wystawą staroci, niech przyjadą, złożą stoisko. Jest to u nas
6: taki
4: bezpłatne. Tak, u nas będzie to bezpłatne.
6: To będzie w amfiteatrze miejskim.
4: Przy amfiteatrze miejskim, tam będzie tam. Zapewniamy prąd, zapewniamy wodę, także można tu przyjść, rozłożyć swoje stoisko i pokazać, czy ewentualnie wymienić się, czy sprzedać, lub kupić. No, także to można wzbogacić swoją kolekcję.
6: To będzie jednodniowa impreza?
5: Planujemy to od piątku. W piątek będą przyjeżdżać zaprzyjaźnione grupy. No to jest zakwaterowanie w domku myśliwskim w Bemowiźnie. Tam zrobimy taki wieczorek integracyjny, zapoznawczy, bo tam wszyscy się nie będziemy znali na pewno. W sobotę ruszamy od godziny 9. Od 9 na amfiteatrze. Później do 14 i później o 16 przemieszczamy się do Bemowizny. Tam robimy po prostu no już takie nasze, taką biesiadę, tak? A kto będzie miał jeszcze siły, no to w niedzielę jeszcze jest wyjście do lasu.
6: A proszę bardzo, czyli przyjemne z pożytecznym połączenie.
4: Tak, najważniejsze właśnie przyjemne z pożytecznym i będziemy działać, będziemy świętować naszą rocznicę.
6: A my jeszcze będziemy na pewno nieraz zapraszali na to wydarzenie. Jeszcze tylko chciałam się zapytać, jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym, żeby do Was się przyłączyć, to gdzie Was może znaleźć? Oczywiście na pewno Facebook.
4: Tak, tak, tradycyjnie Facebook. Co środa od 18 jesteśmy w naszej baszcie. Tam zawsze ktoś jest z nas, można przyjść.
6: Amfiteatr.
4: Tak, w amfiteatr miejski, można przyjść, zobaczyć. Oprowadzimy również po tej baszcie. A żeby do nas przystąpić, no niestety trzeba wypełnić obecnie deklarację, na którą podpisuje się to, co teraz jest bardzo modne, RODO i pewne rzeczy, które musi taki członek znać.
6: I zarząd musi zaakceptować, żeby wszystko było w porządku.
4: Później opłacamy składki wpisowe, członkowskie i działamy, zapraszamy wtedy. A nawet jeżeli nie jest naszym członkiem, to zapraszamy również, można nas znaleźć gdzieś na Facebooku, gdzie ogłaszamy wyjścia, gdzie wyjeżdżamy gdzieś w teren i przyjechać, zobaczyć jak to się kopie, czy się komuś będzie podobało, bo nie zawsze.
5: Bo również bardzo dużo robimy charytatywnie, tak jak dzisiaj się spotkaliśmy tutaj w Nowej Pasłęce, tak żeby wspomóc tutaj operacja Czysta Rzeka. To jest tutaj już druga edycja. No i Pasłęce, czy na przykład, nie wiem, wspieramy Dom Dziecka, czy Katolicki Ośrodek tutaj w Braniewie. Także charytatywnie naprawdę bardzo dużo robimy.
6: W takim razie zapraszamy, bo jak widać w Stowarzyszeniu Historyczno-Poszukiwawczym Batory.
4: Rzeczy dzieją.
6: Dużo się dzieje.
4: Tak jest.
6: Dziękuję bardzo. Andrzej Barański i Tomasz Kamiński zapraszają.
4: Zapraszamy, a szczególnie zapraszamy 8 sierpnia Amfiteatr Miejski Braniewo.
6: Dziękuję i do zobaczenia.
2: SK Elbląg News.
7: Powstało pół wieku temu, istniało tylko 24 lata. W roku 1975 powołano do życia województwo elbląskie. Zlikwidowano je w roku 1999. Dzisiaj wielu elblążan uważa, że to był najlepszy okres w historii miasta. Czy rzeczywiście? O województwie elbląskim mówi Juliusz Marek, elbląski regionalista.
8: Fakty i mity, które towarzyszą pamięci o tym województwie. Oczywiście Elblągu i zresztą nie tylko w Elblągu, ale w wielu miastach, które straciły status wojewódzki. Mówi się i jest powszechne przekonanie, że to wielka strata dla miasta i na pewno miasto rozwijałoby się znacznie, znacznie szybciej i lepiej by się w nim żyło, gdyby miało status po części albo w całkowicie miasta wojewódzkiego. No ale tak nie jest. Natomiast na pewno możemy wspominać to, jak powstało województwo elbląskie, a było to 1 czerwca 1975 roku i jakie to miało znaczenie zarówno dla miasta, ale też i dla całego regionu i państwa. To było dosyć ciekawe wydarzenie, ponieważ utrzymywano to w tajemnicy do końca. 28 maja podjęto uchwałę w Sejmie o powołaniu województwa, a już 4 dni później te województwa miały działać, więc to było na pewno niemożliwe do zrealizowania. Był wielki chaos, szczególnie, że wiązało się to z wieloma awansami i właściwie przemieszczaniem dużej części ludności. Do Elbląga przyjechało wówczas bardzo wiele osób, byli to głównie ludzie w administracji, ale również fachowcy, architekci, urbaniści, którzy podejmowali pracę w nowym miejscu, ale też musieli znaleźć dla siebie miejsce do zamieszkania. To był wielki, wielki egzus ludności, ale przede wszystkim tych osób wykształconych, przygotowanych do pracy. Co ciekawe, byli to głównie ludzie młodzi, czyli gdzieś tam około 30 lat, poniżej 40 roku życia, ale przyjeżdżali przecież z rodzinami, z dziećmi, które też musiały się zaadaptować w nowym miejscu. Województwa nowe powstawały dlatego, że władze

0: ta, no, mówiła, że będzie się żyć lepiej, że będzie lepsza jakość życia, usprawni pracę administracji, a przede wszystkim mówią, że będzie to kolejny ważny etap umacniania państwa socjalistycznego, cokolwiek by to nie znaczyło. Natomiast tak wiadomym było i powszechnie mówiono, że po prostu Gierek czuł się niepewnie, że musieli osłabić szczególnie regiony, region krakowski, region warszawski, łódzki, bo tam no, tliła się pewna kontrrewolucja, jeśli można by było dzisiaj tak powiedzieć, osłabić po prostu te regiony, żeby utrzymać władzę. I to była połowa lat 70., kiedy już wiadomo było, że ten wielki plan modernizacji Polski poprzez branie pożyczek i nowych licencji zagranicznych, które miałyby być spłacane produkcją, po prostu ten plan nie wypalił. Już rok później, w 76 roku, były pierwsze strajki, były już kartki na cukier, a później kartki na wiele innych towarów, bo gospodarka kulała. Rozwój gospodarczy, jeśli był, to on nie był związany z wzrostem wydajności pracy i z efektywnością pracy, a tylko i wyłącznie ze wzrostem zatrudnienia. Więc no, kraj praktycznie nie rozwijał się. A co w samym Elblągu? No, w Elblągu mieliśmy też sytuację no, bardzo ciekawą, bo główne stanowiska nowe objęli ludzie, którzy przyjechali spoza Elbląga, co w obliczu jeszcze bardzo czującego krzywdę pierwszego sekretarza partii w powiatowych strukturach Bolesława Smagały, który czuł się mocno skrzywdzony, on liczył, że dostanie jedno z kluczowych stanowisk, no, budziło taką atmosferę niepewności. Nie byli dobrze przyjmowani nowi przyjeżdżający do Elbląga do pracy ludzie i na pewno odczuwali pewną atmosferę takiej wrogości. Natomiast jeśli patrzymy z perspektywy czasu, ten okres województwa elbląskiego dla miasta był pozytywny, mimo że przyszedł w czasach trudnych, bo za chwileczkę strajki, lata 80., stan wojenny i właściwie województwo elbląskie funkcjonowało do końca lat 90., które też nie były takim okresem dynamicznym, jaki to odczuliśmy później. Czy to ma związek również z tym, że te małe województwa hamowały rozwój Polski? Być może tak. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żeby było 49 województw, bo nawet sam układ dysponowania funduszami europejskimi byłby bardziej kłopotliwy. Ciekawostki związane z województwem elbląskim to między innymi to, że to nie było po raz pierwszy w historii, kiedy było województwo elbląskie. Otóż w latach 1454-1466 również istniało województwo elbląskie. Inne ciekawostki to między innymi to, że pomimo iż strukturę województwa zmieniono, ona zachowała się w kilku elementach, chociażby numery telefonów są takie, jakie były w czasie wojewódzkim, kody pocztowe to są jeszcze wcześniejsze, to z poprzedniego układu wojewódzkiego, ale też na przykład okręgi łowieckie w Polskim Związku Łowieckim związane są właśnie z tym podziałem na województw, na 49 województw. Wojewodowie, no pierwszym wojewodą był Leszek Lorbiecki, przyjechał tu z Lęborka, osoba, która chyba w ogóle jest zapomniana dzisiaj. Bardzo znanym wojewodą był dwukrotny wojewoda Zdzisław Olszewski. Był po raz pierwszy w 1981 roku do stanu wojennego, 15 grudnia został odwołany i później przejął władzę od pułkownika z wojewody stanu wojennego, pułkownika Urnińskiego, który znowuż najdłużej był w Polsce wojewodą po stanie wojennym. Ostatnim wojewodą była Maria Piór, która była w roku 1998 i właściwie powołana została po to, żeby to województwo zlikwidować.
1: Kronborg kojarzy się zwykle z Mikołajem Kopernikiem, ale zanim do niego przejdziemy, przyjrzyjmy się samej historii tego miejsca, która jest znacznie szersza. Skąd w ogóle wzięło się to miasteczko nad Zalewem Wiślanym?
2: Pierwsze wzmianki o Kronborgu pochodzą z XIII wieku, z 1278 roku. Badania archeologiczne nie potwierdziły wcześniejszego osadnictwa, więc wygląda na to, że miasto powstało jako zupełnie nowy projekt władz kościelnych Warmii.
1: Czyli nie było tu dawnej pruskiej osady, tylko świadoma decyzja budujemy od zera.

0: Dokładnie. Po spaleniu katedry w Braniewie biskup Henryk Fleming przeniósł kapitułę na wzgórze nad Zalewem Wiślanym i zdecydował o budowie nowej katedry. Tak narodził się Fromborg. Od początku bardzo kościelny i reprezentacyjny.
1: A skąd ta poetycka nazwa?
0: Od Najświętszej Marii Panny, patronki katedry. Niemieccy osadnicy mówili Frauenburg, czyli gród pani, po łacinie Castrum Dominae Nostre. Maryja trafiła do herbu miasta, więc od początku tożsamość Fromborka była związana z kultem maryjnym i katedrą.
1: Czyli miasto od razu miało dwa oblicza, religijne i codzienne, nadbrzeżne?
0: Tak, pod koniec XIII wieku powstał tu warowny zespół katedralny na wzgórzu i miasto u podnóża, nad zalewem. Przez stulecia funkcjonowały trochę jak dwa światy, choć dzieliło je tylko wzgórze, a Fromborg był przy tym faktyczną stolicą Warmii, centrum kościelnym i administracyjnym regionu.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
1: No i w tym wszystkim pojawia się on, najbardziej znany mieszkaniec Fromborka. Kiedy w tę historię wchodzi Mikołaj Kopernik?
0: W XVI wieku. Jako kanonik kapituły warmińskiej żył i pracował na wzgórzu katedralnym od 1510 do śmierci w maju 1543 roku. To właśnie we Fromborku opracował dzieło o obrotach sfer niebieskich, które odmieniło wyobrażenia o wszechświecie i miejscu Ziemi.
1: Czyli te przełomowe obliczenia powstawały na wzgórzu, które dziś oglądamy jak zabytek?
0: Dokładnie. Zespół katedralny to klejnot architektury Warmii. Katedra, kanonie, mury, wieże. Tam pochowano Mikołaja Kopernika, a dziś to przestrzeń pamięci o uczonym, który zmienił historię nauki.
1: A jak w cieniu katedry żyli zwykli mieszkańcy?
0: Od początku utrzymywali się głównie z rybołówstwa i rolnictwa, a z czasem pojawiły się warsztaty rzemieślnicze obsługujące potrzeby kapituły, cechy krawców, piekarzy, piwowarów oraz gildia rybacka.
1: Ale wojny też tu dotarły?
0: Niestety, warownia katedralna i miasto wielokrotnie ucierpiały, szczególnie w czasie wojen szwedzkich. Zabudowa była niszczona, a w drugiej połowie XVII wieku zaczął się wyraźny upadek gospodarczy.
1: Co zatrzymało ten kryzys?
0: Ożywienie przyniosło przeniesienie siedziby biskupstwa po 1837, a prawdziwy przełom nastąpił pod koniec XIX wieku wraz z rozwojem turystyki. W 1899 roku uruchomiono linię kolejową, co pozwoliło miastu rozwijać się jako ośrodek turystyczno-wypoczynkowy.
1: Czyli pociąg przywiózł nie tylko pasażerów, ale i nową rolę miasta.
0: Tak, zaczęły powstawać hotele, gospody i pensjonaty, a Fromborg zaczął wykorzystywać potencjał krajobrazowy i historyczny, katedrę, pamiątki po Koperniku i widok na Zalew Wiślany.
2: Zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
1: Jak Fromborg przeszedł przez II wojnę światową?
0: Front zrujnował dolny taras miasta, większość zabudowy wymagała odbudowy. Wzgórze katedralne ucierpiało mniej, a po 173 latach Fromborg wrócił do Polski.
1: Kto podjął się tak ogromnej odbudowy?
0: To była ogólnopolska mobilizacja. W 1946 zdecydowano o utworzeniu Muzeum Mikołaja Kopernika, które otwarto we wrześniu 1948 roku, równolegle z odbudową miasta. Kilka lat później Związek Harcerstwa Polskiego prowadził akcję Operacja 1001 Fromborg, podczas której harcerze porządkowali teren, pomagali przy pracach budowlanych i zabezpieczaniu zabytków.
1: Widać miasto, które wiele razy upadało i wiele razy się podnosiło.
0: I za każdym razem ktoś decydował, że warto je ratować. Od biskupa Henryka Fleminga, przez budowniczych kolei, po powojennych konserwatorów i harcerzy. Dzisiejszy Fromborg to efekt wieków pracy, zniszczeń i odbudowy.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
1: Skoro znamy już drogę Fromborka od kościelnego projektu do turystycznej perły, to teraz przyjrzyjmy się bliżej człowiekowi, który rozsławił to miejsce na cały świat. Ale zanim trafił na Warmię na stałe, zdążył już trochę pojeździć po Europie. Skąd wziął się ten chłopak, który później poruszył ziemię, a zatrzymał słońce?
0: Urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu, jako najmłodsze czwarte dziecko zamożnego kupca Mikołaja i Barbary z rodu Wacenrode. Po śmierci rodziców trafił z bratem Andrzejem pod opiekę wuja, Łukasza Wacenrodego, późniejszego biskupa warmińskiego, który otworzył mu drogę do nauki i kariery.
1: Czyli bez wuja Łukasza nie byłoby ani studiów, ani Fromborka, ani o obrotach?
0: Z dużym prawdopodobieństwem tak. Dzięki jego protekcji w 1491 roku Mikołaj i Andrzej rozpoczęli studia na Akademii Krakowskiej. Tam Kopernik trafił na świetnych matematyków i astronomów, a astronomia, która akurat przeżywała rozkwit, szczególnie go wciągnęła.
1: I po tych krakowskich studiach od razu wrócił na Warmię jako kanonik z Fromborka?
0: Nie tak szybko. Po 4 latach nauki w 1495 roku wuj wezwał go do Lidzbarka Warmińskiego i zaplanował mu karierę kanonika warmińskiego. Kopernik przyjął niższe święcenia, ale wuj uznał, że powinien dalej kształcić się za granicą.
1: Czyli Włochy?
0: Tak. W 1496 roku wyjechał do Bolonii studiować prawo kanoniczne. Zetknął się z włoską kulturą i przeprowadził pierwsze

0: poważne obserwacje astronomiczne. Już w 1497 roku został formalnie przyjęty do kapituły warmińskiej, ale wolał kontynuować naukę. Był w Rzymie, a potem znów wyjechał do Włoch, do Padwy, aby studiować medycynę.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
2: Czyli mamy prawo kanoniczne, medycynę, astronomię. Jak długo trwała ta włoska przygoda?
0: Łącznie blisko 8 lat. W Padwie kształcił się do 1503 roku. Wtedy też uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w Ferrarze. We Włoszech rozwinął pasję astronomiczną, obserwował niebo, poznawał najnowsze teorie. Pod koniec tego samego roku wrócił do Polski jako dojrzały uczony. Osiadł na Warmii i z tym regionem związał dalsze życie.
2: I tu wchodzi na scenę Lidzbark Warmiński, a dopiero potem Fromburg?
0: Tak. Do około 1510 roku Kopernik przebywał w Lidzbarku Warmińskim jako sekretarz i lekarz przyboczny biskupa Łukasza Wacenrodego, cały czas rozwijając zainteresowania astronomią. W 1510 roku przeniósł się do Fromburga, z którym dziś kojarzy się go najbardziej.
2: No właśnie, Fromburg. Małe miasteczko nad Zalewem Wiślanym, a jednak centrum kosmicznej rewolucji. Co to było za miejsce?
0: Fromburg leży nad Zalewem Wiślanym, między rzekami Bałdą i Narusą. To dziś niewielkie miasto, ale jego znaczenie było kiedyś znacznie większe. W XIII wieku, po spaleniu katedry w Braniewie, biskup warmiński przeniósł tu kapitułę i zbudował nową katedrę. Powstał wyjątkowy kompleks, zespół katedralny na wzgórzu i osobne miasto nad brzegiem zalewu.
2: Czyli Fromburg to nie tylko miejsce Kopernika, ale też dawna stolica Warmii.
0: Tak, miasto założono około 1277 roku. Nazwę wzięto od Najświętszej Marii Panny, patronki katedry. Po niemiecku Frauenburg, po łacinie Castrum Dominae Nostre. W 1320 roku przeszło na własność kapituły i jako Civitas Warmiensis pełniło funkcję stolicy Warmii. Pierwsza udokumentowana data nadania praw miejskich to rok 1310.
2: Czyli kiedy Kopernik przyjechał tam po raz pierwszy, trafił do miejsca o ugruntowanej pozycji. Kiedy dokładnie pojawił się we Fromburgu?
0: Po raz pierwszy przyjechał w lipcu 1501 roku, aby oficjalnie przyjąć godność kanonika warmińskiego. Na stałe zamieszkał tam od końca 1510 roku. Na wzgórzu katedralnym kupił basztę, dzisiejszą wieżę Kopernika, a poza murami kanonie z ogrodem, gdzie urządził stanowisko do obserwacji nieba, tak zwane pavimentum, i tam prowadził swoje pomiary.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
2: To pavimentum brzmi bardzo tajemniczo. Co on tam właściwie robił? Tylko patrzył w gwiazdy, czy miało to konkretny cel?
0: Miało bardzo konkretny cel. Obserwacje z tego stanowiska wykorzystał przy pracach nad reformą kalendarza juliańskiego, do których zaproszono go po Soborze Laterańskim w 1513 roku. Te same badania służyły mu przy pisaniu o obrotach sfer niebieskich, czyli De Revolutionibus. We Fromburgu był kanonikiem, ale równolegle przez lata prowadził systematyczne badania astronomiczne.
2: A jednocześnie nie był tylko uczonym zamkniętym w wieży. Miał też obowiązki bardzo przyziemne, prawda?
0: Zdecydowanie. W 1516 roku został administratorem dóbr kapituły i przeniósł się na zamek w Olsztynie. Zarządzał majątkiem, interesował się gospodarką i opracował projekt reformy monetarnej. Podczas wojny polsko-krzyżackiej w latach 1520-1521 dowodził obroną olsztyńskiego zamku przed krzyżakami.
2: Astronom, prawnik, lekarz, ekonomista i jeszcze dowódca obrony zamku. Co się z nim działo po powrocie z Olsztyna do Fromburga?
0: W 1521 roku wrócił do Fromburga i zamieszkał w wieży na wzgórzu katedralnym. Pełnił tam liczne urzędy kapitulne, a jako lekarz leczył mieszkańców miasteczka i okolicznych wsi. Zachowały się jego recepty, co pokazuje go jako uczonego, a jednocześnie bardzo konkretnego, codziennego lekarza.
2: A jak jego teoria heliocentryczna wyszła poza mury Fromburga? Kto opowiedział o niej światu?
0: Kluczową rolę odegrał biskup Jan Dantyszek, dzięki któremu wieści o Koperniku dotarły do Wittenbergi. Zainteresował się nimi profesor matematyki Jerzy Joachim Retyk. W 1539 roku przybył do Fromburga, przez dwa lata był uczniem Kopernika i pomagał przygotować do druku rękopis De Revolutionibus. W 1541 roku wyjechał z nim do Norymbergi.
2: I tu dochodzimy do końca życia Kopernika. On sam nie doczekał premiery swojego dzieła, prawda?
0: Niestety nie. Pod koniec 1542 roku doznał udaru mózgu i został sparaliżowany. De Revolutionibus ukazało się drukiem w Norymberdze w 1543 roku, w roku jego śmierci. Kopernik zmarł we Fromborku 21 maja i został pochowany w katedrze na wzgórzu katedralnym, gdzie po odnalezieniu jego szczątków powtórnie złożono je w 2010 roku.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Elbląg.
2: Skoro już jesteśmy przy wzgórzu katedralnym, to warto opowiedzieć, jak ono wygląda. Bo to nie jest zwykły kościelny dziedziniec, tylko prawdziwa warownia.
0: Wzgórze katedralne we Fromborku to jedyna na świecie tak dobrze zachowana średniowieczna warownia katedralna. Góruje nad nią gotycka archikatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Andrzeja Apostoła, największy kościół na Warmii. Ma trzy nawy, halowy układ, blisko 100 metrów długości i ponad 16 metrów wysokości. Szczególną uwagę przyciągają bogato zdobione barokowe organy z XVII wieku. Poza katedrą stoją tu gotyckie budowle, pałac biskupi, budynki kustodii, kurii i wikariatu oraz wieża Kopernika. W XVII wieku dobudowano wieżę Radziejowskiego.
2: Czyli spacer po wzgórzu katedralnym to trochę jak podróż w czasie. A co z resztą miasta? Jakie ślady historii przetrwały poza murami warowni?
0: Poza kompleksem katedralnym zachowały się m.in. Szpital Świętego Ducha, wieża wodna i dawny kościół Świętego Mikołaja. Widać też kanonie z XVII, XVIII i XIX wieku oraz XIX-wieczny pałac biskupi. Frombork od średniowiecza był ważnym ośrodkiem kościelnym. Prawa miejskie uzyskał w 1310 roku. Był i jest siedzibą kapituły warmińskiej, a przez 150 lat pełnił funkcję stolicy biskupiej. Spolszczona nazwa Frauenburg, czyli Zamek Pani, odnosi się do Najświętszej Marii Panny, patronki świątyni na wzgórzu.
2: A jak wyglądało codzienne życie mieszkańców Fromborka, zanim stał się miejscem kojarzonym głównie z turystyką i muzeami?
0: Od początku miasto żyło z rybołówstwa i rolnictwa. Położenie nad Zalewem Wiślanym sprzyjało połowom, a okoliczne tereny – uprawie. Z czasem powstały warsztaty rzemieślnicze dla kanoników i służby kościelnej. Działały cechy krawców, piekarzy, piwowarów oraz gildia rybacka. Wojny szwedzkie przyniosły zniszczenia i gospodarczy upadek, ale ożywienie nastąpiło po przeniesieniu tu biskupstwa w pierwszej połowie XIX wieku. Kolejny impuls dał rozwój turystyki pod koniec XIX wieku, gdy uruchomiono linię kolejową i zaczęły powstawać hotele, gospody i pensjonaty. Fromborg stał się ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym.
1: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Elbląg.
2: Historia Fromborka to także wojny i zniszczenia. Jak miasto przetrwało XX wiek?
0: Druga wojna światowa szczególnie mocno dotknęła dolną część miasta, bo front przeszedł właśnie tam. Wzgórze katedralne poniosło mniejsze straty. Po 173 latach Fromborg wrócił do Polski, a w latach 60. i 70. odbudowywali go harcerze w ramach operacji 1001 Fromborg. Dzięki temu miasto odzyskało blask, a jego związek z Kopernikiem został mocno podkreślony.
2: I tu pojawia się kolejny ważny element – muzeum. Bo dziś Fromborg to nie tylko katedra, ale też miejsce, gdzie można naprawdę wejść w świat Kopernika.
0: Muzeum Mikołaja Kopernika powołano tuż po wojnie, a dla zwiedzających otwarto je w 1948 roku. Dziś na wzgórzu katedralnym działają dwa główne muzea. Muzeum Mikołaja Kopernika z planetarium w wieży Radziejowskiego i parkiem astronomicznym oraz Muzeum Pomnika Historii, Fromborg Zespół Katedralny, które udostępnia m.in. archikatedrę.
2: Czyli można zobaczyć warownię, wejść do katedry, zajrzeć do wieży Kopernika, a potem jeszcze obejrzeć gwiazdy w planetarium. Brzmi jak spójna opowieść o niebie i ziemi.
0: Tak, to miejsce, w którym historia, nauka i architektura tworzą całość. U stóp wzgórza katedralnego stoi wysoki pomnik Kopernika, autorstwa Mieczysława Weltera, który przypomina, że właśnie tutaj astronom opracował De Revolutionibus. Wzgórze katedralne z katedrą, wieżą Kopernika i jego grobem jest dziś symbolem odwagi myślenia.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
2: Kiedy patrzy się na tę historię, widać, że Fromborg i Kopernik są ze sobą nierozerwalnie związani. Z jednej strony małe miasto nad Zalewem Wiślanym, z drugiej teoria, która zmieniła sposób patrzenia na kosmos.
0: To bardzo ciekawy kontrast. Z jednej strony codzienność mieszkańców, którzy żyli z rybołówstwa, rolnictwa i rzemiosła, z drugiej uczony w wieży na wzgórzu, który obliczeniami i obserwacjami podważał przekonanie, że Ziemia jest centrum wszechświata. Fromborg dał mu spokojne miejsce do pracy, a on sprawił, że nazwa tego miasta trafiła do podręczników na całym świecie.
1: SK Elbląg.
3: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, bo proszę Państwa, tutaj było dzisiaj goło, ale wesoło. Ja już spieszę z wyjaśnieniem, co to się tutaj działo. Było goło, ale wesoło. To taki program satyryczny. Wyprawa w głąb PRL-u i to program przygotowany przez gości z Bartoszyc. Niektórych już Państwo znacie, niektórych dopiero poznacie. Szczegóły za chwilę w rozmowie. Zatem witam bardzo serdecznie przy naszym mikrofonie Marianna Wiśniewska, Krystyna Dymarek-Sudoł, Zbigniew Mioduszewski i Andrzej Białecki. Dzień dobry. I pozwolicie Państwo, że zacznę właśnie od Andrzeja Białeckiego, bo to jest człowiek, którego znacie z rozmów w Radiu SK Braniewo, znacie ze spotkań w Miejskiej Bibliotece.

0: publicznej, bo tutaj przyjeżdża, często opowiada o swoich wyprawach z żoną, czasem też śpiewa, a dzisiaj program satyryczny i przyjaciele. Dzień dobry jeszcze raz, panie Andrzeju.
1: Dzień dobry, bardzo, bardzo dobry dzień mamy, bo to jest wielka przyjemność wystąpić w tym właśnie programie, którego reżyserem i wymagającym najbardziej jest nasz przyjaciel Zbyszek Mioduszewski. Zostałem poproszony o wzięcie w tym udziału, z wielką radością się zgodziłem. Recytujemy monologi satyryczne Mariana Załuckiego z epoki, która jest nazywana, że było goło, ale wesoło, stąd pod tytuł tego programu. To jest wycieczka, kolejna wycieczka klubu podróżnika, tym razem w czasie, w głąb PRL-u, wirtualna, historyczna, trochę śmieszna, może nawet mocno śmieszna. Moim zadaniem dzisiaj, oprócz recytacji tych monologów, w tym mojego najbardziej ulubionego krasnoludka, no muszę wspomnieć, to mój znajomy krasnoludek, jest kilka przerywników muzycznych piosenki z epoki, które były takimi właśnie przecinkami tej podróży. To była naprawdę wielka radość. Móc się tą radością, tą poezją, tą satyrą, tym nastrojem z lat 50., 60. podzielić publicznością w Braniewie.
0: No właśnie, i dzielicie się tym razem z publicznością w Braniewie. A kiedy powstał ten cały projekt?
2: Muszę powiedzieć, tak jeśli chodzi o mnie oczywiście, bo trudno powiedzieć, gdzie w Polsce było, co z Załuckim. Na pewno go znają inni, ale mogę powiedzieć o sobie, że moje pierwsze zetknięcie jako jeszcze młodzieńca to było w czasie mojej służby wojskowej w 62 albo 3 roku, gdzie tam po krótkim przygotowawczym okresie pracowałem w sztabie w pułku i tam pracowali ze mną inni pisarze. Pisarzem byłem jako żołnierz, którzy byli z różnych środowisk, między innymi był z Warszawy mój kolega, który był obeznany jako pierwszy z Załuckim i on mi pierwszy uświadomił, że jest coś taki, a potem mi się przypomniało, że szło rzeczywiście w radiu, tam gdzieś tam jakieś publikacje w prasie były, ale tak szczerze mówiąc tego nie widziałem wtedy jeszcze nigdzie. I on jeździł z nami, ja również, na takie występy zespołu wojskowego z garnizonowego klubu oficerskiego w Bartoszycach. Ja z nim się przyłączyłem i on deklamował tam utwory Załuckiego. Ja po takim jednym czy drugim występie też się przyłączyłem i też zacząłem deklamować i to był mój pierwszy, jak to mówią, zetknięcie pierwsze, pierwsza miłość do Załuckiego. Tak powiem, to kupę czasu temu. Potem była duża przerwa. Cały czas pracowałem w Bartoszycach, nawet potem w szkole, ale potem dopiero gdzieś, nie wiem, ile to lat temu, 10-15, robiliśmy takie spotkania czasami, a tutaj od czasu, jak ile, Andrzej, jesteśmy w klubie podróżnika? Z 15 lat? 11. Po którymś tam spotkaniu, gdzie akurat tutaj osobą, tą personą pierwszą był poeta Bartoszycki, który tak bardzo takie smutne swoje wiersze deklamował i pan prezes klubu podróżnika, wtedy pan prezes dla mnie jeszcze, zapytał, co ja sądzę o tym występie. Ja mówię, że one są naprawdę przejmujące, ale smutne takie. Mówię, no trzeba byłoby coś zrobić weselszego. No, Andrzej, obecnie dla mnie kolega Andrzej, powiedział, o właśnie, mówię, a co? Ja bym to może Załuckiego, mówię, weźmiemy. No, nic to nikomu nie powiedziało, ale ja już wiedziałem, co to jest. Muszę powiedzieć, że wtedy pierwszy raz skompletowaliśmy ad hoc taki zespół, który też niewiele wiedział o nim i popełniliśmy na pewno taką niezręczność, bo Załuckiego nie wolno deklamować, tak jak się wiersze deklamuje. To są monologi pisane przecież w pierwszej osobie, o czym tutaj była mowa przecież, które muszą być akcentowane frazowo, fraza za frazą i emocjonalnie, bo to są monologi. Przecież to nie, że tutaj były panie i my, panowie, ale to naprawdę tak jakby on cały czas mówił i to jest cecha jego szczególna, że nie chcąc małpować go, przepraszam, myśmy przecież deklamowali ekspresyjnie, akcentowali

Inny, panowie, ale to naprawdę tak jakby on cały czas mówił i to jest cecha jego szczególna, że nie chcąc zmałpować go, przepraszam, myśmy przecież deklamowali ekspresyjnie, akcentując

0: pozwolono, bo w ogóle to mówić, co mówił. No tak się zacinał, udawał takiego nieśmiałego, rządu niechcący, przepraszam, ja nie chciałem. No się jąkał cały czas. My, jak wiadomo, nie jąkaliśmy się, nie chcemy małpować, przepraszam, Załuskiego, bo on jest jedyny i niepowtarzalny. Ale nie wiem, jak reszta zespołu, czy go pokochała, ale dla mnie to jest człowiek, który zasłużył sobie na wielką miłość z mojej strony. Mogę powiedzieć, co powiedziałem na zakończenie, poza konkursem już, że powtórzyłbym za naszym wieszczem. On kiedyś dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy. To jest moje życzenie.
1: Póki co zbłądziły do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Goło, ale wesoło. Taki pamiętacie PRL? Tutaj zwracam się do pań, bo jeszcze się nie wypowiadałyście.
2: Tak, ja pamiętam taki, bo to jest ten właśnie rocznik między innymi powojenny, że goło, ale wesoło, ale było po prostu naprawdę bardzo fajnie, bo byliśmy młodzi.
1: To się bardzo mile wspomina.
2: Ja chciałam tutaj podkreślić, że w tym zespole to ja jestem nowym nabytkiem, także nie wiem, jak to dzisiaj wypadło. Tutaj kolega Andrzej, no niedawno mnie mianował artystką. Ja pamiętam tą datę do dzisiaj, bo było 19 lutego 2026.
1: To gratulujemy, bo bardzo dobrze było. Tutaj gratulujemy odwagi. Jak tam pani wspomina PRL?
3: Jadąc właśnie ze Zbyszkiem wspominaliśmy ten PRL, że to były ciężkie czasy. Ale głodni nie chodziliśmy, zapracowaliśmy na wszystko, co mamy i krzywdzimy, wydaje mi się, w tej chwili nasze dzieci, które dostają od nas wszystko i nie muszą na nic zapracować. I nie wiem, czy oni potrafią docenić to, co dostali. Bo jeżeli człowiek na coś zapracuje, coś wypracuje, zarobi, stworzy, to ceni to bardzo. A dlatego ten PRL goły, ale my jego ubraliśmy. Ubraliśmy w szaty, ubraliśmy w budynki, ubraliśmy w ulice, ubraliśmy w zieleń. No we wszystko, na co teraz patrzymy, bo było to siermiężne kiedyś. Teraz jest na czym zawiesić oko. A jeżeli chodzi o Załuckiego, to właśnie Zbyszek pokazał mi go, bo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, bo reprezentuję Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, jeden program zrobiliśmy i on mi przypadł do serca, bo to człowiek, który mówił wprost tak, jak myśli. Opowiadał o wszystkim w swoich monologach, o takiej rzeczywistości, jak jest w domu, jak jest w kraju i to było takie prawdziwe i dlatego chwyciło za serce.
1: W takim razie na zakończenie nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić was o chwilę monologu, wybrany fragment.
3: Wydaje mi się, że takim aktualnym monologiem jest Wszystko mężczyźnie. Moja żona to mądra niewiasta. Moja córka, proszę państwa, dorasta. Moja żona więc z głębi fotela rad zbawiennych mej córce udziela. Nie szukaj, córeczko, mo ojca. Nie trzeba. Popatrz na ojca. Na oko nikt się nie wyzna, a jednak mężczyzna. Mężczyźnie nie trzeba urody. Mężczyzna nie musi być młody. Mężczyzna się nie ma podobać nikomu. Mężczyzna potrzebny jest w domu. Z mądrością to także przesądy. Nie musi być mądry, byleby był na stanowisku.
1: Jakież to współczesne, mimo że z PRL-u, prawda?
4: Pasuje, tak.
1: Dziękuję wam bardzo.
0: Dodać jeszcze na koniec jeden z fragmentów, który jest takim mottem na, był nasz mottem na sali, gdzie występowaliśmy, który brzmi tak. Człowiek w całym życiu pełny zmagań i burz dwa rodzaje radości ma w swoim rejestrze. Najpierw taki młody ja już, potem taki stary ja jeszcze. I to jest cecha odpowiadająca osobowości Załuckiego. Zawsze był młody.
1: Dziękuję bardzo. Bartoszyce w Braniewie nie po raz pierwszy i mam nadzieję nie po raz ostatni. Dziękuję bardzo.
5: Radio SK Elbląg News.
6: Ta historia zakończyła się happy endem. Strażacy dostali sygnał o sarnie uwięzionej w wodzie pomiędzy wysokimi betonowymi brzegami rzeki Elbląg w okolicach mostu w Nowakowie. Strażacka akcja zakończyła się wydobyciem przestraszonego zwierzaka z wody. Istniało niecałe ćwierć wieku, ale zmieniło Elbląg. 1 czerwca 1975 powstało województwo elbląskie.
7: Utrzymywano to w tajemnicy do końca. 28 maja podjęto uchwałę w Sejmie o powołaniu województwa, a już 4 dni później te województwa miały działać.
8: Elblążanie po pierwsze byli mocno zaskoczeni, oczywiście zbudowani, tak, będziemy na równi z Gdańskiem. Olsztyn nikt wówczas nie myślał, bo to było miasto, do którego jeździło się raz w życiu do planetarium i więcej nie trzeba było.
6: Mówi elbląski regionalista Juliusz Marek. Województwo elbląskie zlikwidowano w roku 1999. Zostało podzielone, a Elbląg, mimo znacznie większych związków z Pomorzem, stał się częścią województwa warmińsko-mazurskiego. To w Elblągu powstała pierwsza w Polsce szkoła średnia. 29 maja w 1535 otwarto tu gimnazjum akademickie. Była to protestancka humanistyczna szkoła szczebla średniego dla chłopców. Działała w Elblągu do rozbiorów. Obecnie w jej budynku znajduje się Elbląskie Muzeum. W niedzielę park Dolinka w Elblągu zamieni się w przestrzeń pełną atrakcji i rodzinnej zabawy. Odbędzie się tu Miejski Dzień Dziecka.
4: Przygotowane będą dla najmłodszych specjalne strefy, gdzie będzie w nich czekało mnóstwo atrakcji.
6: Mówi Anna Urbaniak z Elbląskiego Ratusza. Niedziela, park Dolinka od 12 do 17. Koncerty, Zumba Kids, Paintball, buchańce, konkursy, warsztaty, gry harcerskie oraz zabawa z proszkiem Holi. Mimo wieku pozostaje nowoczesna. Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu, czyli Elbląskie Gary, świętuje jubileusz 80-lecia.
9: Kamila Urbańska, dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych. Pani Kamilo, 80 lat to kawał czasu.
10: Tak, dużo za nami, ale dużo też przed nami. Także jest to historia wieloletnia, która ma za sobą wiele wydarzeń, wiele wspomnień. Ale tak jak już wspominałam też i wcześniej, najważniejszy jest uczeń, jego potrzeby, jego perspektywy, jego pasje.
9: Jak dzisiaj szkoła wygląda?
10: Dzisiaj szkoła jest nowoczesna, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy. Mamy nowoczesne gastronomiczne pracownie, również w innych zawodach. To jest coś, co uczeń potrafi wykonać w pracowni szkolnej i z tym wchodzi na rynek pracy.
9: Kiedyś mówiło się gary, dzisiaj jak się mówi?
10: Gary zawsze będą garami, natomiast to jest na pewno tak, że jest to sztandarowe kierunki żywienia, to są sztandarowe dla naszej szkoły. No mamy też i takie popularne kierunki jak technik fotografii i multimediów, czy technik eksploatacji portów i terminali, ale to zawsze gastronomia jest

0: Mieli bardzo duże zainteresowanie i kierunki gastronomiczne. To są wiodące kierunki.
1: A ile uczniów macie w tej chwili w szkole?
0: Ponad 600.
1: To jest na skalę Elbląga gdzieś tam w czołówce, czy raczej jakiś świat?
0: Raczej tak, raczej w tych większych placówkach oświatowych się mieścimy.
1: Co należy życzyć garom na najbliższe 80 lat?
0: Ja myślę, że najbardziej życzymy sobie, aby uczniowie do nas przychodzili. Żeby wybierali naszą szkołę, żeby wybierali tradycje, żeby wybierali, że potrafimy kształcić jak najlepiej naszych uczniów.
1: W naszej szkole uczniowie spoza Elbląga są też, jak sądzę.
0: Jest bardzo dużo osób jest spoza Elbląga. Bywają klasy, gdzie nawet przewyższają dzieci z Elbląga. Także zapraszamy wszystkich.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Wąskoturówka rozpoczyna sezon. Od soboty do końca wakacji Żuławska Kolej Dojazdowa będzie kursować codziennie, a jeździć będzie na trasie Sztutowo-Stegna Jantar-Mikoszewo Prawy Brzeg Wisły oraz Nowy Dwór Gdański Stegna. Wszelkie szczegóły i rozkłady na stronie kolejżuławska.pl. Znamy datę otwarcia tężni calankowej we Fromborku. Jej budowa właśnie dobiega końca, mówi burmistrz Fromborka Damian Krasiński.
3: Taka nasza najważniejsza inwestycja, czyli teren rekreacyjny z tężniami we Fromborku. Kolejne zagospodarowane miejsce.
2: Inwestycja powstaje w strefie ochrony uzdrowiskowej przy Dworcowej w sąsiedztwie dawnego dworca PKP. Otwarcie tężni 11 lipca w ramach drugiego dnia Dni Fromborka. Zajęcia poprowadzi licencjonowany instruktor. W Pasłęku odbędą się bezpłatne warsztaty deskorolkowe. Są otwarte dla wszystkich od 7 roku życia, bez względu na umiejętności. Nauka podstaw, bezpieczeństwo, pierwsze triki. Obowiązują zapisy. Skatepark przy Sprzymierzonych w Pasłęku. Sobota, 30 maja, od 11 do 14. Strażacy z Braniewa wystartowali w 22. Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sporcie pożarniczym. Konkurencje, którym musieli stawić czoła, były trudne i widowiskowe. Rywalizacja dotyczyła m.in. pokonywania pożarniczego toru przeszkód czy ćwiczeń bojowych. W klasyfikacji generalnej braniewscy strażacy zajęli wysokie 5. miejsce.

Strażacy z Braniewa wystartowali w 22. Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sporcie pożarniczym. Konkurencje, którym musieli stawić czoła, były trudne i widowiskowe. Rywalizacja dotyczyła m.in. pokonywania pożarniczego toru przeszkód czy ćwiczeń bojowych. W klasyfikacji generalnej braniewscy strażacy zajęli wysokie 5. miejsce.

0: książki. Dyrektorka Wioletta Nowakowska zaprasza do zabawy także byłych i przyszłych uczniów placówki.
1: Można będzie sobie wejść do szkoły, zwiedzić budynki szkoły, no i oczywiście skorzystać z tych wszystkich atrakcji, które przygotowaliśmy.
0: Festyn rozpocznie się 1 czerwca o 9. W jego trakcie funkcjonować będzie także stoisko Fundacji DKMS, które zachęcać będzie do rejestracji w bazie dawców szpiku kostnego. Hejt i odpowiedzialność za słowo to główne tematy spotkania policjantów z młodzieżą. Funkcjonariusze Braniewskiej Komendy odwiedzili uczniów szkoły podstawowej we Fromborku. Podczas rozmowy wyjaśniono m.in. to, czym jest hejt, jakie może nieść konsekwencje prawne i społeczne oraz jak bardzo wpływa na zdrowie psychiczne osób, które go doświadczają. Jak czytanie w plenerze, to w czerwcu w pięknych okolicznościach przyrody. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza w środę, 3 czerwca, na wydarzenie pod hasłem Czytanie, Mądrość, Siła. Wspólne czytanie zaplanowano w godzinach od 10.30 do 13.00 na placu przy Wieży Bramnej przy Zamkowej w Braniewie. Do Braniewskiego Szpitala trafi specjalistyczna karetka z napędem na 4 koła. Taki pojazd sprawdzi się w trudnych warunkach terenowych i pogodowych. Karetka trafi do powiatu braniewskiego w ramach programu Obrona Cywilna i Ochrona Ludności. Na sesji radni powiatu jednogłośnie zgodzili się na zabezpieczenie wkładu własnego potrzebnego na zakup pojazdu w wysokości 5% jego wartości. W ramach konkursu Podaj łapę samorząd Warmii i Mazur przeznaczył 400 tysięcy złotych na działania poprawiające dobrostan zwierząt domowych. Dofinansowanie na leczenie, sterylizację czy kastrację zwierzaków otrzyma 47 gmin. Wsparcie od 5 do 10 tysięcy trafi m.in. do gmin Markusy, Orneta, Wilczęta, Młynary, Grunów Elbląskie, Pasłęk, Elbląg czy Frombork.
2: SK Elbląg.
3: Mistrzostwo Województwa Straży Pożarnych w biegach przełajowych, zawody strongmanów, biegi amatorów na torze odwagi, hobby horsing, czyli Powerfest, a na koniec dyskoteka.
4: Więc będzie dużo atrakcji, dużo zabawy, fajne nagrody.
3: Mówi Aleksander Gajczewski, organizator imprezy. Powerfest 20 czerwca nad jeziorkiem w Pasłęckim Parku Ekologicznym. Szykujcie formę na start. Szczegóły zawodów w sieci. A w domu rektora w Elblągu Kraina Łagodności wystąpi tam zespół Dom o Zielonych Progach. To artyści łączący poetyckie teksty z folkową energią. Koncert 6 czerwca o 20. Mikołaj z narkotykami. 49-latek prowadził samochód mimo sądowego zakazu. Zatrzymany do kontroli, był nienaturalnie pobudzony. Policjantom rzuciło się w oczy kolorowe pudełko pod siedzeniem jego auta. W środku była amfetamina. Narkotest wykazał, że narkotyk krążył też w organizmie kierowcy. Teraz grozi mu piątkę za kratkami. Koncerty Szalonych i Szalonych Małolat w amfiteatrze, a do tego gry i zabawy w krainie Pigusa, zumba, paintball i dmuchańce w strefie sportowej oraz tatuaże, warkoczyki i smakołyki na mały głód. W niedzielę od 12 do 17 w Elbląskim Parku Dolinka rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. Czas kręcić dla Elbląga. 1 czerwca rusza rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Elblążanie będą zdobywali kilometry dla swojego miasta od pierwszych minut, mówi Marek Kam z elbląskiego ratusza.
5: 1 czerwca startuje tegoroczna rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. W Elblągu rozpoczynamy tę przygodę tradycyjnym już nocnym przejazdem rowerowym przez miasto, który wystartuje dokładnie o północy. Zapraszamy do obejrzenia Elbląga z perspektywy rowerowego siodełka, nocnej perspektywy i zachęcamy do końca kilometrów dla Elbląga przez cały czerwiec. Do udziału w tej kampanii, w tej rywalizacji potrzebna jest aplikacja Aktywne Miasta, która jest do pobrania z internetu. Musimy ją zainstalować na naszym telefonie komórkowym i włączać przy każdej jeździe rowerem. Ta akcja to doskonała okazja do propagowania zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku oraz zrównoważonego transportu. Sam przejazd, jak wspomniałem, zaczniemy na placu Kazimierza Jagiellończyka o północy. Zbiórka od godziny 23.30 w niedzielę. Do przejechania będziemy mieli dystans około 10 km. Trasa przejazdu. Będą to główne ulice Elbląga. Przejedziemy się w towarzystwie służb mundurowych, policji. Cała kolumna będzie zabezpieczona. Do udziału w imprezie zapraszamy wszystkich rowerzystów i rowerzystki. Wystarczy mieć sprawny rower i dobre oświetlenie z przodu i z tyłu, tak żeby każdy był dobrze widoczny. Zapraszamy do udziału w zabawie i do zobaczenia na starcie.
3: Żeby kręcić kilometry, należy zainstalować w telefonie aplikację Aktywne Miasta, no i oczywiście mieć sprawne oświetlenie w rowerze. To była długa zima, aż 239 dni, tyle trwał sezon grzewczy w Braniewie. Było mroźno i nie udało się całkowicie uniknąć awarii, ale były one szybko usuwane. MPEC właśnie przeszedł w tryb letni. Wjechał na hulajnodze elektrycznej pod Hyundai'a. Mowa o 16-latku, który z osiedlowej uliczki włączał się do ruchu, mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
6: 16-latek kierujący hulajnogą elektryczną, włączając się do ruchu ze strefy zamieszkania, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kobiecie jadącej osobowym

0: Dajem. Tym samym doprowadził do zdarzenia drogowego. 16-latek nie posiadał karty rowerowej. Jest to traktowane jako brak uprawnień. Na szczęście miał kask i nie odniósł obrażeń. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie rodzinnym.
1: Przypominamy, że od środy jazda w kasku jest obowiązkowa dla osób do 16 roku życia. 25 strażaków z Warmii i Mazur, w tym 3 z Elbląskiej Komendy, z tak zwanego modułu GFFF, specjalizujących się w pożarach lasów, pojechało wspierać swoich kolegów z Mazowsza. Będą walczyli z pożarem szalejącym w powiecie wołomińskim w okolicach miejscowości Międzyleś. 4 osoby trafiły do szpitala wojewódzkiego w Elblągu z podejrzeniem choroby HAV, czyli z objawami rabdomiolizy, osłabienie, silne bóle mięśni i ciemne zabarwienie moczu. Objawy wystąpiły po zjedzeniu wędzonego węgorza.
2: W wojewódzkim szpitalu zespolonym w Elblągu

0: leczeniem zachowawczym. W wyniku zastosowanego postępowania uzyskano poprawę stanu zdrowia hospitalizowanych i nie było konieczności zastosowania leczenia narkozastępczego.
1: Informuje Monika Węgrzynek z biura prasowego szpitala. 3 z nich już opuściły szpital. Świeże ryby zostały zakupione w porcie w Suchaczu i Tolkmicku, a następnie uwędzone. Sanepid uspokaja. Ryby z zalewu Wiślanego można spożywać, ale warto zachować umiar. Koncert przed Piekarczykiem. 13 czerwca, dzień przed biegiem na placu Jagiellończyka w Elblągu. Food trucki, dmuchańce dla dzieci i sety DJ-ów. Zabawa startuje o 16. Szlak coraz dłuższy. Do 19 figurek, które obecnie stoją na terenie miasta, wkrótce dołączą 4 nowe.
2: Szlak Piekarczyków się rozrasta, a samych Piekarczyków przybywa i to na pewno cieszy. W 2026 roku w budżecie gminy zaplanowano wykonanie montaż 3 figurek dla uhonorowania Elblążan, pracowników i społeczników pomagającym osobom chorym i potrzebującym. Zostaną wykonane 2 figurki Piekarczyków medyków, każda będzie inna, a lokalizacje to wejście główne Szpitala Miejskiego imienia Świętego Jana Pawła II w Elblągu. Ponadto pojawi się też piekarczyk na placu dworcowym z bochenkiem chleba. Wiemy też, że z inicjatywy prywatnej pojawi się też 4 piekarczyk. Zgoda na postawienie takiej figurki została wydana dla Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu w związku z jubileuszem obchodzonym właśnie w 2026 roku.
1: Mówi Jacek Żukowski z Elbląskiego Ratusza. Fundatorem 4 figurki jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, która w ten sposób uczci swój jubileusz 35-lecia. Figurka stanie przy ulicy Morcinka. Kasa na zieleń. Marszałek województwa przekazał po 5 tysięcy na nasadzenia drzew i krzewów miododajnych. Pieniądze otrzymają gminy Wliczęta, Frombork, Milejewo i Młynary. Podczas wypadu do lasu, prac w ogródku, robót budowlanych, a ostatnio w Elblągu natrafiono na pocisk wrośnięty w drzewo. Mimo upływu lat nadal można natknąć się na wybuchowe pamiątki z II wojny. Co wtedy zrobić, mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
3: Pocisk moździerzowy wrośnięty w drzewo zabezpieczyli najpierw policyjni pirotechnicy, a następnie wojskowi saperzy, którzy docelowo zneutralizowali go na poligonie. Takie znalezisko zauważono w okolicy cmentarza Tębica w Elblągu i powiadomiono policję. Pocisk został zabrany razem z fragmentem drzewa. My ze swojej strony przypominamy, że gdy znajdziemy tego rodzaju niebezpieczny przedmiot, należy oznaczyć to miejsce i zadzwonić pod numer alarmowy 112. No i przede wszystkim nie należy ruszać tego przedmiotu, przemieszczać go w jakiś sposób, ani też przynosić do komendy policji.
1: A i takie historie się zdarzały. Coś zmalują na 780-lecie. Pojawi się tej jesieni na kamienicy przy Teatralnej 6. Mowa o muralu upamiętniającym rocznicę otrzymania przez Elbląg praw miejskich.
2: W tym roku obchodzimy 780. rocznicę nadania praw miejskich Elblągowi, a jedną z pamiątek, która ma przypominać o rocznicy, będzie mural. Na ten cel miasto otrzymało z budżetu województwa około 21 tysięcy złotych. Mural powstanie na budynku przy ulicy Teatralnej 6. Będzie widoczny od strony wyjazdu z ronda Zamek w kierunku ulicy Teatralnej. Planowo powinien pojawić się na ścianie budynku już jesienią. Obecnie trwają jeszcze prace związane z projektem, ale już teraz na pewno wiemy, że będzie on nawiązywać do historii miasta.
1: Mówi Jacek Żukowski z Elbląskiego Ratusza. Cena muralu około 50 tysięcy złotych. Połowę kosztów pokryje marszałek województwa.

0: SK News, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki i miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź stolicą influencerów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co czeka dziś uczestników?
1: 6 scen doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
0: Zapowiada Michalina Kruz z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9.30.
2: A my startujemy z tą sobotą. Jeśli jeszcze jakieś ziewanie się u was pojawia, spokojnie, coś poradzimy. SK gra hity na czasie i SK daje kaski. W ten weekend co godzinę mamy dla was i waszych dzieciaków kaski. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. Za chwilę dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. Minuta po 9:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Beyoncé i Jay-Z z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. SK może Was uratować przed mandatem. Już od 3 czerwca wszystkie dzieci, które jadą na rowerze albo hulajnodze poniżej 16 roku życia, będą musiały mieć na głowie kask. Dlatego SK daje kaski i razem ze mną teraz Ania. Cześć Ania.
1: Cześć.
0: Ania ma problem z 9-letnim synem. Co to za problem? Opowiadaj.
1: Problem jest taki, że mój Adaś nie chce za nic w świecie założyć kasku.
0: Absolutnie nie chce się zgodzić. On nie lubi czegokolwiek mieć na głowie, jeżeli to nie jest czapka.
1: Nie, nie.
0: I słuchajcie, a dużo... No dawaj, no mów.
1: A dużo jeździmy na rowerach, a teraz będzie obowiązek, także no jest problem.
0: Ale ty masz plan, jak go przekonać. I to jest bardzo sprytny plan.
1: No mam taki plan, bo dużo jeździmy samochodem i przeważnie leci Radio SK. Także jak dowie się, usłyszy, że wygrał kask z Radia SK, to mam nadzieję, że to będzie dla niego taką motywacją, że go w końcu założy.
0: I jeszcze to będzie pomarańczowy kask, to w ogóle. I jak jeszcze mama kask na głowę założy, to będziesz w ogóle świeciła przykładem. Dlatego już teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
1: Super.
0: To miłych podróży rowerem z synem, dobrej soboty życzę. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, zgłaszajcie się na sk.pl, bo dzisiaj co godzinę rozdajemy kaski.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis.

0: Filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.

9,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. I po reklamie.

0: Przyjemne kołysanie od Lany Del Rey. Numer idealny na spokojny sobotni poranek. Ale teraz uważajcie, bo wlatuje muzyczny energetyk.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Eską rządzą nowości. Codziennie wam podrzucamy najlepsze nowe numery. Z nami poznajecie świeże hity. I teraz naszą antenę przejmuje bardzo mocny duet, który już nie jeden hit stworzył. I teraz dokłada kolejny. David Guetta i Bebe Rexha razem stworzyli na przykład I'm Good. A teraz mają dla nas Sad Girls. To jeden z tych numerów, który wpada w ucho po pierwszym odsłuchaniu. I jestem pewien, że wam też się spodoba. David Guetta i Bebe Rexha, Sad Girls, już teraz w Radiu Esca. To jest numer, przy którym...

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Daria Zawiałow i Taco Hemingway w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie. No i słuchajcie, jest historyczny moment. Zakopane już nie będzie wyglądało tak samo. Bardzo ważna decyzja. Koniec reklamozy na wjeździe do Zakopanego. Rada Miasta przyjęła uchwałę krajobrazową. A to oznacza, słuchajcie, że znikną te takie wielkie banery reklamowe, które stoją zawsze przy Zakopiance, jak się wjeżdża do Zakopanego. Kojarzycie jakieś tam reklamy restauracji, jakieś tam papugarnie, wystawy i tak dalej. To w najbliższym czasie te wielkie banery, które zasłaniają Tatry, te kiczowate reklamy, mają w końcu zniknąć i będzie w końcu to usystematyzowane. Także bardzo ważna decyzja.

0: a my za chwilę gramy dalej. Po krótkiej przerwie m.in. Damian Dawid.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 18,47,2.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe. Dom Weselny Korona w Elblągu, ulica Rejmonta, www.domweselnykorona.eu.
10: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
11: Hejże hej, hejże ha! W Szarku loteria trwa. Za każde wydane 100 zł bierzesz udział w losowaniu nagród. Główna nagroda Echosonda Garmin Live Scope o wartości 17 tysięcy złotych. Centrum Wędkarskie Szark przy Grunwaldzkiej 6 zaprasza. Regulamin w sklepie.
12: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%. Do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat. Elbląg, hipermarket Eleclerc.
13: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
14: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka wieprzowe trójkąty. Cena sprzed pierwszej obniżki 13,99 za kilogram, a teraz 8,99. Legendarna kaszanka gryczana Olewnik. Cena sprzed pierwszej obniżki 11,99 za 500 gramów, a teraz 7,99.
15: Leclerc.
16: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
17: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Park rozrywki Nowa Holandia zaprasza. Zabawa i wypoczynek dla całej rodziny. Zjeżdżalnia Lew Gigant, tramwaj wodny, ścieżka edukacyjna, punkty gastronomiczne. Park rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. W najbliższy weekend moc atrakcji na Dzień Dziecka. Zabierz swoje pociechy, zaproś znajomych. Spotykamy się w parku rozrywki.
20: I po reklamie.

0: Hity na czasie, a już w poniedziałek Dzień Dziecka, dlatego już teraz Radio SK przenosi Was do świata zabawek. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która nadaje z dziecięcego pokoju, z podłóżka, z pudełka na zabawki i dzieją się tam ważne rzeczy, nadajemy specjalne newsy.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga współtowarzysze, mamy wyniki corocznego testu sprawnościowego. Najlepsi okazali się Chudy i Bas, ale zaraz za nimi resorak Joe, no jego spowolniło łóżko. No nie wyrobił się chłopak na zakręcie i stracił cenne sekundy. Nieźle poszło też pastereczce, ale niestety zapatrzyła się na Chudego.
0: Najważniejsze newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe hity. Tylko w SK Toy Story Radio. Tę stację radiową znajdziecie w SK-owej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
1: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
8: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
9: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka wieprzowe trójkąty. Cena sprzed pierwszej obniżki 13,99 za kilogram, a teraz 8,99. Legendarna kaszanka gryczana Olewnik. Cena sprzed pierwszej obniżki 11,99 za 500 gramów, a teraz 7,99.
10: Leclerc.
11: Przedsiębiorca z Pomorza. Skorzystaj z pożyczki rozwojowej oferowanej przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Atrakcyjne oprocentowanie i brak ukrytych opłat. Możesz sfinansować rozwój i transformację swojej firmy poprzez inwestycje m.in. w cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję i przemysł 4.0. Nie czekaj. Zrób krok w przyszłość swojej firmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.rti.dzierzgon.com.pl.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Budujesz? Potrzebujesz betonu, bloczków lub bloków oporowych? Węzeł betoniarski Kobet w Nowinie ma wszystko, czego szukasz w dobrej cenie z szybką dostawą. A dojazd pompogruszki na terenie Elbląga jest gratis. Zadzwoń, zanim zrobi to twój sąsiad. 574 740 363.
15: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonik do 1 czerwca rodzinne zakupy, czyli świętujemy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Do wyboru moc rabatów i promocji. Albo 100 zł za każdy wydany 1000, albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonik, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane.

0: zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
3: Elbląg na czasie.
4: Rafał Maliszewski. Muzyka zawita do Jegłownika. Tradycją elbląskiego festiwalu organowego jest koncert w kościele w Jegłowniku. W sobotę 16 wystąpi tam Weronika Karolczuk, organistka i klawesynistka w towarzystwie sopranistki Antoniny Wiśniewskiej. Wstęp wolny. Wioska Wikingów, warsztaty malarskie, gra miejska, koncerty i nocne zwiedzanie. Tak w dużym skrócie będzie wyglądała 10. jubileuszowa Noc Muzeum w Braniewie, która odbędzie się w najbliższą sobotę w Muzeum Ziemi Braniewskiej. Start o 16.
2: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet, ulica Dębowa od strony lotniska.
5: Minęła 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania, a kolejne zatrzymania to kwestia czasu. Co najmniej 2 osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
6: I już 2 minuty po godzinie 10. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby w końcu wstać i pójść nad morze. Albo wskoczyć do basenu. Eskowa ekipa ze słuchaczami Radia SK jest w Hiszpanii, w Maladze. To jest finał odlotu ściśle tajnego. Za chwilę się z nimi połączymy. Sprawdzimy, czy już wstali, czy głowa za bardzo nie boli. A wy sprawdzajcie eskowego Instagrama. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie od Lady Gagi na antenie Radia SK, a teraz robimy odlot. SK zabrała słuchaczy do słonecznej Malagi, do Hiszpanii. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą SK-ową ekipą, z naszymi słuchaczami. Jankę, Skama i Wiktor są teraz w Maladze. No i po pierwsze najważniejsze pytanie, jaka tam u was pogoda, czy w ogóle jest słońce? Halo, halo.
1: Co to za pytanie, czy u nas jest słońce? Może od razu słuchacz, czy u nas jest słońce?
2: Jest bardzo dużo słońca.
1: Jest naprawdę cudownie, wspaniale. Właśnie jesteśmy na śniadanku hiszpańskim.
3: Cóż to dzisiaj zdążyliście już zjeść? Tylko przełknij najpierw. No, na spokojnie.
4: Właśnie. Zjedliśmy naleśniczki i wypiliśmy pyszny sok pomarańczowy.
5: Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak brzmi słońce na drugi dzień, tak brzmi słońce na drugi dzień.
1: Żyć od wczoraj raczymy się przyjemnościami, których jest naprawdę mnóstwo. Jeśli chodzi o... Gdzie my jesteśmy?
3: No jesteśmy w Maladze.
4: Maladze, no dobrze, tak chciałem się upewnić.
3: Nie Węgry. Nie, ani nie Radom oczywiście i Ciechoci Kinek, o którym myśleliśmy. Słuchajcie, na ten moment na pięknym Morzu Śródziemnym nie ma w ogóle żadnych fal. Wygląda jak jedno wielkie jezioro, więc jeśli ktoś jest teraz na Mazurach, to mamy podobnie.
1: Jest, no cudownie. Plan dnia, jaki mamy dzisiaj?
3: No najpierw mamy oczywiście plażę.
2: Tak, więc szybko jemy śniadanko i uciekamy na plażę.
3: Ale później rozumiem, że wyruszacie na miasto po to, żeby znaleźć tatuaż.
4: Na razie próbujemy zrobić research, jakie są tutaj studia tatuażu dostępne i tak, będziemy ruszać, żeby coś się umówić.
3: To dla przypomnienia, to jest akurat para naszych słuchaczy, którzy postanowili zrobić sobie tatuaż z tego wyjazdu.
5: Czy ja mogę na sam koniec prosić, żebyście nie mówili tak głośno?
1: Ojej, no dobrze, okej, słuchajcie, jestem ciekaw, co oni wymyślą? No dobra, bądźcie z nami na bieżąco, będziemy na pewno szukać jakiegoś studia tatuażu, by coś fajnego wyczarować.
3: No i oczywiście obserwujcie nas na naszych eskowych social mediach.
0: No ja mam nadzieję, że wy wszyscy wrócicie może nie z tatuażem, ale z piękną opalenizną na skórze.

0: To jest właśnie odlot ściśle tajny. Wyjazd niespodzianka dla słuchaczy Radia SK do hiszpańskiej Malagi. Słuchajcie Eski przez cały weekend i obserwujcie Eskę na Instagramie. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego.

0: Jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Bikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na bikomania.pl i graj o nagrody.
1: Blik. To będzie ostatnia reklama. W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: I po reklamie.

0: Ale ten numer nakręca. Panic at the Disco w Radiu SK. Bateria naładowana w 100%. Dlatego teraz gram numer idealny do sobotniego tańczenia z mopem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Znaczy, to nie musi być z mopem, to może być po prostu tańczenie albo taniec na plaży. SK zawsze odkrywa dla was najlepsze nowe hity i teraz wyciągamy kolejny numer z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie hit 2 dni, a teraz dokładamy kolejną wakacyjną propozycję. W bardzo wakacyjnym nastroju jest teraz Bledka, bo ona wyjechała na wakacje. Wstawiła na Instagrama zdjęcie ze swoim partnerem w stroju kąpielowym, z tyłu widok morza. Chyba jest im dobrze. Bledka i tańcz, już teraz na antenie SK.

0: hit nieśmiertelny. Guru Josh Project. SK gra hity na czasie i SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Z nami możecie na ostatnią chwilę uzbroić wasze dziecko, bo słuchajcie, zgodnie z przepisami od 3 czerwca dziecko poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będzie musiało mieć na głowie kask. I razem ze mną na antenie Eski teraz Piotr. Cześć Piotr.
2: Witam serdecznie.
0: Piotrek, tobie się chyba dyscypliny pomyliły. Powiedz wszystkim, w jakim kasku jeździ twoje dziecko? Oho, Piotr, strasznie słabo cię słyszę, jeszcze raz powiedz, albo telefon jakoś bliżej ucha. Nie słyszę,
2: co... Jako pokolenie Y, z którego jestem, to podchodzimy do tematu, że jeden kask może być do wszystkiego, ale niestety tak nie jest. Córka jeździ cały czas w kasku narciarskim, no bo lubi narty, to pomyślałem, że użyję do wszystkiego. Ale jak tutaj słyszę z Eski, wchodzą przepisy, gdzie raczej chyba narciarski się nawet nie załapie na to, nie?
0: No chyba nie, a po pierwsze to jest w ogóle niewygodnie jeździć w kasku narciarskim na rowerze i pewnie gorąco.
2: No właśnie, córka z pokolenia z kolei alfa zaczyna uczyć pokolenie Y.
0: I tata nigdy nie ma okazji, żeby pojechać do sklepu i kupić normalny kask, dlatego masz Eskę. Piotrek, dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: O, dziękujemy bardzo.
0: To miłych podróży rowerem życzę, a jeżeli wy też chcecie ubezpieczyć swoje dziecko w kask, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, bo dzisiaj co godzina okazja, żeby taką nagrodę zgarnąć.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Peopay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki! Człowiek opuścił pokój! Człowiek opuścił pokój!
4: Odpalamy SK Toy Story Radio!
5: Halo, halo! Tu DJ Sprężynka!
6: Nakręcić sprężyny! Sprawdzić baterie i żarówki!
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta!
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma!
9: Już chwileczkę, bez paniki!
4: SK Toy Story Radio!
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Barbara?
14: No?
13: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
14: Co, Marian?
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
14: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
13: No.
15: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert tanie masz.
17: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
18: Zeszę za lojalność. Dziękujemy.
19: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka wieprzowe trójkąty. Cena sprzed pierwszej obniżki 13,99 za kilogram, a teraz 8,99. Legendarna kaszanka gryczana Olewnik. Cena sprzed pierwszej obniżki 11,99 za 500 gramów, a teraz 7,99.
20: Leclerc.
21: Castorama!
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
21: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
23: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's.

0: Różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99

0: tego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: I po reklamie.

Maciek Musiałowski w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a dzisiaj wielkie piłkarskie emocje. Wielki finał Ligi Mistrzów. O godzinie 18:00 PSG kontra Arsenal w Budapeszcie. Także już można powoli organizować jakieś strefy kibica na wspólne oglądanie meczu ze znajomymi. Co prawda ten mecz jakichś wielkich emocji nie wzbudza, bo tam nie ma ani Realu, ani Barcelony. Polacy też nie grają, ale umówmy się. We wspólnym oglądaniu meczu wcale nie chodzi o mecz.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji SK, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
9: MediaMarkt.
10: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
11: Niskie ceny są codziennie.

0: Kate oraz ketchup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę, a wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Hej kierowcy, czas na zmianę auta? Imperium, giełda aut używanych w Elblągu zaprasza. Kupisz, sprzedasz lub zamienisz samochód szybko i wygodnie. Znajdziesz nas na placu Grunwaldzkim 4 za stacją paliw Circle K w Elblągu. Zadzwoń 511 511 384. Imperium, gotówka za twoje auto nawet w 15 minut.
2: Zobacz, jak wygląda praca w Rockfin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląg.

0: Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Minęła 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny. Objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki. 3 śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji Czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów. Drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
5: SK bardzo dobrze działa na głowę, bo my głowy wasze i waszych dzieci chronimy. Co godzinę rozdajemy kaski. SK daje kaski. Czy to na rower, czy na hulajnogę. Zgłoszenia za darmo przyjmujemy na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Jaki to piękny czas się zbliża. Wakacje, czas rodzinnych podróży, na rowerach, na hulajnogach. A SK pomaga uniknąć mandatu.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo już 3 czerwca wchodzą w życie w Polsce nowe przepisy, zgodnie z którymi, słuchajcie, dzieci poniżej 16 roku życia na hulajnodze czy na rowerze będą musiały mieć na głowie kask, a nowiutki rower komunijny już czeka w garażu u Asi. Cześć Asia.
2: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że twój syn ma niecne plany w stosunku do tego roweru.
2: Tak, dokładnie. Akurat jutro do komunii pierwszej swojej idzie, także...
0: A on już wie o tym rowerze, czy jeszcze nie? Czy to niespodzianka?
2: Jeszcze nie, to niespodzianka. Mam nadzieję, że radia nie słucha.
0: Ja też mam taką nadzieję. Będzie pewnie zaskoczony. Jak rozumiem, to jest nowiutki rower, pewnie jakieś tam liczniki ma, odblaski i tak dalej. No ale jednego elementu...
2: Ja tak się nie wzgłębiałam w to,
0: ale
2: co
0: jednego
2: ma,
0: elementu na pewno brakuje.
2: Tak.
0: Kasku brakuje. Kasku. Słuchaj, żeby mandatu nie było, żeby mógł robić triki na rowerze, już teraz dostajesz kask dla ciebie i dla twojego dziecka. To i ty będziesz mogła z nim szaleć.
2: Dzięki wielkie.
0: To powodzenia jutro na komunii w takim razie.
2: Dziękuję i bardzo pozdrawiam swoją rodzinę całą i syna Adasia.
0: Poszły pozdrowienia, dzięki, cześć, ja też pozdrawiam. Dzięki. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie, zgłaszajcie się na sk.pl za darmochę, bo dzisiaj co godzinę w Radiu SK do zgarnięcia kaski.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Pay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras.

0: sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. My dzisiaj nadajemy dla Was z dwóch miejsc na świecie, z Polski i ze słonecznej Hiszpanii. Trwa odlot ściśle tajny. Zrobiliśmy wyjazd niespodziankę dla naszych słuchaczy i zabraliśmy ich do Malagi. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą ekipą w Maladze. Jankę, Skama, Wiktor i cała ekipa naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że się uda, słuchajcie, bo oni teraz weszli do morza. Halo, halo. Posłuchajcie, jakiś tam jest fajny szum wody. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, tak, tak właśnie brzmi szum Morza Śródziemnomorskiego, w którym wszyscy w tym momencie moczymy nóżki!
2: Moczymy nóżki, nasi słuchacze są na plaży. Kto już dzisiaj zaliczył wodę?
3: Ja zaliczyłem, jest fantastycznie.
2: Dziewczyny na razie czekają, no ale przyjdzie i na nie pora.
1: A kto się już wysmarował 50?
4: Ja nie.
2: Tutaj była?
5: Ja 20.
2: Smarujemy.

0: Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, tak, tak właśnie brzmi szum Morza Śródziemnomorskiego, w którym wszyscy w tym momencie moczymy nóżki!
2: Moczymy nóżki, nasi słuchacze są na plaży. Kto już dzisiaj zaliczył wodę?
3: Ja zaliczyłem, jest fantastycznie.
2: Dziewczyny na razie czekają, ale przyjdzie i na nie pora.
1: A kto się już wysmarował 50?
4: Ja nie.
2: Tutaj była?
5: Ja 20.
2: Smarujemy.

0: Jakie są ładniejsze? Kto się zgodzi?
1: Wszyscy chyba.
0: Tu jest ciemny piasek, a u nas nad Bałtykiem jest piękny złociutki.
2: To prawda, taki delikatny, przyjemny. Do nas pewnie ciężko będzie wam dolecieć, ale jeśli macie blisko plaży, to bardzo mocno polecamy. Wiemy, że w Polsce też jest ładna, piękna pogoda. Korzystajcie z tych wszystkich uroków, a my będziemy korzystać z tych przyjemności, które pokazujemy na naszych social mediach.
3: Vamos, vamos a la playa.
0: Kto wbiega do wody, lecimy!
4: I popłynęli z nami, możecie się poczuć, jakbyście byli razem z nimi w słonecznej Hiszpanii, w Maladze. Ja wam polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo wczoraj Jankes i Kama Wiktor lecieli tam w bardzo przypołowych koszulkach. Szczegóły w naszych mediach społecznościowych. Radio
5: SK. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
9: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
10: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka wieprzowe trójkąty. Cena sprzed pierwszej obniżki 13,99 za kilogram, a teraz 8,99. Legendarna kaszanka gryczana Olewnik. Cena sprzed pierwszej obniżki 11,99 za 500 gramów, a teraz 7,99.
11: Leclerc.

0: Biedronki do MediaMarkt.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę.

0: centrum niskich cen.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: Przy tym numerze czuję się, jakbym surfował nad oceanem. Tak przed chwilą powiedział mój kolega, który wszedł do studia. I coś w tym jest, bardzo wakacyjny numer. Another na antenie Radia SK. To są sobotnie hity na czasie. A teraz wam powiem, co zrobić, żeby dać dziecku fajny prezent na Dzień Dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Co zrobić? Trzeba dziecku głowę ochronić, słuchajcie. Dzisiaj przez cały dzień SK daje kaski. Wręczamy wam kaski i waszym dzieciom co godzinę. A to dlatego, że już od 3 czerwca zmieniają się przepisy i każde dziecko poniżej 16 roku życia, jeżdżąc na rowerze albo na hulajnodze, będzie musiało mieć kask. I w Radiu SK możecie taki kask zgarnąć. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Ja po godzinie 12 w tej sprawie dzwonię do kogoś z was.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.

0: światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
1: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: tego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
8: Elbląg na czasie.
9: Krzysiek Jaworski. Park pełen atrakcji. W niedzielę w Elblągu odbędzie się festyn z okazji Dnia Dziecka. W programie gry, zabawy, konkursy, paintball, dmuchańce i występy. Dzień Dziecka w Parku Dolinka w Elblągu w niedzielę od 12 do 17. Wstęp oczywiście wolny. Wioska Wikingów, warsztaty malarskie, gra miejska, wykłady, wystawy, koncerty i nocne zwiedzanie. Noc muzeów w Braniewie. Odbędzie się ona w sobotę w Muzeum Ziemi Braniewskiej. Niektóre atrakcje już od 12.
7: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet. Ulica Dębowa od strony lotniska.
10: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje 67-letnia Polka. Zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80 pod Bydgoszczą w Strzyżawie. Przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody, jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni, ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa we wtorek wieczorem kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło, na miejsce wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymań.
11: I mamy punktualnie godzinę 12. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby powoli się wziąć za robienie tych bojowych zadań, które sobie na sobotę wyznaczyliśmy. Może sprzątanie, może koszenie trawnika, a Eska będzie wam w tym pomagać. Znaczy, no za was nie skoszę, ale na pewno zagram hity na czasie, które energii dodadzą. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: nigdy nie przeminął.
1: Hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK. Zawsze na czasie jest też Toy Story. Na tym filmie wychowały się pokolenia, dlatego mamy dla was coś wyjątkowego. Z SK możecie się przenieść do świata Toy Story. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową SK Toy Story Radio. To jest radio, jedyne takie w Polsce. Czegoś takiego jeszcze nie było, które nadaje z dziecięcego pokoju. Usłyszycie tam głosy znane z Toy Story od Disneya, ale także znanych prezenterów Radia SK. Być może rozpoznacie DJ-a Sprężynkę.
2: Jak przystało na DJ-a Sprężynkę, ktoś mnie porządnie nakręcił i dlatego sypię zagadkami i sypię łamigłówkami dla was dzisiaj jak z rękawa. I jest kolejna. Słuchajcie, zniknął jeden klocek. Nie duży, nie mały. Taki w sam raz. Gdzie on może być? Pod łóżkiem? W pudełku? A może w czyjejś kieszeni?
1: Taką właśnie mamy dla was niespodziankę z okazji Dnia Dziecka, a każdy ma w sobie dziecko. Odpalajcie SK Toy Story Radio. To radio już nadaje w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i na SK.pl.
3: Drużyna baczność na trzy. Raz, dwa,
4: trzy! SK Toy Story Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
14: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: To będzie ostatnie.

0: Letnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Lil Nas X w Radiu SK i to jego spokojne pianinko. A my w Radiu SK dzisiaj co godzinę robimy wszystko, żebyście byli spokojni o głowę waszego dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: Bo my te cenne głowy waszych dzieci chronimy, bo nakładamy na nie kaski. Już od 3 czerwca nowy obowiązek. Dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo na hulajnodze

0: oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
6: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%. Do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat. Elbląg, hipermarket Leclerc.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: 399,99 99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
5: Esko.

już jesteśmy gotowi do wakacji. Mimo, że niecały miesiąc nam jeszcze został. Kuba i Kuba w Radiu SK. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie już. A w studiu pojawił się Mati Fuczyło.

0: jest lato, wcale nie zgasło. Lato to się dopiero rozkręci, dzień dobry.
1: To dopiero przed nami niecały miesiąc do lata i niecałe dwa dni do Dnia Dziecka. Przed wami prezenter, który wciela się w jedną z ról w naszym nowym SK Toy Story Radio.
0: Tak, ale nie będę teraz naśladował mojego głosu, bo to trudne.
1: A ty nie musisz naśladować, ja to puszczę.
2: Dzień dobry, dziś pogodę w pokoju zdominuje aktywne dziecko. Eksperci ostrzegają przed nagłymi skokami z łóżka i niekontrolowanymi zjazdami po kołdrze. W rejonach dywanu możliwe lokalne katastrofy resorakowe. Kierowcy są proszeni o ostrożność.
1: Straszne rzeczy tam się dzieją, Matisse.
0: Straszne rzeczy się dzieją, ale dlatego warto słuchać, żeby być, wiecie.
1: A gdzie to radio można znaleźć? Mów wszystkim.
0: Apka Radia SK, można też ewentualnie na sk.pl, ale polecamy pobierać apkę za darmo i tam słuchać.
1: SK Toy Story Radio, z nami możecie się przenieść do świata zabawek, zobaczyć, co tam wśród zabawek słychać. Za chwilę Matisse Fuczuło nie będzie mówił o pogodzie w pokoju dziecięcym, ale zagra wam hity na czasie.
0: Tak jest.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: tygodniu Perypetie Górskiego Lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
1: O, a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
2: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
1: To idę z wami. Zabarwimy się trochę. Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
3: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50%. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.

0: Nie przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś.
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonik do 1 czerwca rodzinne zakupy, czyli świętujemy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Do wyboru moc rabatów i promocji. Albo 100 zł za każdy wydany 1000, albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonik, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
6: Są takie koncerty, które zostaną w sercu na długo. Już 6 czerwca w ogrodzie domu rektora w Elblągu wystąpi Dom o Zielonych Progach. Poetyckie teksty, folkowa energia, gitary, skrzypce i klimat, który pachnie ogniskiem i górskim schroniskiem. Będzie nostalgicznie, wzruszająco, ale też żywo i energetycznie. Usiądź, posłuchaj i daj się zabrać w muzyczną podróż. 6 czerwca, godzina 20. Ogród domu rektora, bulwar Zygmunta Augusta 12 w Elblągu. Bilety dostępne na biletyna.pl i kupbilecik.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Budujesz? Potrzebujesz betonu, bloczków lub bloków oporowych? Węzeł betoniarski Kobet w Nowinie ma wszystko, czego szukasz w dobrej cenie z szybką dostawą. A dojazd pompogruszki na terenie Elbląga jest gratis. Zadzwoń, zanim zrobi to twój sąsiad. 574 740 363.
12: I po reklamie.
13: Jest 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu pracują służby, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej zablokowana również trasa A1 pod Toruniem. Doszło tam do dwóch zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Nie ma przejazdu zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami, głównie w centralnej i południowej Polsce. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abramsy czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem zbrojeniowym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
14: Z tego miejsca chciałbym ogłosić, że do wakacji zostało 26 dni.

to dzisiaj mamy taki przedsmak, mam na myśli młodszych, a ewentualnie starsi, jeżeli dziś pracują, to przedsmaku jeszcze nie czują, ale mam nadzieję, że ze zeskowymi hitami tak będzie. Żeby nie było, ja jestem z wami. Keanu Silva, King of Macau, Matty Fuczyło. Cześć!

0: B.O.B. Hayley Williams i Airplanes. 16 minut po 13 to jest Radio SK w sobotę i powiedziałem przed chwilą, że zostało nam 26 dni. Dokładnie, do wakacji. Ja wiem, że do nich to odliczają raczej ci młodsi słuchacze. Ja już nie muszę, no bo starsi to często woleliby, żeby tych wakacji wcale nie było. Albo żeby były też dla nich ewentualnie. No ale skoro już przy wakacjach jesteśmy, to dzisiaj mamy sobotę. Dla niektórych to może być dzień wolny. No i w takim razie pytanie do was. Czy wy dzisiaj w trybie prawie wakacyjnym odpoczywacie, czy może macie jakieś misje specjalne, albo zadania bojowe, albo po prostu pracujecie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Radio SK. Moje zadanie bojowe to granie hitów. Somber zaraz.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
15: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

0: Cześć, jak się masz? Sobel i Sanach, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jak słyszeliście, dzisiaj postanowiłem zacząć letnią odliczaniem do wakacji. Swoją drogą do lata dni zostało jeszcze mniej. No i właśnie lata doczekać nie może się Yearbooks. Ten pan stworzył kawałek, który łączy taniec z nostalgią. A do tego można poczuć w nim klimat letnich nocy. Takich ciepłych, takich przyjemnych, takich fajnych. A więc co by na to, aby poczuć to już teraz? Yearbooks, Babylon, gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ten hit sprawia, że w głowie robi się jakoś tak milej. To może teraz... No słuchajcie, no dobrze, jeszcze mi się coś w gardle wydarzyło. Teraz sprawimy, że z głowy i w głowach będzie bezpieczniej.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No tak, bo trwa akcja SK daje kaski. Co godzinę rozdajemy kaski dla was i dla waszych dzieci. Przypomnę, że 3 czerwca kaski będą obowiązkowe dla osób poniżej 16 roku życia. Na rowerze, na hulajnodze czy na czym tylko chcecie. No i słuchaczka Nikola napisała, że u niej to syn Leon popisuje się pomysłowością. Cześć Nikola.
2: Cześć.
0: No to właśnie, co ta wyobraźnia podsunęła synkowi?
2: No bije mnie na głowę pod kątem tego, jaki jest pomysłowy i ostatnio sobie wymyślił, bo zafascynował się dyskorolką, że ze schodów naszych zrobi sobie skatepark.
0: O, no dobra, jak rozumiem, bez kasku i bez niczego.
2: Oczywiście.
0: No pewnie, że tak. No to ja mam rozwiązanie, dostajesz dla ciebie i dla twojego dziecka kask. Co ty na to?
2: Myślę, że się przyda, będę spokojniejsza.
0: No to na skateparku będzie trochę bezpieczniej.
2: Dzięki.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
4: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6 koło Pasłęka.
5: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D.

0: robi się dobre interesy.
1: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
2: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka wieprzowe trójkąty. Cena sprzed pierwszej obniżki 13,99 za kilogram, a teraz 8,99. Legendarna kaszanka gryczana Olewnik. Cena sprzed pierwszej obniżki 11,99 za 500 gramów, a teraz 7,99.
3: Leclerc.
4: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
6: Halo Malbork, tu PSB Mrówka przy Alei Wojska Polskiego 462. Świętujemy 10 lat mrówki w Malborku i z tej okazji mamy dla Was dodatkowe 10% rabatu na cały asortyment z aplikacją Moja Mrówka. Nie masz aplikacji? Żaden problem. Pomożemy Ci ją pobrać i aktywować na miejscu w kilka chwil. Więcej promocji, więcej oszczędności i wygodne zakupy każdego dnia. Zapraszamy do PSB Mrówka Malbork przy Alei Wojska Polskiego 462.
7: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47,12.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Esko.

SK. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Marissa i Odkochaj. 5 minut zostało do 14. Westy odliczamy dzisiaj dni do wakacji i do lata, ale ja razem z wami sprawdzam też, czy u was w sobotę trwa tryb wakacyjny. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK.
1: Siema, radiowe świry. No my dzisiaj pracujemy, aktywny dzień, teraz jesteśmy w pracy, wracamy do domu, szybki ogar, kosimy trawę. Także dzieje się, ale jest z nami Radio SK, także jest to super dzień.
0: No i bardzo dobrze, to jest bardzo słuszne podejście. Dawid też się nagrał.
2: Witam, witam. Ja w tym momencie właśnie się przeprowadzam. Mam pełne ręce roboty, także to nie jest tryb wakacyjny, ale po przeprowadzce jak najbardziej wakacje będą.
0: No to jak przeprowadzka, to życzę w takim razie silnych pleców. Radio SK. I wygodnego łóżka, żeby potem odpoczęły.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl. Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy. W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka wieprzowe trójkąty. Cena sprzed pierwszej obniżki 13,99 za kilogram, a teraz 8,99. Legendarna kaszanka gryczana Olewnik. Cena sprzed pierwszej obniżki 11,99 za 500 gramów, a teraz 7,99.
2: Leclerc.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Halo Malbork, tu PSB Mrówka przy Alei Wojska Polskiego 462. Świętujemy 10 lat mrówki w Malborku i z tej okazji mamy dla Was dodatkowe 10% rabatu na cały asortyment z aplikacją Moja Mrówka. Nie masz aplikacji? Żaden problem. Pomożemy Ci ją pobrać i aktywować na miejscu w kilka chwil. Więcej promocji, więcej oszczędności i wygodne zakupy każdego dnia. Zapraszamy do PSB Mrówka Malbork przy Alei Wojska Polskiego 462.
8: Są takie koncerty, które zostają w sercu na długo. Już 6 czerwca w ogrodzie domu rektora w Elblągu wystąpi Dom o Zielonych Progach. Poetyckie teksty, folkowa energia, gitary, skrzypce i klimat, który pachnie ogniskiem i górskim schroniskiem. Będzie nostalgicznie, wzruszająco, ale też żywo i energetycznie. Usiądź, posłuchaj i daj się zabrać w muzyczną podróż. 6 czerwca, godzina 20. Ogród domu rektora, bulwar Zygmunta Augusta 12 w Elblągu. Bilety dostępne na biletyna.pl i kupbilecik.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
13: Elbląg na czasie.
14: Krzysiek Jaworski. Start i meta na Starówce. Podczas dni Elbląga odbędzie się bieg na 780 metrów. To nawiązanie do nadania Elblągowi praw miejskich 780 lat temu. W związku z dużym zainteresowaniem właśnie uruchomiono dodatkowe pakiety do biegu. Fromborg zaprasza w niedzielę na obchody 28. warmińsko-mazurskich Dni Rodziny. Festyn rozpocznie się w południe na placu przy promenadzie we Fromborku. W programie m.in. rejs z katamaranem, przejażdżki krosami i rowerami, loteria fantowa czy kuchnia polowa, także ognisko.
12: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet. Ulica Dębowa od strony lotniska.
15: Minęła 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na Wielkim Szlemie. Maja Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. W mieście są spore utrudnienia. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom.
16: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
17: Mocno stawiamy na autentyczność. Przez to, że tak rozwija się

0: AI mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
1: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
0: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
2: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
3: Widziałem dzisiaj ostrzeżenia dla większości województw o burzach. To chociaż humor zostawmy taki jak w słoneczny dzień, dobra? Ja zagram, żeby było łatwiej. Alex Warren, Fever Dream to na początek. Będzie też Calvin Harris. I ja jestem Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty już prawie po 14:00.

0: Bauzaj, Magnetyk w Radiu SK, 18 minut po 14, a może by tak zrobić coś dobrego, aby dzieciaki były bezpieczne?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo trwa akcja SK daje kaski. Już niedługo dzieci do 16 roku życia obowiązkowo będą musiały taki kask na rowerze czy na hulajnodze mieć. No i zgłosiła się do nas Emilka. Cześć, Emilka.
2: Cześć, cześć.
0: No właśnie, a tak naprawdę to ciocia Emilka, bo napisałaś, że ciocia rozpieszcza i kupiła siostrzeńcowi rower na Dzień Dziecka. Pytanie tylko, czy siostrzeniec już o tym rowerze wie?
2: Jeździliśmy, wybieraliśmy, szukaliśmy, oglądaliśmy, ale jeszcze nie wie, że jest kupiony. Będzie na niego czekał wieczorem.
0: Okej, no dobra, no to on się nie może doczekać. W takim razie ja to wszystko rozumiem, a my do pakietu mamy coś jeszcze, bo właśnie, kaski dla ciebie i dla siostrzeńca są wasze.
2: Czad, dziękuję bardzo.
0: No pewnie, że czad. Ja też chciałbym mieć taką ciocię swoją drogą. SK.pl, tam możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundary!
8: Kto?
9: Fundary! Fundary!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: I po reklamie.

Sacrum to Mezo i Kasia Wilke. I 24 minuty do 15. Dzisiaj bardzo sportowy dzień. Maja Chwalińska z życiowym sukcesem wygrała w trzeciej rundzie French Open i zagra w 1/8 finału. No to w Dzień Dziecka, czyli w poniedziałek, wcześniej, bo jutro to samo zrobi Iga Świątek. To wszystko w Paryżu, a w Budapeszcie, na Węgrzech dzisiaj coś dla wielkich fanów piłki i dla mniejszych też. Finał Ligi Mistrzów, wyczekany. Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem o największe trofeum. No i szykują się piękne chwile. No i nawet będzie można pójść spać o sensownej godzinie, bo pierwszy gwizdek o 18. Ja zawsze się cieszę, gdy widzę, że mecz zaczyna się o takiej porze, bo ja zasypiam już tak jak lata temu, gdy chodziłem do szkoły i myślę, że nie jestem w tym sam. A w tym temacie to słuchajcie, powstało SK to History Radio, to jest takie specjalne radio, które usłyszycie w aplikacji.

0: Radia SK. Jeżeli wychowaliście się na Toy Story, to na pewno wam się spodoba. Zabawki prowadzą tam własną rozgłośnię. Są na przykład komunikaty spod łóżka, są głosy znane z Toy Story od Disneya, ale też głosy znane z Eski. Na przykład mój. I podobno dzieciaki w aucie nagle milkną, słuchając. Radio SK. A u nas zaraz Turn the Lights Off.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe. Dom Weselny Korona w Elblągu, ulica Rejmonta, www.domweselnykorona.eu.
16: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
17: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
18: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka wieprzowe trójkąty. Cena sprzed pierwszej obniżki 13,99 za kilogram, a teraz 8,99. Legendarna kaszanka gryczana Olewnik. Cena sprzed pierwszej obniżki 11,99 za 500 gramów, a teraz 7,99.
19: Leclerc.
20: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
21: Park rozrywki Nowa Holandia zaprasza. Zabawa i wypoczynek dla całej rodziny. Zjeżdżalnia Lew Gigant, tramwaj wodny, ścieżka edukacyjna, punkty gastronomiczne. Park rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. W najbliższy weekend moc atrakcji na Dzień Dziecka. Zabierz swoje pociechy, zaproś znajomych. Spotykamy się w parku rozrywki.
22: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
23: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonic do 1 czerwca rodzinne zakupy, czyli świętujemy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Do wyboru moc rabatów i promocji. Albo 100 zł za każdy wydany 1000, albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonic, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
26: Play. I po reklamie.

0: to Elizabeth Taylor, czyli Taylor Swift w Radiu SK, a w Hiszpanii, w Maladze jest teraz eskowa ekipa. Słuchacze, którzy wygrali w konkursie Odlot Ściśle Tajny, polecieli razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem do Hiszpanii. Wiem, że śmigali już dzisiaj na supach w wodzie. Po 15 połączę się z nimi i sprawdzimy, co tam się dokładnie dzieje. A na eskowym Instagramie i Facebooku już teraz możecie zobaczyć zdjęcia z tego wyjazdu i powiem jedno, warto. Plan B, PZ, Matejka z bałagana, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Budujesz? Potrzebujesz betonu, bloczków lub bloków oporowych? Węzeł betoniarski Kobet w Nowinie ma wszystko, czego szukasz, w dobrej cenie z szybką dostawą. A dojazd pompogruszki na terenie Elbląga jest gratis. Zadzwoń, zanim zrobi to twój sąsiad. 574 740 363.
6: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. AMI-SYNSY, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
7: Przedsiębiorco z Pomorza. Skorzystaj z pożyczki rozwojowej oferowanej przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza.

0: Więcej informacji na stronie www.rti.dzierzgon.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe

0: Weekend, bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje. Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dziś ostatni dzień imprezy. Na scenie wystąpią wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim. Zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kubanczy, królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tutaj nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali. Uznał też, że nagroda należy się BDS-owi 2115 i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem pozostał Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Dowiedziałem się właśnie, że paliwa są dziś tańsze niż wczoraj, czyli można tankować, ale pamiętajcie, tańsze nie znaczy, że tanie, żeby nie było potem na mnie. PZ, Mata, Kasba, Łagane, Plan B, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. Dwie minuty po 15:00, to jest sobota z Eską.

0: Moim zdaniem ten kawałek brzmi jak dobry humor. Shut up and dance, walk the moon. A my łączymy się z tymi, którzy dobry humor mają dzisiaj na pewno, bo łączymy się z Malagą. Tam są Jankes, Kama i Wiktor i nasi słuchacze też tam są, bo trwa wyjazd w ramach akcji Odlot ściśle tajny. No to halo, halo, wy już dzisiaj popłynęliście? Albo pływaliście może?
1: No pewnie, że pływaliśmy na słupach, chodziliśmy po wodzie. Numer wykonany 2000 lat temu został dzisiaj powtórzony.
2: Kuba, nasz słuchacz, Kuba, ty też chodziłeś po wodzie?
3: Po wodzie niestety nie, ale na słupie pływałem.
2: Ha, kto chodził po wodzie?
4: Ja chodziłem po wodzie.
5: Ja chodziłem po wodzie, słuchajcie, fantastycznie. Bardzo ciężko było dotrzeć na drugi koniec basenu.
6: Ale to musimy wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak wygląda chodzenie po wodzie. Jak to się robi?
5: Przede wszystkim trzeba mieć specjalne umiejętności, umieć utrzymać się na macie, która była rozłożona na tej wodzie.
6: I na
5: trzeba
6: basenie.
5: Było na basenie, dokładnie. I trzeba było przebiec do końca.

0: No i jaki dystans udało ci się osiągnąć?
1: Całe 10 metrów.
2: Brawo!
0: Gratulujemy twojej dziewczynie, długo dystansowiec!
1: Narzeczonej.
3: A Kubuś pływa na supie, fajnie, prawda? Przyjemnie.
4: Fajna przygoda, no. Próbowałem pierwszy raz w życiu i nie jest lekko, ale polecam spróbować wszystkim.
3: Ja też pływałem, słuchajcie. Ja na siedząco, wtedy jest łatwiej, wiosełko, jest naprawdę cudownie. A to jest twoja narzeczona, czy żona, czy dziewczyna?
1: To jest moja narzeczona.
3: Okej, okay, no to powodzenia życzymy wam.
5: Jankes, nie interesuj się, bardzo cię proszę.
0: Słuchajcie, wszystkie te nasze fantastyczne przygody możecie zobaczyć oczywiście na naszym eskowym Instagramie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tam przygody supowe. Jedno zdjęcie totalnie skradło moje serce i to jest twoje zdjęcie w powietrzu, bo okazuje się, że nie tylko chodzisz po wodzie, ale również latasz w powietrzu.
1: Zachęcam do przejrzenia zdjęć na stronie Eski na Instagramie.
3: No i koniecznie bądźcie z nami dzisiaj wieczorem, bo dziś wieczorem idziemy w miasto, więc będzie się działo.
6: Uhuhu, no to skoro wy idziecie w miasto, no to ja muszę to zobaczyć. Wpadajcie na eskowy Instagram. Tam są relacje i zdjęcia latających nad wodą słuchaczy też. Radio SK. Dobrej zabawy.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: A cappuccino też za siódemkę?
11: Też.
13: A flat white?
11: Też.
13: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: A co tam w Carrefourze?
15: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: to Przona i Zły. Zbliża się Dzień Dziecka, to może zrobimy jakiś prezent?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: 23 minuty do 16. W poniedziałek Dzień Dziecka, a na sk.pl trwają zgłoszenia do konkursu SK daje kaski, w którym możecie zgarnąć kaski dla siebie i dla swoich podopiecznych. Dokładnie tak na sk.pl zgłosił się Daniel. Cześć Daniel.
2: Hej, hej, witaj.
0: Ty napisałeś, że z synem macie dokładnie to samo, czyli no właśnie, jak to u was jest?
2: No, musimy sobie w końcu jakieś kaski, bo powiem, że co wyjdziemy, to zawsze z jakąś przygodą wrócimy. To żona to tylko afera, bo albo skręcona noga, złamany palec, jeszcze jakaś przygoda, albo odrapane od gałęzi, jak po lesie coś pogonimy.
0: Aha, rozumiem.
2: Jeszcze coś się dzieje.
0: Rozumiem. Dopisałeś też, że przed wami taki męski dzień i żona trochę się boi efektów.
2: Tak, bo syn ma urodziny. I w urodziny cały dzień chce ze mną spędzić, żebyśmy właśnie gdzieś pojechali albo na camping, albo coś porobili. No i
0: no dobra.
2: Zaraz się dobrze różnie skończyć, jak zwykle, przez tak powiem głupie pomysły nasze.
0: To żeby żona bała się...
2: A staramy się, że tak powiem, tak jak to kiedyś było, nie?
0: Rozumiem, rozumiem. No dobra, to żeby żona bała się mniej i żebyście wy byli bezpieczni, to kaski dla ciebie i dla syna lecą do was.
2: Super.
0: No i mamy
2: dzięki
0: to.
2: Dzięki wielkie.
0: A jeżeli wy też chcecie, to zgłoszenia trwają na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej kierowcy, czas na zmianę auta? Imperium, giełda aut używanych w Elblągu zaprasza. Kupisz, sprzedasz lub zamienisz samochód szybko i wygodnie. Znajdziesz nas na placu Grunwaldzkim 4 za stacją paliw Circle K w Elblągu. Zadzwoń 511 511 384. Imperium, gotówka za twoje auto nawet w 15 minut.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja.

0: gwarancja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6 koło Pasłęka.
1: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Buzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
5: Halo Malbork, tu PSB Mrówka przy Alei Wojska Polskiego 462. Świętujemy 10 lat mrówki w Malborku i z tej okazji mamy dla Was dodatkowe 10% rabatu na cały asortyment z aplikacją Moja Mrówka. Nie masz aplikacji? Żaden problem. Pomożemy Ci ją pobrać i aktywować na miejscu w kilka chwil. Więcej promocji, więcej oszczędności i wygodne zakupy każdego dnia. Zapraszamy do PSB Mrówka Malbork przy Alei Wojska Polskiego 462.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Esko.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Tu, just the way you are. Ach, pięknie to zrobiłem, prawda? Milky and David Guetta, Just the Way You Are w Radiu SK. 7 minut zostało do 16. Słuchajcie, jeżeli chodzi o radio, no to wiadomo, w SC gramy tylko najlepsze hity, ale jeżeli chcielibyście takie hity zagrać też swoim najmłodszym, swoim podopiecznym, to w aplikacji Radia SK i na sk.pl czeka na was już coś wyjątkowego, czego jeszcze nie było. SK to History Radio, czyli taka specjalna stacja radiowa. Można w niej usłyszeć głosy znane z filmu Toy Story, ale też naszych prezentacji. Zresztą posłuchajcie sami.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają restauraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Drużyna baczność, na trzy. Raz, dwa,
5: trzy!
2: SK Toy Story Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A może ktoś tam rozpoznał też mój głos? Ewentualnie, jeżeli jeszcze nie słyszeliście SK Toy Story Radio, to koniecznie to nadróbcie. Nasza specjalna stacja na Dzień Dziecka już działa w aplikacji Radia SK i na sk.pl.
2: Radio SK.
8: SK.
9: SK.
2: Autopromocja.
10: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
11: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
10: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
12: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
13: Reklama.

0: Wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień dobry sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: Do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonik do 1 czerwca rodzinne zakupy, czyli świętujemy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Do wyboru moc rabatów i promocji. Albo 100 zł za każdy wydany 1000, albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonik, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
15: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
16: Mogę się przytulić?
15: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
17: Zostaniesz z nami?
15: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
18: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
19: A ja Dominika.
15: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych, ulica Winna 9.
20: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

0: i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockfin, firma, z którą budujesz przyszłość.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
3: Elbląg na czasie.
4: Krzysiek Jaworski. W niedzielę park Dolinka w Elblągu zamieni się w przestrzeń pełną atrakcji i rodzinnej zabawy. Odbędzie się tu Miejski Dzień Dziecka. Niedziela, park Dolinka od 12 do 17. Koncerty, Zumba Kids, Paintball, buchańce, konkursy, warsztaty, gry harcerskie oraz zabawa z proszkiem Holi. Wąskoturówka rozpoczyna sezon. Od soboty do końca wakacji Żuławska Kolej Dojazdowa będzie kursować codziennie. Wszelkie szczegóły i rozkłady na stronie kolejżuławska.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet. Ulica Dębowa od strony lotniska.
5: Muzyką się żyje.
6: Czegoś takiego nie było. Od początku istnienia tego projektu dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańczcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trwa trasa męskiego grania, startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A już dzisiaj gwiazdy polskiej muzyki odwiedzą Obornik i Śląskie. Tam zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. To w ramach Dni Obornik Śląskich. Na żywo usłyszymy wasz ulubiony hit z zeszłego roku. Numer 1 gorącej setki Radia SK 2025, czyli Dopóki się nie znudzisz. Dzisiaj na scenie pojawi się współautor tego hitu, czyli Miu, ale oprócz niego zagra też Agnieszka Chylińska. Jutro z kolei na scenie m.in. Bryska. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy. Imprezę poprowadzą Kasia Węsierska i Michu Słodkowski. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się Igo. Ja dzisiaj sprawdzam, jak spędzacie sobotę. Adam się nagrał.
7: A u mnie wczoraj grillowanie, a dzisiaj na weekend.
6: Aha.
7: Najlepsza jest praca, więc Ławek tańczuje w rytmie muzy z Radia SK. Pozdrawiam.
6: No dobra, to Wałek będzie tańczył do Skin, Rag & Bone Man. A potem Beauty and the Beat, Mati Fuczyło, cześć.

0: Apache, The Baron, 17 minut po 16. Ja mam pytanie do rodziców. Czy macie już prezenty na Dzień Dziecka? My wszyscy mamy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo Dzień Dziecka szykuje się już w poniedziałek, a od środy obowiązkowo każda osoba do 16 roku życia na rowerze czy hulajnodze będzie musiała mieć kask. I tu pojawia się Eska, daje kaski i Ewelina też się pojawia, która do tej akcji się zgłosiła. Cześć Ewelina.
2: Cześć.
0: Napisałaś, że twoja córka Hania zdała wczoraj egzamin na kartę rowerową. No to jest wielki sukces, więc gratulacje. I pytanko, czy to był duży stresik?
2: Ogromny to był stres, bo bardzo jej zależało, żeby tą kartę zdobyć, bo marzy o tym, żeby jeździć rowerem do szkoły.
0: Mm-hmm, no i jak rozumiem, teraz będzie to już możliwe.
2: Tak jest.
0: No i pięknie. No dobra, no to żeby ona mogła robić to bezpiecznie, no to kaski dla ciebie i dla Hani lecą do was. Co ty na to?
2: Super, dzięki, cieszę się bardzo.
0: No jako szybka akcja, pięknie, ja też się cieszę. Radio SK. SK.pl, zgłoszenia cały czas trwają.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

Radio SK. Don't hesitate.

0: to Ed Sheeran i Shape of You.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A teraz udowodnimy wam, że w Esce znamy się na hitach. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, dlatego wybieramy dla was kawałki od najlepszych artystów. Tym razem połączenie, na które ja czekałem i wiem, że nie byłem w tym osamotniony. Z jednej strony ona, Bibi Rexha, z drugiej strony on, czyli David Guetta. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Sad Girls. To jest zupełna nowość, a my gramy ją w Esce. Radio Esca. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 24 minuty przed 17 to Adele Rolling in the Deep. Słuchajcie, już mniej niż półtorej godziny do pierwszego gwizdka finału Ligi Mistrzów. Tak, PSG dzisiaj zagra z Arsenalem. Macie swoje typy? Macie swoich ulubieńców? Ja nie mogę się doczekać. Zresztą coś mi mówi, że w domach kibiców piłkarskich, no to strefy kibica już teraz się szykują. Możecie dać znać głosówkami na eskowym messengerze, czy jesteście już gotowi do kibicowania. Zresztą można z tego urządzić sobie maraton, bo jutro też będzie się działo. W końcu reprezentacja Polski zagra z Ukrainą. No i mam nawet już informację, że Lewy w tym meczu na pewno zagra. Więc to jest weekend pod hasłem Nie przeszkadzać, oglądam. Radio SK. A słucham Eski, zaraz Zara Larsson i Midnight Sun. Wiedziałem, że kiedyś się tu pomylę.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
3: Mogę się przytulić?
2: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
4: Zostaniesz z nami?
2: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
5: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
6: A ja Dominika.
2: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
7: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
8: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność.

0: gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na alior.bank.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

To Maciej Musiałowski i jego Flora. 5 minut zostało już do 17. Przed chwilą dowiedziałem się, że porównano, jak szybki jest internet w Polsce i w Niemczech. I uwaga, ten nasz, polski, okazał się szybszy. I to sporo. Przewaga to nawet 45%, więc naprawdę nieźle. Wygląda na to, że nasza sieć jest tak szybka, że zdąży pobrać aktualizację, zanim przeczytasz, co się zmieniło. U nas zaraz nowy hymn męskiego grania.

0: informacja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Autopromocja.
10: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Budujesz? Potrzebujesz betonu, bloczków lub bloków oporowych? Węzeł betoniarski Kobet w Nowinie ma wszystko, czego szukasz w dobrej cenie z szybką dostawą. A dojazd pompogruszki na terenie Elbląga jest gratis. Zadzwoń, zanim zrobi to twój sąsiad. 574 740 363.
12: Wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe. Dom Weselny Korona w Elblągu, ulica Rejmonta, www.domweselnykorona.eu.
13: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
14: Park rozrywki Nowa Holandia zaprasza. Zabawa i wypoczynek dla całej rodziny. Zjeżdżalnia Lew Gigant, tramwaj wodny, ścieżka edukacyjna, punkty gastronomiczne. Park rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. W najbliższy weekend moc atrakcji na Dzień Dziecka. Zabierz swoje pociechy, zaproś znajomych.

0: znajomych. Spotykamy się w parku rozrywki.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
5: Halo Malbork. Tu PSB Mrówka przy Alei Wojska Polskiego 462. Świętujemy 10 lat mrówki w Malborku i z tej okazji mamy dla Was dodatkowe 10% rabatu na cały asortyment z aplikacją Moja Mrówka. Nie masz aplikacji? Żaden problem. Pomożemy Ci ją pobrać i aktywować na miejscu w kilka chwil. Więcej promocji, więcej oszczędności i wygodne

0: Gdzie ostatnia reklama?
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: Ten weekend Igo zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dzień później, czyli jutro. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce czy To nie koniec. Dzisiaj głośno będzie też w Warszawie. Czas na drugi dzień Orange Warsaw Festival. Na scenie m.in. Olivia Dean, to brytyjska artystka znana m.in. z hitu Man I Need czy So Easy. Z polskich artystów zagra na przykład Jan Rapowanie czy Sokół. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu. Potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magneryk, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na ulubione kawałki, a nowe notowanie, jak zawsze, w piątek po 18:00 zaprasza Michu Sobkowski. Czy da się hitami poprawić sobie humor? Da się. I zaraz wam to udowodnię. Zagram wspomniane pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. I nareszcie, a do tego Ritual i Tiesto będzie. Ja jestem Mati Fuczyła. Cześć. No to gram. Ja się

0: Dokładnie tak nazywa się ten hit, Mr. Know It All. To Teddy Swims, FST, 17 minut po 17. Przed chwilą przeglądałem Face'a. I warto to robić, bo tam można zobaczyć na przykład zdjęcia z naszej akcji Odlot Ściśle Tajne. Youngest, Kama i Wiktor są w maladze i smażą się na słoneczku. I możecie to zobaczyć na Face'ie i na Instagramie. Ale ja, przeglądając media społecznościowe, zobaczyłem, uwaga, Puffbeatsa, jego post. Mówię o producencie muzycznym, którego dobrze możecie znać z Eski i który to uwielbia góry. I dlatego w duecie z influencerem, Patecem, który też góry kocha, postanowili wybrać się do Pakistanu na jeden z ogromnych szczytów Karakorum. No i żeby było śmieszniej, to ten szczyt nie ma nazwy, bo nikt jeszcze na nim nigdy nie był. A Patec i Puffbeats planują być pierwsi. Ja już mam nazwę i trzymam kciuki, ale nazwa to Polska Górą. A wy macie jakieś pomysły? Radio SK. U nas zaraz pomysł na hit Bruno Mars i I Just Might.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
2: Harmonizer.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: I po reklamie.

0: happy.
1: Polymers Hearts Keeps a Beat w poniedziałek Dzień Dziecka, a my urządzamy go wcześniej, już dzisiaj.
2: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
1: Bo SK daje kaski, tak nazywa się konkurs, który trwa na sk.pl i do którego za darmo możecie się zgłaszać. Rozdajemy wam i waszym pociechom kaski, a w końcu od środy one będą obowiązkowe poniżej 16 roku życia. I na sk.pl zgłosiła się do nas Jagoda. Cześć Jagoda.
3: Cześć.
1: No, ty masz taki specjalny plan na połączenie Dnia Mamy i Dnia Dziecka, prawda?
3: Dokładnie.
1: No to
3: dokładnie.
1: Opowiadaj, co to za plan?
3: Wymyśliłam sobie, że ja już umiem jeździć na rolkach, moja córa, że tak powiem, złapała bakcyla na łyżwach, że połączymy po prostu jeden dzień z drugim dniem, ja będę jeździła dalej na rolkach i ją uczyła, a ona, że tak powiem, złapała ten pomysł, ucieszyła się i planujemy sobie zakupić rolki, już mamy nawet wybrane, czarne z różowymi świecącymi kółkami, chociaż moje dziecko ostatnio powiedziała, że ona by wolała z niebieskimi, więc musimy tutaj jeszcze przedyskutować. Mamy już, że tak powiem, ochraniacze na kolana i na nadgarstki, a brakuje nam tylko kasków, więc postanowiłyśmy się zgłosić do was. I może nam się uda wygrać.
1: Jagoda, w takim razie załatwione kaski dla ciebie i dla twojej córy lecą do was. Co
3: super,
1: wy na to?
3: Bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwycone. Moja młoda tu skacze z radości. Już nie możemy się normalnie doczekać.
1: No to
3: teraz niech przyjdą jeszcze rolki z wymarzone.
1: Tak jest.
3: I ruszamy przed ciebie.
1: No dobrze, no to ja skaczę razem z wami, a wy pamiętajcie, że na sk.pl też możecie się zgłosić.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Pepco Pay Kids.
4: Reklama. W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Hej kierowcy, czas na zmianę auta? Imperium, giełda aut używanych w Elblągu zaprasza. Kupisz, sprzedasz lub zamienisz samochód szybko i wygodnie. Znajdziesz nas na placu Grunwaldzkim 4 za stacją paliw Circle K w Elblągu. Zadzwoń 511 511 384. Imperium, gotówka za twoje auto nawet w 15 minut.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na

0: zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat Elbląg, hipermarket Eleclerc.
1: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
2: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Żeberka wieprzowe trójkąty. Cena sprzed pierwszej obniżki 13,99 za kilogram, a teraz 8,99. Legendarna kaszanka gryczana Olewnik. Cena sprzed pierwszej obniżki 11,99 za 500 gramów, a teraz 7,99.
3: Leclerc.
4: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
6: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
7: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonic do 1 czerwca rodzinne zakupy, czyli świętujemy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Do wyboru moc rabatów i promocji. Albo 100 zł za każdy wydany 1000, albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonic, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.

0: Another E54 Ultra Talk to You. I 6 minut zostało do godziny 18. Tak brzmi Sobota z Eską, a jak brzmi Eska Toy Story Radio? To jest nowość, która czeka na Was w aplikacji Radia Eska i na eska.pl też. Zabawki prowadzą własne radio, nadają komunikaty z podłóżka na przykład, a do tego usłyszycie tam też głosy znane z Toy Story Disneya i z Radia Eska. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Jestem z Ciebie dumny, kowboju.
2: Eska Toy Story Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę, pani!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: Eska Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia Eska!
0: No to co? No to do usłyszenia. Za chwilę usłyszycie Dawida Wajdę w imprezce. Radio Eska! Mati fuczyło? Dzięki, cześć.

0: Reklama.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Broki, Skubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000.

0: maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
5: Elbląg na czasie.
6: Rafał Maliszewski. Dzień dziecka na Dolince. Koncerty, Zumba Kids, Paintball, dmuchańce, konkursy i warsztaty, smakołyki oraz zabawa z proszkami Holi. W niedzielę Park Dolinka w Elblągu zamieni się w pełną atrakcji przestrzeń zabawy. Start o godzinie 12. Kraina Łagodności w Domu Rektora. Dom o Zielonych Progach tworzy muzykę inspirowaną poezją Jerzego Harasymowicza i Wojciecha Belona. To liryczne teksty połączone z folkową energią. Zespół 6 czerwca wystąpi w ogrodzie Domu Rektora.
4: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet. Ulica Dębowa od strony lotniska.
7: Muzyką się żyje.
8: To będą trzy imprezowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's get it started, I got a feeling, czy Where is the love? Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show State of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieć dla was bilety. Raper idzie na wojnę z supermarketem. Ten typ mes twierdzi, że jego głos został nielegalnie wykorzystany w reklamie znanej sieci sklepów. Według artysty muzyka w spocie reklamowym mocno przypomina jego sposób śpiewania. Jak mówi prawnik rapera, mówimy tutaj zarówno o barwie głosu, tembrze głosu, charakterystycznych sposobach śpiewania, jak intonuje końcówki. Ten typ mes domaga się usunięcia reklamy i wypłaty odszkodowania. Sieć sklepów odpiera zarzuty i podkreśla, że w spotach nie wykorzystano głosu rapera. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał Oester za kawałek Sam. Raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała trzy Fryderyki, w tym dla

najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Linz, która dostała 3 fryderyki, w tym dla

spektakularnym remoncie, wszystko nowe, wszystko pachnie, wszystko pięknie, wszystko ładnie. Patrzę na utwory, które będę wam dzisiaj grał i muszę przyznać, że my SK mamy rozmach. Dawid Wajda, cześć, witajcie.

0: głupia melodia.
1: I tak subtelnie, powoli, zaczyna się ta imprezka. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Sanach i Melodia, 11 minut po 18. W Esce dzisiaj zabawa, w Esce dzisiaj sportowo. Obserwujemy cały czas finał Ligi Mistrzów. PSG i Arsenal, i kto nie ogląda, może już się spóźnił na pierwszą bramkę. Trwa 10 minuta tego spotkania, a w 5 minucie już był gol dla Arsenalu. 1-0 w finale Ligi Mistrzów. Arsenal póki co wygrywa z PSG. Jeśli chodzi o sportowe emocje, ich u nas nie zabraknie, bo przecież SK daje kaski. I już za chwilę kolejne kaski do kogoś z was polecą.

0: buja, buja. Tak samo można się bujać, na przykład jadąc na rowerze.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, a żeby jechać na rowerze bezpiecznie, potrzebny jest kask. I te kaski SK przecież rozdaje. Ze mną Karolina. Dzień dobry, Karolino.
2: No dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ty byś bardzo chciała kask dla siebie.
2: Bardzo.
0: I nie tylko, prawda?
2: Nie tylko, nie.
0: No to któż to jest, co by chciał dostać kask od nas?
2: Córka moja.
0: Dobra, a to jakaś szczególna okazja chyba jutro jest, z tego co słyszałem.
2: Pierwsza komunia święta.
0: Dobra, i to nie tylko jeden powód, do którego się do nas zgłosiłaś, bo jakby córeczka jest chyba niechętna za bardzo na jazdę w kasku, co?
2: Niekoniecznie właśnie. Trzeba by ją jakoś zmotywować specjalnie.
0: A mówiłaś córeczce, że od 3 czerwca to już trzeba jeździć w kasku, bo jak nie, to mandat?
2: Mówiłam.
0: I co, też nie dociera?
2: No, tak się patrzy na mnie dziwnie, ale jaki mandat?
0: Okej, to czekaj, to jak od radia dostanie kask, to już musi jeździć, co?
2: Dokładnie.
0: No to słuchaj, dostaję cię 2 kaski, jeden dla ciebie, drugi dla twojego dziecka. Co ty na to?
2: Rewelacja. Dziękuję ślicznie. Strasznie się cieszę, to jest taka niespodzianka, super.
0: Jak ma córeczka na imię?
2: Milena.
0: Karolina pozdrawia Milenę. Tak powiem, to będzie miło córeczce?
2: Bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, Karolinko. Trzymaj się szerokości, dziękujemy, przyczepności na trasach rowerowych w całej Polsce. Kolejne kaski też w kolejnej godzinie, więc zgłaszajcie się już teraz na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teo Pay Kids.

0: ludzi, którzy mówią kiedyś to było, a w tym przypadku kiedyś to będzie. Better Times od Robina Schulza. Tu Radio SK, pół godziny zostało nam do 19. Spoglądam na Ligę Mistrzów, na finał. Dalej 1-0 dla Arsenalu. Przypominam, że gra z PSG w finale tych najlepszych rozgrywek piłkarskich na naszym kontynencie. Muzycznie my też się rozgrzewamy, bo na stadionie gorąco. Na grillu mam nadzieję też gorąco. Ja bym chciał się od was pewnej rzeczy dowiedzieć. Chciałbym się od was dowiedzieć, co dzisiaj wrzucacie na ruszt. Dosłownie i w przenośni, bo być może są tacy, którzy łączą Ligę Mistrzów z czymś, co później wyląduje w naszych brzuszkach. Smażycie, grillujecie, albo może nawet bez grilla. Co wrzucicie dziś na ruszt? Dajcie znać.
1: Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój tato Baran to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.

0: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
0: Ej, to już przesada.
1: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
4: Mogę się przytulić?
3: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
5: Zostaniesz z nami?
3: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
6: Dla mnie. Ja w ten Kubuś.
7: A ja Dominika.
3: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
8: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Halo Malbork, tu PSB Mrówka przy Alei Wojska Polskiego 462. Świętujemy 10 lat mrówki w Malborku i z tej okazji mamy dla Was dodatkowe 10% rabatu na cały asortyment z aplikacją Moja Mrówka. Nie masz aplikacji? Żaden problem. Pomożemy Ci ją pobrać i aktywować na miejscu w kilka chwil. Więcej promocji, więcej oszczędności i wygodne zakupy każdego dnia. Zapraszamy do PSB Mrówka Malbork przy Alei Wojska Polskiego 462.
17: I po reklamie.

0: No to trzeba szybko jeść, żeby nie wystygło. Proste. Kuba i Kuba w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 19. Było pytanie, jest i odpowiedź.
1: Hej SK, pytacie, co wrzucamy na ruszt? No, przynajmniej co ja wrzucam na ruszt, tak w przenośni, to sprzęgło i skrzynię do Fiata. To dzisiaj rzucam na ruszt.
0: Niektórzy bardzo, bardzo zapracowani podczas tego finału Ligi Mistrzów. 1-0. Przypominam, Arsenal wygrywa z PSG. A jeśli ktoś naprawdę coś by chciał na ruszt wrzucić, na przykład niemięsnego, to pierwsze kurki pojawiły się już w lasach. Grzybiarze podobno ruszyli po zbiory. Po tych wiosennych opadach zaczęły się pojawiać. Normalnie kurki rosną od czerwca do października, ale najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych, bo to są po prostu kozaki.

0: Sobota, godzina 18:54. Pani Oliwio, pani sobie nie wyobraża, jak nam to było dzisiaj potrzebne. Oliwia Rodrigo Bradiesca, Drop Dead. Tak wam gramy, a możemy też grać bajkowo, możemy też grać słodziutko. Wczoraj w naszej apce i na SK.pl ruszyła zupełnie nowa stacja radiowa. Czegoś takiego w polskiej radiofonii jeszcze nie było. SK to History Radio. Jeżeli pamiętacie to History ze swojego dzieciństwa, albo macie już sami dzieciaki, to koniecznie pokażcie im ten niesamowity świat zabawek. On brzmi mniej więcej tak.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: Prezenterzy Eski, ale i nie tylko. Są jeszcze prezenterzy Eski 2 i aktorzy, którzy w polskiej wersji dubbingowej do Toy Story brali udział. Ciekawe, czy rozpoznaliście, kto to przed chwilą się na antenie wypowiadał. Zerknijcie na sk.pl albo do naszej apki. Tam jest nowa stacja.
2: Eska Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: A cappuccino też za siódemkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilnej. Olioc. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
16: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
15: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
17: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum audycji.

0: wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje się nam gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki. Zalia, Kizo, Grubson, BDS, Bledka, Problem czy Nita. A także Mata, który przypomnijmy, zagrał ostatnio dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam razem z Wami. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. O czym jest Maj?
4: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
3: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life, zjął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim, na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik, Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes, to amerykański raper, który współpracował m.in. z Marią Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieli dla Was bilety. A dzisiaj wieczorem bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa Eska Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się Agnieszka Chylińska i Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz. Jutro z kolei na Eska Music Tour zagra Bryska. Wstęp darmowy. Imprezę prowadzi Kasia Wesierska i Michu Sobkowski.
5: Freska.
3: Dwie minuty po godzinie 7. Dzisiaj dzień ziemniaka. Mówiliśmy też o tym, co wrzucacie na róż, dosłownie i w przenośni. Może ziemniaczek, jakby ktoś nie chciał się za bardzo natłuszczać, a to jest dobry protip na dzisiaj, bo ziemniak to warzywo, pomidor na przykład to też warzywo. Zatem frytki z keczupem to taka lekka sałatka warzywna. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: prostu do soboty. Pumcyk, pumcyk, pumcyk, umcyk. I można sobie zmieniać kiełbasę z lewej na prawą albo z prawej na lewą. 11 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To cała prawda, święta prawda. U nas to co nowe, u nas to co dobre. Coś od Fukaja Liwki z akcji Enklawa, to już drugi sezon promujący. Jakby singiel ten promuje, kolejny sezon akcji Enklawa, Fukaj Liwka. W fajnym utworze, ciekawym, pasującym też do grilla. Sprawdźcie zresztą sami. I tytuł mówi samo za siebie. Chcę więcej. Radio
2: SK. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ktoś tu nas podgląda ewidentnie. Somebody's watching me na 20 minut po 19. Tutaj SK, patrzymy na wynik Ligi Mistrzów. Druga połowa się zaczęła. Kto nie może oglądać? No a może słuchać radia, proszę bardzo. Mówimy jak jest. 1-0 dalej dla Arsenalu. PSG musi odgonić straty, żeby pomarzyć o trofeum, doprowadzić do dogrywki, a może, może jeszcze nawet przed podstawowym czasem gry zakończyć to spotkanie. Słuchajcie, wy cały czas grillujecie, dostaję od was informacje a propos także ziemniaczków, bo dzisiaj ten dzień ziemniaka mamy w kalendarzu. Podobno ziemniaki są najlepsze na odchudzanie, pisze Marek, trzeba je tylko kopać, a nie jeść. To bardzo dobre. No to na trening. No to wszystkich zapraszamy na trening. A szczerze tak naprawdę powiem, nie mam pojęcia, kiedy są wykopki. Wiem natomiast, że teraz jest sezon na Dawida Podsiadło. 21 minut po 19. Zróbcie głośniej pana Dawida. Jest.

0: coś czuję, że to będzie bardzo emocjonujące spotkanie. Oczywiście mówię o finale Ligi Mistrzów. Karny dla PSG, wykorzystany przez Dembele i mamy 1-1. Ach, to będą emocje. Na bieżąco oczywiście będziemy cały czas śledzić to spotkanie, ale Farben i René Miller za nami, ich body talk, a ciało nam mówi, że może by tak na rower, a jak na rower, to przydałby się kask jeszcze przed 20. Do kogoś z was taki kask, a nawet w liczbie mnogiej, kaski polecą. Jak coś, to SKPL, tam się jeszcze można zgłosić.
1: Reklama. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe. Dom Weselny Korona w Elblągu, ulica Rejmonta, www.domweselnykorona.eu.
3: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
4: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
5: Halo Malbork, tu PSB Mrówka przy Alei Wojska Polskiego 462. Świętujemy 10 lat mrówki w Malborku i z tej okazji mamy dla Was dodatkowe 10% rabatu na cały asortyment z aplikacją Moja Mrówka. Nie masz aplikacji? Żaden problem. Pomożemy Ci ją pobrać i aktywować na miejscu w kilka chwil. Więcej promocji, więcej oszczędności i wygodne zakupy każdego dnia. Zapraszamy do PSB Mrówka Malbork przy Alei Wojska Polskiego 462.
6: Są takie koncerty, które zostają w sercu na długo. Już 6 czerwca w ogrodzie domu rektora w Elblągu wystąpi Dom o Zielonych Progach. Poetyckie teksty, folkowa energia, gitary, skrzypce i klimat, który pachnie ogniskiem i górskim schroniskiem. Będzie nostalgicznie, wzruszająco, ale też żywo i energetycznie. Usiądź, posłuchaj i daj się zabrać w muzyczną podróż. 6 czerwca, godzina 20. Ogród domu rektora, bulwar Zygmunta Augusta 12 w Elblągu. Bilety dostępne na biletyna.pl i kupbilecik.pl.
7: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
8: Mogę się przytulić?
7: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
9: Zostaniesz z nami?
7: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
10: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
11: A ja Dominika.
7: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
12: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
15: I po reklamie.

0: to oczywiście pani Nelly Furtado. 16 minut zostało nam do godziny 20. Pora kolejny raz zadbać o wasze bezpieczeństwo.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, od 3 czerwca każde dziecko poniżej 16 roku życia ma mieć obowiązek jazdy w kasku. Nieważne, czy to jest hulajnoga, nieważne, czy to jest rower taki normalnie, co się kręci pedałami, czy to jest rowerek biegowy. I celowo mówię o biegowym, bo domyślam się, że w przypadku Ani to chyba na razie tak jest, chociaż mogę się mylić. Dzień dobry, Aniu, tutaj jakieś szepty słyszę, chyba
2: dzień
0: sam
2: dobry.
0: Zainteresowany jest namawiany do tego, żeby się wypowiedział, co?
2: No, wypowiedzieć się nie będzie chciał, ale jest w pobliżu.
0: Dobra, ile twój synek ma? 3, tak?
2: Tak, 3-latka.
0: Już ma skończone?
2: Nie, 6 czerwca będzie właśnie kończył 3-latka.
0: Okej, a powiedz, na czym on śmiga?
2: Jeździ na rowerku biegowym i na hulajnodze. Mhm.
0: A jakiś rowerek już taki, wiesz, już na pedały chcecie wdrożyć? Już dobrze sobie na biegowym radzi?
2: Ćwiczy, tak. Już powoli uczy się kręcić pedałami.
0: Za niedługo będziesz latała z kijem za zwykłym rowerkiem, coś tak czuję.
2: Tak.
0: To słuchaj, Aniu, żeby było bezpiecznie, zarówno do twojego synka, który ma na imię...
2: Jaś,
0: jak i do ciebie leci kask, czyli 2 kaski. Super. Dla ciebie i dla twojego dziecka. Może być?
2: Super, dziękujemy bardzo.
0: Niech się młodzież uczy, jak bezpiecznie jeździć. Kolejna taka okazja oczywiście w kolejnej godzinie, a wy jak wejdziecie na sk.pl, to tam jeszcze możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

Połączenie międzypokoleniowe. Madonna i Sabrina Carpenter w Radiu SK. 6 minut zostało nam do 20. Jestem w ciągłym kontakcie z naszą eskową ekipą, która cały czas jest na odlocie, już nie ściśle tajnym, bo doskonale wiemy, że są w Maladze i mamy się połączyć. A oni jadą do centrum Malagi. To ma być łączenie z centrum Malagi. Dostałem informację, mieliśmy opóźnienie, bo jedziemy pociągiem. Pociąg już jest spóźniony o 30 minut. Czyli nie tylko PKP się spóźnia, czyli PKP w Maladze też się spóźnia. Nie, tam jest P Malaga P, nie. Malaga KP, Malaga K Malaga, jakoś tak. Tymczasem 1-1, cały czas patrzę też na Ligę Mistrzów, jeśli chcielibyście być na bieżąco. Chyba będzie dogryweczka, coś tak czuję. Tu bramkarz teraz leży, no zobaczymy, czy to się jeszcze zmieni po 20, czy nie. Póki co jest 90 minuta, pewnie coś doliczą. 1-1, a my zaraz wracamy z hitami na czasie w imprezce, nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Park rozrywki Nowa Holandia zaprasza. Zabawa i wypoczynek dla całej rodziny. Zjeżdżalnia Lew Gigant, tramwaj wodny, ścieżka edukacyjna, punkty gastronomiczne. Park rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. W najbliższy weekend moc atrakcji na Dzień Dziecka. Zabierz swoje pociechy, zaproś znajomych. Spotykamy się w parku rozrywki.
3: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
4: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
5: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
6: Są takie koncerty, które zostają w sercu na długo. Już 6 czerwca w ogrodzie dyrektora w Elblągu wystąpi Dom o Zielonych Progach. Poetyckie teksty, folkowa energia, gitara.

0: I klimat, który pachnie ogniskiem i górskim schroniskiem. Będzie nostalgicznie, wzruszająco, ale też żywo i energetycznie. Usiądź, posłuchaj i daj się zabrać w muzyczną podróż. 6 czerwca, godzina 20. Ogród Domu Rektora, Bulwar Zygmunta Augusta 12 w Elblągu. Bilety dostępne na biletyna.pl i kupbilecik.pl.
1: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
2: Mogę się przytulić?
1: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
3: Zostaniesz z nami?
1: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
4: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
2: A ja Dominika.
1: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
5: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: No a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
8: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
7: To idę z wami. Zabarwimy się trochę.
9: Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
10: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
11: Elbląg na czasie.
12: Rafał Maliszewski. Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do zielonego budżetu Elbląga.
13: Program ten ma na celu włączenie mieszkańców w przemyślane zazielenianie miasta.
12: Mówi Alicja Ciereszko z Elbląskiego Ratusza. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej, trwa do 14 czerwca. Szczegóły na stronie miasta. 16 Pułk Logistyczny zaprasza 2 czerwca na wspólne świętowanie. Uroczystość startuje o 12 na terminalu portowym przy Radomskiej. Będzie pokaz sprzętu, wojskowa grochówka i wyjątkowa okazja zwiedzenia trałowca ORP Śniardwy.
9: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet. Ulica Dębowa od strony lotniska.
14: Muzyką się żyje.
15: Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa...

0: Jabłuszkowa Gorchówka i wyjątkowa okazja zwiedzenia trałowca ORP Śniardwy.
1: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet, ulica Dębowa od strony lotniska.
2: Muzyką się żyje.
3: Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dzisiaj ostatni dzień imprezy, a na scenie wielkie gwiazdy nad jeziorem Kortowskim zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kuban czy królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? No, na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu w Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie. Jak zawsze w piątek po 18 zapraszam Michu Sobkowski. Ten weekend Igo z kolei zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin. Dzień później, czyli jutro, tadam! Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce, czy To nie koniec. Jeszcze jest jedna informacja o gipsie. Zmienia nurt dla zainteresowanych, bo ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gibbs tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną taką ścieżkę muzyczną niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się właśnie Igo.
2: Impreska.
4: Impreska.
2: Impreska.
4: Impreska.
2: Impreska.
3: Jak imprezka, to co gorące musi być. Było dużo o gorącej dwudziestce, to może tak trójeczka z tej gorącej dwudziestki. Justin Bieber, Nicki Minaj na początku godziny dwudziestej. Prawie trzy po. Ja mówię cześć ponownie. Jak coś, to będzie dogrywka w Lidze Mistrzów. Było 1-1.
2: Radio SK, hity na czasie. Radio SK.
3: A ja się serdecznie witam z wami ponownie. Dawid Wajda. Dobry wieczór już. O, jak to ładnie brzmi.

To jest utwór typu jak grom z jasnego nieba, ale bardzo dobry na tą porę. 12:13. Tutaj imprezka i Imagine Dragons za nami. Za chwilę Taylor Swift. Ja czytam o nietypowej akcji na granicy z Białorusią, bo została zatrzymana Polka, funkcjonariuszka służby celno-skarbowej, zatrzymana pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

która zajmowała się przemytem towarów objętych sankcjami na Białoruś. Celniczka przyjmowała łapówki w wysokości co najmniej 162,5 tysiąca złotych. Podczas przeszukania jej pomieszczeń i mieszkania znaleziono większą kwotę gotówki, bo 385 tysięcy złotych i 1990 euro. No i sąd już zastosował wobec tej pani tymczasowe aresztowanie. No słuchajcie, celniczka wpadła na przemycie. To tak jak policjant wpadnie czasem na przestępstwie. Albo strażak na podpaleniu. No mama zawsze powtarzała, z kim przystajesz, takim się stajesz.

0: Gdybym miał keyboarda, to pograłbym sobie tak na keyboardzie. Ale nie mam keyboarda. Tak samo jest z rowerem. Jak nie masz kasku, to nie pojedziesz w niektórych przypadkach.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Na szczęście można komuś taki kask wręczyć, żeby mógł sobie pojechać. Wchodzicie na sk.pl i piszecie, dlaczego potrzebujecie kask dla swoich młodych, tak to nazwijmy potocznie, i dla siebie. Z nami Grzesiu, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: A w zasadzie dobry wieczór. Grzesiu, ty masz w domu jakąś gawiedź, która chce jeździć na rowerze?
2: Tak, mam syna 11-letniego, no czy on chce jeździć na rowerze, to za dużo powiedziane, bo właśnie szuka sobie wymówek cały czas, żeby na tym rowerze nie jeździć.
0: Okej, i teraz pewnie znalazł informację o tym, że musi być obowiązek jeżdżenia w kaskach, tak?
2: Oczywiście, jak najbardziej, i to jest jego kolejna wymówka.
0: Tata, nie idę na rower, bo nie mam kasku!
2: Dokładnie.
0: A ty mówisz, na razie nie możesz mówić, no dobra, bo teoretycznie jeszcze bez kasku może jeździć, nie? Ale dla bezpieczeństwa lepiej taki kask mieć, a od 3 czerwca to już w ogóle mandaciki mogą się posypać i tak dalej, ale nie o mandaty chodzi, a o bezpieczeństwo.
2: Bezpieczeństwo.
0: Grzesiu, ile syn ma lat? 11, tak? Mówiłeś?
2: Syn ma lat 11, tak.
0: 11 lat. Jak ma na imię?
2: Aleksander.
0: Zatem, Grzesiu, do ciebie i do Olka lecą od nas 2 kaski.
2: Wow, super, nie wierzę, naprawdę, dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę cię bardzo, możesz też czułe słowa do syna powiedzieć, typu, dawaj młody na rower.
2: Z młodym często was słuchamy, także jak się dowie, że...

0: byliśmy w Esce, także będzie naprawdę zadowolony i szczęśliwy.
1: Pozdrawiamy w takim razie ciebie, pozdrawiamy syna i jeszcze raz to powtórzę, szerokości, przyczepności i niech się przyda ten sprzęt. Jeszcze będziemy dzisiaj rozdawać kaski, więc kto ma ochotę, sk.pl, tam zgłoszenia przyjmuję.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Peopay Kids. Two ships in the night.

0: Oni o ostatnim dniu lata śpiewają, a pierwszy dzień lata dopiero za 22 dni, ale odliczamy, odliczamy. W Radiu SK ostatni dzień lata, właśnie 35 minut po 20. My ruszyliśmy wczoraj z nowym radiem. SK Toy Story Radio. Odpalcie apkę Radia SK i sprawdźcie SK Toy Story Radio. Radio, które mogłoby zaistnieć w świecie zabawek. To wszystko z okazji piątej części Toy Story i z okazji Dnia Dziecka. Jeśli chcielibyście jakiś prezent dla dzieci zrobić, to można im włączyć właśnie SK Toy Story Radio. Są tak: reklamy dla zabawek, komunikaty o zagrożeniu odkurzaczem, czy na przykład newsy spod łóżka.
1: Wielki powrót legendy, o której młodsze zabawki słyszały już tylko w opowieściach. Do pokoju wraca kolorowy bączek. To są informacje spod łóżka. Miś pod łóżko. Zabawka rodziców odnaleziona na strychu. Kolorowy bączek znalazł się w naszym pokoju dziś rano.
0: Jak słyszeliście, same poważne newsy. Tylko w Radiu SK Toy Story. Zapraszam was, żeby się pobawić i posłuchać.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Reklama. Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Buzior i inni. Bilety do nabycia w serii.

0: miejscach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
3: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: ała, aż mnie boli kark od bujania tą głową. Tak właśnie grają Kunksi w Radiu SK. 10 minut do godziny 21. Pora się w końcu połączyć. Łączymy się z naszą ekipą, która ma odlot ściśle tajny. No już nie taki ściśle tajny, bo wiemy, że są w Maladze. Ja wiem, że jechaliście do centrum Malagi, jechaliście pociągiem i był on opóźniony, tak? Halo?
1: Tak, tak, faktycznie. Z lekkim opóźnieniem, ale w końcu się udało. Również z przygodami. Przepraszam, kto wsiadł do pociągu bez biletu i pojechał sam?
2: Dobry dzień, tak to ja.
3: Ale wysiadła na pierwszej stacji i my dołączyliśmy po 20 minutach do pierwszej stacji i jesteśmy wszyscy cali i zdrowi w centrum Malagi.
2: Tak jest, znaleźliśmy się wszyscy.
3: Brawo na pani, brawo!
1: Grupa gigantyczna pod wezwaniem, jesteśmy w centrum Malagi. Co was już zaskoczyło i wygląda inaczej niż w Polsce?
4: Przede wszystkim jest bardzo dużo zieleni, bardzo dużo palmy i fajne kamieniste podłogi, zwane, przepraszam,
5: droga. Piękna tu podłoga.
2: No co, palenki, ja jestem zapisana palenkami.
1: I nie chodzi o te wielkanocne.
5: Tak jest. No a co przed nami? Bo przed nami wieczór się szykuje, jak mawiał klasyk, siemano, jest 20 rano.
3: Czy macie jeszcze siłę tu być? Jest wspaniale, naprawdę cudownie. Cały czas już zwiedzamy Malagę. Gdzie jest ta katedra, którą mieliśmy zwiedzić?
5: W lewo, prosto i do przodu.
3: Dziękuję bardzo, idziemy tam.
0: Idźcie tam, idźcie tam. Najlepiej przed siebie. To jest najlepszy kierunek, jak słyszycie. Kama, Jankes i Wiktor nakręcają tę imprezkę, która jest także w takim razie w Maladze. Jutro podobno też łączenia, tylko jak oni pójdą w tango, to czy będą? Nie obiecuję. Radio SK. Ale postaramy się połączyć. Wow.

A jednak emocje do samego końca. W finale Ligi Mistrzów konkurs rzutów karnych po krótkiej przerwie. Jak będziemy się słyszeć po 21, już będziemy wiedzieć i powiem wam, kto wygrał tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Bądźcie blisko.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon

0: prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
1: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka, gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
2: Mogę się przytulić?
1: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno:
3: zostaniesz z nami?
1: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
4: Dla mnie. Ja ten Kubuś.
2: A ja Dominika.
1: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych, ulica Winna 9.
5: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet.
12: Elbląg na czasie.
13: Rafał Maliszewski. Muzyka zawita do Jegłownika. Tradycją Elbląskiego Festiwalu Organowego jest koncert w kościele w Jegłowniku. W sobotę 16 wystąpi tam Weronika Karolczuk, organistka i klawesynistka w towarzystwie sopranistki Antoniny Wiśniewskiej. Wstęp wolny. Wioska Wikingów, warsztaty malarskie, gra miejska, koncerty i nocne zwiedzanie. Tak w dużym skrócie będzie wyglądała 10. jubileuszowa Noc Muzeum w Braniewie, która odbędzie się w najbliższą sobotę w Muzeum Ziemi Braniewskiej. Start o 16.
11: Sponsorem programu jest właściciel punktu skupu złomu Elmet. Ulica Dębowa od strony lotniska.
14: Muzyką się żyje.
15: Czegoś takiego jeszcze nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego rotowania Gorącej Dwudziestki w SC. A teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz

0: Life. To jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. W ostatnim czasie mamy prawdziwy wysyp światowych gwiazd w Polsce. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida. Już byli. A za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu i Nio i Akon w ramach Nights Light This Tour. Przystanek w naszym kraju zrobią już jutro w Łodzi. Wystąpią w Atlas Arenie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Last Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów też. Między innymi bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Trzy po dziewiątej, czyli 21. W Paryżu będzie dzisiaj także imprezka. Paris Saint-Germain wygrywa tegoroczną ligę.

3 po 9, czyli 21. W Paryżu będzie dzisiaj także imprezka. Paris Saint-Germain wygrywa tegoroczną Ligę

12 minut po godzinie 21. I tymi utworami udowadniamy, że płynie muza przez miasto i to dosłownie, bo ja sobie wyobrażam, jak jedziecie już tymi opustoszałymi ulicami waszego miasta, delikatnie szybka uchylona, fala ustawiona na eskę, no i leci sobie taka Selena Gomez, a za chwilę poleci Teddy Swims i dalej będzie płynąć muza przez miasto. Niech płynie, tylko zaraz z samochodu przesiadamy się na rowery, bo jeszcze kolejne kaski chciałem rozdać w tej godzinie. Kto jeszcze nie wie, o co chodzi, to rozdajemy kaski. Po prostu. SK.pl, tam zgłoszenia.

muzyczkę, no i leci sobie taka Selena Gomez, a za chwilę poleci Teddy Swims i dalej będzie płynąć muza przez miasto. Niech płynie, tylko zaraz z samochodu przesiadamy się na rowery, bo jeszcze kolejne kaski chciałem rozdać w tej godzinie. Kto jeszcze nie wie, o co chodzi, to rozdajemy kaski. Po prostu. SK.pl, tam zgłoszenia.

0: troszeczkę. Przenoś. Ale lubi, lubi. Córka lubi jeździć na rowerku. Naprawdę stara się codziennie, jak są ciepłe dni, jeździć.
1: Dobra, a gdzie po czym jeździ, że tak powiem?
0: No, po ścieżkach rowerowych.
1: Po ścieżkach rowerowych. Bo jesteście z...
0: Z Krakowa.
1: A to tam dużo ścieżek rowerowych. Wawel można tyle razy dookoła wjechać i w ogóle wzdłuż Wisły piękna ścieżka, prawda?
0: Dokładnie.
1: Rowerowa
0: na
1: jest
0: Błoniach,
1: w Krakowie.
0: Na Błoniach to... też.
1: I o, Błonia raz objedziesz, już masz z 8 kilometrów czy więcej chyba, nie?
0: No, tak jest.
1: Czyli troszkę kilometrów dziennie córeczka robi.
0: Zgadza się,
1: jak
0: zgadza
1: ma na
0: się
1: imię, powiedz?
0: Oliwia.
1: Oliwia, no to Miłoszu, do ciebie jeden kask, do Oliwii drugi kask. Proszę
0: o,
1: bardzo.
0: Super. Bardzo dziękujemy. Super, jesteście wspaniali.
1: Wiemy, Miłosz, że jesteśmy super. Bezpieczeństwo przede wszystkim ściskamy, pozdrawiamy. Bezpiecznie tam na tych ścieżkach rowerowych w Krakowie.
0: Dziękujemy.
1: Ależ proszę, oczywiście kaski będą jeszcze rozdawane. Musicie uważnie słuchać Radia SK. Na dziś to już ostatni kask, tak powiem, ale SK.pl, zgłaszajcie się i być może jeszcze do kogoś z was kaski polecą. Może, co ja mówię. Na pewno.

0: Aigo, Khalid, Griffin w Radiu SK, 21:33. Celowo mówię godzinę, tak podkreślam ją, bo przed chwilą napisał Adrian wiadomość na Messengerze. Dmucham, dmucham i grilla nie mogę rozpalić. I tyle. Nic więcej Adrian nie napisał. No Adrian, co ci możemy powiedzieć? No, jedno już wiemy na pewno o tej porze. Jak rozpałka, to na pewno nie wpłynie.
1: Reklama. Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
2: Mogę się przytulić?
1: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
3: Zostaniesz z nami?
1: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
4: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
5: A ja Dominika.
1: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
6: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: I

0: jeszcze na...
1: Doskonała. Kasia Sochacka. Ach, taka nostalgia mnie wzięła troszeczkę. Dzisiaj jest ten dzień ziemniaka, o którym mówiłem, co nie? No i tak sobie wyobraziłem, słuchając tej Kasi Sochackiej, że jest już tak końcówka lipca. Taka gorąca noc jest. Siedzimy przy ognisku na jakimś biwaku i właśnie wyciągamy tego ziemniaczka z ogniska. I sobie jemy. I sobie rozmawiamy. W ogóle jedzenie ziemniaków przynosi niesamowite mowy motywacyjne. Nie wiem, czy kiedyś tego doświadczyliście, takiego, czy słyszeliście w ogóle to zdanie. Bo słuchaj, jeżeli ziemniak może stać się bimbrem, to ty możesz zostać kim tylko chcesz, wiesz?

Ci goście robią Moving to the Sun. Ja teraz robię Moving to the Moon. Czyli ściskam i pryskam, chciałem powiedzieć, ale zostawiam was w doborowym towarzystwie hitów na czasie. Po 22:00 Eben, będzie Alex Warren, będzie Katy Perry, czyli taka muza, na jaką sobota zasługuje. Dawid Wajda, dzięki za dziś, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Małborskiego.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
4: Mogę się przytulić?
3: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
5: Zostaniesz z nami?
3: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
6: Dla mnie. Ja w ten kubuś.
7: A ja Dominika.
3: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych, ulica Winna 9.
8: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
2: Mogę się przytulić?
1: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
3: Zostaniesz z nami?
1: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
4: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
2: A ja Dominika.
1: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
5: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
2: Mogę się przytulić?
1: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
3: Zostaniesz z nami?
1: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
4: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
2: A ja Dominika.
1: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
5: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. Każde dziecko zasługuje na miejsce, gdzie ktoś na nie czeka. Gdzie pachnie naleśnikami i można zapomnieć, że kiedyś bolało.
5: Mogę się przytulić?
4: Czasem wystarczy jeden gest. Jedno...
6: Zostaniesz z nami?
4: By zmienić los dziecka. W Elblągu, jak w całej Polsce, brakuje rodzin zastępczych. Dlatego Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje projekt Moc Rodziny. Dla tych, którzy już tworzą rodziny zastępcze i dla dzieci, które wciąż czekają.
7: Dla mnie. Ja jestem Kubuś.
8: A ja Dominika.
4: Zostań rodziną zastępczą. Daj miłość. Daj dom. Daj dziecku to, co zostanie z nim na zawsze. Moc Rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rusza już we wrześniu. Zadzwoń 55 625 61 22 albo odwiedź nas. Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Ulica Winna 9.
9: Spot współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
10: I po reklamie.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: Radio SK. Radio SK.
1: W życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: Helga Elblonk.
1: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu.